ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klik.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwszy świadek zmartwychwstania Chrystusa i apostołka apostołów. 22 lipca w liturgii przypada święto świętej Marii Magdaleny. Jest patronką nawróconych grzesznic, więźniów, studentów, producentów perfum. Parafia w Szczucinie, której patronuje święta Maria Magdalena, w najbliższą niedzielę będzie przeżywać uroczystości odpustowe. Wspólnota przeżywa 700-lecie istnienia. Były plany, aby w tym dniu odbyło się także ogłoszenie świętej Marii Magdaleny patronką miasta. Formalności nadal trwają i na takie uroczystości trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: Mieliśmy taką nadzieję, że dokumenty ze Stolicy Apostolskiej zdążą na tę uroczystość i będziemy mogli ogłosić ją patronką Szczucina. No niestety, jak to przysłowie mówi, kościelne młyny mielą powoli, ale skutecznie. Mamy nadzieję, że skoro już dokumenty są w Rzymie, to pewno w niedługim czasie też i dotrą i będziemy mogli przeżywać kolejną uroczystość, ogłaszając świętą Marię Magdalenę patronką Szczucina. Na razie będziemy jej dziękować za to, że się nami opiekuje.
1: Mówił proboszcz parafii w Szczucinie, ksiądz Zygmunt Warzecha. Suma odpustowa w niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. A podczas tej uroczystości odsłonięte zostaną dwie tablice.
2: Jedna tablica to z dziejów parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, gdzie umieściliśmy te najważniejsze wydarzenia z życia parafii. Właśnie tak dla pamięci, dla przypomnienia sobie, skąd jesteśmy. A druga tablica to jest wykaz proboszczów.
1: Obchody 700-lecia parafii i miasta trwają cały rok. Z tej okazji można także zyskiwać jubileuszowe odpusty. Dla rodziców będzie to wzruszające i bardzo ważne wydarzenie. Na cmentarzu Gołąbkowickim w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się msza święta i pochówek dzieci martwo urodzonych. Uroczystość rozpocznie się w czwartek o godzinie 14 w kaplicy cmentarnej, a następnie przy grobie dziecka utraconego. Rodzice mają prawo do odebrania takich dzieci ze szpitala i pochowania ich we własnej parafii, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jak dodał kustosz sanktuarium przemienienia Pańskiego, jest także druga możliwość, która kończy się właśnie wspomnianą uroczystością.
3: Mogą też rodzice zostawić w szpitalu i wtedy te dzieci są przechowywane na jakiś tam czas w prosektorium i potem organizujemy właśnie taki pochówek tych dzieci. Dawniej w ogóle nie było takich procedur też w szpitalach, a teraz jest bardzo duża świadomość jest i często rodzice pytają tych dzieci, które zostawili i czekając na pochówek pytają kiedy i są bardzo żywo tym zainteresowani i rodzice mają prawo domagać się tego od szpitala, aby ta dzieciątka ma po prostu zabrać albo domagać się, żeby zostały przechowane do tego momentu pogrzebu.
1: Jak dodał ksiądz Jerzy Jurkiewicz, są także rodzice, których dzieci zmarły przed narodzeniem nawet kilkadziesiąt lat temu, ale wówczas nie mieli świadomości, że jest możliwy ich pogrzeb. Dziś grób na Gołąbkowicach traktują jako symboliczne miejsce pochówku swojego dziecka. Rodzinnym pielgrzymowaniem małopolską drogą świętego Jakuba Styńca do Sanka rozpoczęły się Brzeskie Dni Jakubowe. To święto patrona miasta. W pielgrzymce uczestniczyło 90 osób. Trwa także nowenna do świętego Jakuba, a w piątek o godzinie 18 będą uroczyste nieszpory. W sobotę w sanktuarium świętego Jakuba odbędzie się odpust ku czci patrona parafii miasta. Suma odpustowa z błogosławieństwem nad miastem relikwiami świętego Jakuba zostanie odprawiona o godzinie 11. Mszy przewodniczyć będzie sekretarz biskupa tarnowskiego, ksiądz Ryszard Nowak. Ponadto wręczone zostaną medale świętego Jakuba. Natomiast o godzinie 18.45 odbędzie się koncert organowy świętemu Jakubowi w darze. W niedzielę po każdej mszy świętej będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów za przyczyną świętego Jakuba, patrona pielgrzymów i świętego Krzysztofa, patrona kierowców.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności.

0: Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: bez iluzji. Lubię oglądać iluzjonistów. Ludzie nazywają ich magikami. Ale tak naprawdę oszukują oni nasze zmysły tym, co pozwalają nam zobaczyć. Mężczyzna, którego oglądałem, miał wielką gilotynę palcową. Wsuwałeś palec przez otwór, a po drugiej stronie były dwie małe dziurki na wykałaczki. Rzecz była z litego drewna i metalowego ostrza. Liczył do trzech i uderzał gilotyną w dół. Dwie wykałaczki pękały bez problemu. Ale wciąż mam wszystkie palce. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak to działa. David Copperfield jest jednym z największych i najbardziej popularnych iluzjonistów. Oglądałem go w jednym z jego programów i patrzyłem, jak dosłownie lata w wielkim zapieczętowanym pudełku z pleksy. Jest genialny. Copperfield powiedział: boskie cuda opisane w Biblii przekraczają wszystko to, czego iluzjonista mógłby kiedykolwiek dokonać. Ale większa niż jakikolwiek cud fizyczny jest zdolność tego człowieka, Jezusa, do nadania celu i sensu życia milionom ludzi na przestrzeni wieków. Warto się nad tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto świętej Brygidy, zakonnicy patronki Europy. Święta Brygida urodziła się w 1303 roku na zamku koło Uppsali. Była córką księcia Szwecji. Od dzieciństwa święta Brygida z umiłowaniem pogrążała się w rozmyślaniach nad męką Chrystusa. Będąc posłuszna ojcu, mając 14 lat, poślubiła 19-letniego Ulfa, z którym miała 8 dzieci. Żyli razem szczęśliwie 28 lat. Kierowała domem i gospodarstwem wzorowo, dbała o służbę, z którą codziennie odmawiała pacierz, na wychowawców dla swoich dzieci dobierała pedagogów o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Ulf i Brygida związali się później ślubem czystości i odbyli pielgrzymkę do Kompostelli. Po powrocie z pielgrzymki Ulf wstąpił do cystersów, gdzie zmarł w lutym 1344 roku. Brygida postanowiła oddać się wyłącznie służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Zbudowała wielki klasztor w Wadstena, który stał się domem macierzystym nowego zakonu Najświętszego Zbawiciela, zwanym często Brygidkami. W roku 1349 Brygida udała się przez Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Rzymu, by uzyskać odpust z okazji roku jubileuszowego. W Rzymie założyła klasztor swojego zakonu. Po zaspokojeniu swoich pragnień religijnych w świętych miejscach, uświęconych życiem i męką Odkupiciela, udała się do Rzymu, gdzie przebywała przez rok. Zapadła wówczas na ciężką chorobę. Zmarła 23 lipca 1373 roku. Dzięki staraniom córki świętej Katarzyny została kanonizowana już w 1391 roku. W 1489 złożono relikwie matki i córki, to jest świętej Brygidy i świętej Katarzyny, w jednej urnie. Kiedy Szwecja przeszła na protestantyzm, relikwie te zaginęły bezpowrotnie. 1 października 1999 roku Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę patronką Europy. Jest ona także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Świętej Brygidy, zakonnicy patronki Europy, jak słyszeliśmy, dzisiaj w czwartek 23 lipca święto. Dziś świętej Kingi, dziewicy patronki miasta uroczystości w Starym Sączu wieczorem w Krościenku nad Dunajcem. O poranku również wspominamy zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1992 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Zawada. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Politycy związani ze stowarzyszeniami mają czas do dziś, by zdecydować, czy pozostają w tych organizacjach, czy zachowują członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Najtrudniejszą próbą dojrzałości jest umiejętność podporządkowania się, gdy nie jest się liderem, mówił na antenie RDN Małopolska senator PiS profesor Kazimierz Wiatr. W ten sposób odniósł się do ultimatum, jakie władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły członkom partyjnych stowarzyszeń, w tym środowisku skupionemu wokół Mateusza Morawieckiego. Jak podkreślał profesor Wiatr, dziś najważniejsze jest dobro państwa i jedność ugrupowania. Zdaniem profesora Wiatra służba publiczna wymaga nie tylko gotowości do przewodzenia, ale również zaakceptowania decyzji kierownictwa partii.
2: To właśnie jest takie zrozumienie tej służby publicznej, prawda, że jest taki czas, kiedy największą moją daniną, ofiarą, wysiłkiem jest to, że jestem liderem. Ale trzeba umieć też dać z siebie wysiłek, kiedy się nie jest liderem. To jest niesłychanie trudne. Ja muszę powiedzieć, że ja całe życie związany jestem z harcerstwem. Harcerstwo bazuje na takim wodzowskim systemie. Pamiętam, jak wielokrotnie jako członek Komisji Harcmistrzowskiej kandydata na harcmistrza pytaliśmy, jak będzie trzeba, czy będziesz naczelnikiem, czy się podejmiesz. Ale jednocześnie ta dojrzałość wymaga tego, że jak nie jesteś naczelnikiem, to się musisz podporządkować. To wymaga większej dojrzałości, umiejętność podporządkowania. Także to jest trudne.
0: Senator zaznaczył jednocześnie, że jego słowa nie są krytyką Mateusza Morawieckiego, wręcz przeciwnie. Podkreślił, że były premier bardzo dobrze wywiązał się ze swojej roli, szczególnie w czasie pandemii. Dodał również, że rozumie intencje Mateusza Morawieckiego i dostrzega miejsce dla inicjatyw uzupełniających działalność PiS, o ile mieszczą się one w nurcie partii. Zgodnie z uchwałą władz Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzyści mają czas do dziś na rezygnację z działalności w stowarzyszeniach prowadzących aktywność polityczną. Niezastosowanie się do decyzji może oznaczać utratę członkostwa w partii. Nie ma już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą na nową drogę i trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konsorcjum firm, które złożyły najtańszą ofertę, ale ta została odrzucona z kolei przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, poinformował na Facebooku sądecki poseł Patryk Wicher.
3: Mamy to, udało się. Krajowa Izba Odwoławcza uznała argumenty marszałka województwa i dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich i odrzuciła protesty jednego z wykonawców, który chciał realizować tę inwestycję, jednak jego argumenty nie uzyskały akceptacji. W związku z tym teraz marszałek może spokojnie rozstrzygnąć do końca przetarg, podpisać umowy i zaczynamy budowę trzeciego mostu.
0: Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdził nam te informacje, ale nie wskazał jeszcze terminu podpisania umowy z wykonawcą.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszyć dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenie pierwszego najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
0: Burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyk dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych. Podobna pogoda będzie jutro. W weekend spodziewane jest z kolei ocieplenie.
5: Thank you.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jak słyszeliśmy w wiadomościach dzisiaj, czyli w czwartek, niebo pochmurne, do tego opady deszczu, nawet inne burze mogą występować. Wiatr w porywach do 15 km na godzinę. W godzinach nocnych troszeczkę nam popadało i te opady deszczu jeszcze przed południem są spodziewane również jutro. Natomiast sobota i niedziela na razie zapowiada nam się ładnie. Częściowe tego zachmurzenie. Sobota 25, niedziela 30 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Cały tydzień nas nie rozpieszczą, no to może przynajmniej weekend nas troszeczkę rozpieści. Niedziela ma być słoneczna, jak mówiłem, 30 stopni. Sobota więcej słońca i ta temperatura też dużo by wyższa, no ale niestety dziś, przypominam, maksymalnie 19 stopni, jutro również 19 i do tego jeszcze no ten deszcz i burze. Tak więc tutaj wszystkich, do wszystkich apeluję o to ostrożną jazdę, szczególnie w tych godzinach porannych, gdzie tych samochodów mamy więcej, bo przecież to już ten czas, gdzie podążamy do pracy. I jak ta droga wygląda, już za chwilę będziemy na antenie Radia Ardent Małopolska mówić. Obecnie mamy 16 stopni, a zegar wskazuje już 24 minuty do 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: W kalendarzu 23 dzień lipca mamy czwartek, a jak czwartek, to polski czwartek, czyli gramy dzisiaj wyłącznie po polsku i zaczynamy od grupy Lady Punk.

0: Reklama.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Samochód odpalonym, zatankowany, no właśnie, no ale nie do pełna, bo wiemy, to paliwo bardzo no, drogie, tak więc ostrożnie tankujemy, no, ale są tacy, którzy no, muszą zatankować do pełna, no bo przecież czasem na wakacji, czasem podróży, ale też są tacy, którzy tym samochodem po prostu zarabiają i pracują, dlatego no mimo wszystko spoglądamy na te pylony i sprawdzamy codziennie to paliwo, a to paliwo, no nie chcę nic potanieć. Jak wyglądają ulice? Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypominam, zmotoryzowanym dziś w ciągu dnia spodziewane są opady deszczu, nawet mogą burze występować, tak więc pamiętajcie o tym bezpieczeństwie na tych naszych drogach. Będą nam się zmieniać te warunki. A teraz samego rana spokojnie płynie, bez utrudnień. Gumniska Dąbrowskiego, Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, również Klikowska, tutaj jedno czy drugie rondo przejedziemy bez utrudnień, bez postojów zbędnych. Alej Kwiatkowskiego, wzmożone ruchy tych samochodów więcej od strony Witosa, od Topolowej powrótku do Czerwonych Klonów, z Bylitowska płynnie i zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. Tutaj krótki postój, tylko dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Krakowską na wysokości Pawłowskiego.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kwadrans do 7. Ewelina Listowska w Polski Czwartek. T-shirt śpiewam piosenkę, czyli zakładamy t-shirt. No możemy t-shirt założyć, ale mimo wszystko przypominam, że ta temperatura aż nas tak bardzo nie rozpala na ten t-shirt. Bardziej będzie nas rozpalał weekend, bo 30 stopni w niedzielę, ale teraz z samego rana to tylko 16 stopni. Mimo wszystko ta odczuwalna temperatura troszeczkę niższa, to 14 stopni. A mamy prawie środek lata.

Będzie głośno, będzie zabawa, ale my teraz po tej nocy głośnej, po tej zabawie, to wszyscy odpoczywają, wszyscy jeszcze smacznie śpią i w tych miejscowościach typowo wypoczynkowych na razie cisza i spokój. No właśnie, a propos tych miejscowości wypoczynkowych, no to Bednarek, niektórych jeszcze my nie znamy przed nami, a dokładnie 7 minut przed samą godziną o 7, a punktualnie o 7 wiadomości na antenie Radia Erden Małopolska.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
0: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Niewykluczone, że przyszłość Prawa i Sprawiedliwości wyjaśni się podczas dzisiejszego spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. W gminie Lisia Góra rozpoczęła się procedura referendalna.
8: Potrzebujemy minimum 1230 podpisów mieszkańców.
7: W Nowym Sączu trwa Święto Dzieci Gór, dziś Dzień Chorwacko-Spiski. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Czy będzie

0: przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów i że przyjdzie taka refleksja, że ostatnie lata zawsze wtedy, kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy. W kierownictwie partii, no komitet, prezydium komitetu politycznego, komitet polityczny jest zwołany na przyszły tydzień, prawda? Liczę na to, że tam po prostu będą takie decyzje.
1: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS zobowiązało członków partii do zakończenia działalności w organizacjach prowadzących działalność o charakterze politycznym, uznając, że ich funkcjonowanie szkodzi działalności ugrupowania. Do decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości zastosował się były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który rozwiązał stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki jeszcze w poniedziałek deklarował w mediach społecznościowych, że nie zamierza rozwiązywać Stowarzyszenia Rozwój Plus, choć chce pozostać członkiem PiS-u. Chcą odwołać wójta i radę gminy przed upływem kadencji. Grupa mieszkańców gminy Lisia Góra powołała komitet referendalny i będzie zbierać podpisy. Stosowne dokumenty złożone zostały w Urzędzie Gminy i Krajowym Biurze Wyborczym. Teraz komitet ma 60 dni na zebranie podpisów. Ogłoszenia o rozpoczęciu procedury referendalnej pojawiły się m.in. na tablicach na terenie gminy. Pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej mieszkańców gminy Lisia Góra został Łukasz Kusior, zaangażowany dotychczas w protesty przeciwko powstaniu farm fotowoltaicznych.
2: Będziemy zbierać podpisy mieszkańców, prawdopodobnie chodząc po domach. Możliwe też, że wykorzystamy jak miejsca, w których się mieszkańcy zbierają. Potrzebujemy minimum 1230 podpisów mieszkańców. No będziemy na pewno celować większą liczbę, ponieważ wiadomo, że tam czasem się może zdarzyć, że jakiś podpis jest nieczytelny. Będziemy także celować w jakąś liczbę w okolicach pewnie 1400-1500 podpisów. Jednak to minimum to jest 1230 podpisów wymagane do zarejestrowania i ogłoszenia tego referendum, że ono się odbędzie.
1: Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa jest skutkiem kryzysu zaufania mieszkańców do wójta i Rady Gminy Lisia Góra, w tym ignorowania głosu mieszkańców i lobbowania na rzecz prywatnych inwestorów farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Kilka dni temu w audycji Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła skomentował zapowiedź referendum, że, tu cytat, to grupa osób próbuje zbijać polityczny kapitał dla siebie, głosząc informacje nieprawdziwe, manipulując faktami, wmawiając mieszkańcom, że cała gmina będzie zabudowana farmami fotowoltaicznymi, co, jak podkreślał wójt, jest nieprawdą. Arkadiusz Mikuła zaznaczył również, że proponowane zapisy przedstawione pierwotnie w planie ogólnym nie oznaczają automatycznej decyzji o budowie farm fotowoltaicznych na terenie gminy. Kształt planu ogólnego najprawdopodobniej ulegnie zmianom ze względu na dużą liczbę uwag przesłanych przez mieszkańców. Takich wniosków do urzędu napłynęło ponad 1200.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ceny paliw znów uderzają firmy transportowe. Litr oleju napędowego w Hurcie wzrósł do poziomu z maja, gdy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem toczyła się regularna wojna. Części przewoźników udało się podnieść frachty, czyli cenę za zlecony transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
4: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
1: Przewoźnicy od miesięcy alarmują o trudnej sytuacji w branży, którą ceny paliw dodatkowo pogrążają. Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Natomiast według organizacji transportowych wielu przewoźników firm nie likwiduje, tylko zawiesza licencje, czekając na lepszą koniunkturę.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Działają od 2017 roku z wielką pasją i zaangażowaniem, a muzyka góralska i taniec dają im dużo szczęścia. Na tegorocznym Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu nie mogło zabraknąć górali ze stolicy polskich Tatr. W trzecim Dniu Narodowym wraz z małymi góralami z Gruzji występował zespół Mały Chopcup z Zakopanego.
5: To dla nas jest wielka radość tutaj występować. Bardzo jest fajnie i jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu występować.
6: A dla mnie, jak ja tańczę po góralsku, to od razu jestem szczęśliwy.
7: Z Zakopanego zespołu nie było 14 roku was. Także no, w tym roku jest to ogromny zaszczyt, że mogliśmy się znaleźć na tym festiwalu i reprezentować, myślę, zgodnie swoje miasto i gminę.
1: To kierownik zespołu Paweł Łojas, a dziś Dzień Chorwacko-Spiski.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Będąc w Nowym Sączu, przypominam, pamiętajcie, święto dzieci górne trwa. Obowiązkowo trzeba podziwiać tych młodych artystów. 6,5 minuty mamy po 7, my na antenie Radia Rdn Małopolska też będziemy mówili na temat święta dzieci górne, co tam ciekawego się dzieje, kto występuje i jak widzą Polskę ci artyści, którzy do nas przyjechali. No właśnie, a jak my widzimy Polskę? Dziś pochmurna Polska, szczególnie Małopolska.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Nie tylko pochmurna, ale też i deszczowa i może być burzowa, zapowiadają nam synoptycy, i w ciągu dnia temperatura, no mało wakacyjna, bo tylko 19 stopni, my obecnie mamy 16 stopni, 19 stopni również jutro i przed południem jutro przelotne opady deszczu również spodziewane są w nocy temperatura to 12 stopni. Pogoda, no jesienna, nie letnia pogoda, ale lato tutaj będzie w pełni, w niedzielę 30 stopni, przewaga słońca, niedziela 30 stopni. Przypominam, a sobota, częściowe tylko zachmurzenie i 25 stopni, tak więc weekend. Poza piątkiem, bo piątek też te opady deszczu 19, zapowiada nam się ładnie, tak więc jeżeli ktoś chce coś zaplanować, to proszę pamiętać, sobota, niedziela można planować, natomiast już w przyszłym tygodniu, poniedziałek, znowu spadek temperatury z 30 na 22 stopnie i spodziewane są opady deszczu i burze. Ja nie wiem, ciągle deszcz, chmury, no i przyszły tydzień to dopiero końcówka przyszłego tygodnia. Zapowiada nam się z temperaturami 28-29 stopni, a początek to do 23. Czyli jednym słowem, no nie będzie zbyt gorąco. 8 minut po 7, Polski Czwartek, gramy wyłącznie po polsku. Zespół Baim, dwa serca, dwa smutki, a za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza jeszcze raz i sprawdzimy nie pogodę, ale sprawdzimy, co tam ciekawego się wydarzyło właśnie 23 lipca.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Poranku, 20 minut po godzinie na 7. Oj, straszyła nas Dominika Kwiatkowska. No, zaglądamy do naszego kalendarza. My przypominam dzisiaj, czwartek polski, czwartek gramy wyłącznie po polsku na antenie Radia RDN Małopolska, a czwartek to 204 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 56 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 14 minut, krótszy od najdłuższego dnia w roku o 50 minut. No i zobaczmy sobie, co z tym słoneczkiem. Czy wstało, czy nie wstało? Wstało o 4:43, zajdzie o 20:41. Pozostajemy jeszcze przy kalendarzu. A propos kalendarza, no to rok 1873 wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę. Proszę bardzo, pocztówki od 1873 roku nam towarzyszą. Pytanie, czy dalej nam te pocztówki towarzyszą? Przyznam się szczerze, że no chyba rzadko już teraz te pocztówki wysyłamy. Jak już to może kupujemy, żeby mieć taką pocztówkę, ale czy wysyłamy? Teraz to wysyłamy te pocztówki bardziej elektroniczne. No prościej, szybciej, łatwiej, ale mam nadzieję, że mimo wszystko pozostaniemy jeszcze przy tych tradycyjnych pocztówkach. Czy Śnieżkę dzisiaj byśmy na pocztówce umieścili? No pewnie tak, ale no, ja bym jednak się zastanowił akurat, czy dziś Śnieżka powinna być na pocztówce, bo jak zaglądam na Śnieżkę i spoglądam, co tam na Śnieżce się teraz dzieje, to powiem wam szczerze, że ta pocztówka to by raczej zniechęciła do wybrania się w góry, ponieważ jest tak, na Śnieżce wieje i to mocno wieje, pochmurno, zimno i deszcz pada. Mało przyjemne i przyjazne warunki do tego, żeby no właśnie odwiedzić Śnieżkę, czyli no, najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów. Przepiękne miejsce. Kto nie był, polecam. Naprawdę warto wybrać się na Śnieżkę, ale nie dziś. Nie dziś, bo warunki naprawdę no, niesprzyjające na Śnieżce, dlatego jak już to znaleźć pocztówkę ze Śnieżką, ale słoneczną taką pocztówkę, gdzie jest pięknie, ładnie, niebieskie niebo, bo no i widać tam dobrze ten spodek. Dobrze, to z kalendarza. I a propos kalendarza, pozostańmy jeszcze na chwilę przy kalendarzu. Ja proponuję Śnieżki i wycieczek i wypraw wakacyjnych między innymi, bo dzisiaj mamy dzień Włóczy Kija. Czyli taki dzień dla tych wszystkich, którzy nie lubią przybywać w jednym miejscu, kochają wędrować, no i wędrują w poszukiwaniu przygód. No, tak więc, no, wiemy, że ten dzień Włóczy Kija wypada w środku lata. Pogoda, no, w regionie tarnowskim, no, to taka troszeczkę średnia. No, pochmurno ma być deszczowo, ma być burzowo, ale mimo wszystko mam nadzieję, że może ktoś właśnie w dniu Włóczy Kija gdzieś się wybierze, bez względu na to, jaka pogoda będzie panowała. No i jakoś ten dzień będziemy, no, uczci po prostu ten dzień Włóczy Kija. A propos Włóczy Kija, no to dlaczego lubimy i co jest fajnego w takim podróżowaniu? No, radość przede wszystkim chyba z tego podróżowania, która nam pozwala wyrwać się z takiego troszeczkę strefy komfortu, ale zanurzyć się też w tym otoczeniu, a później co? Mieć te wyjątkowe wspomnienia, czyli podróżowanie stwarza nam te niezapomniane wspomnienia. No to podróżujemy i idziemy drogą z czerwonymi gitarami. Droga!

droga, którą idę, przypominamy, dzień włóczy kijem, no to wybieramy taką wyjątkową drogę. No i jak wspominałem przed chwilą, no mamy wyjątkowe, niezapomniane wspomnienia, ale nie tylko wspomnienia. A propos podróżowania, bo tutaj to podróżowanie wpływa korzystnie na nasz organizm, na nasze samopoczucie, ale też warto pamiętać o tym, że to też i dobra zabawa. No i do tego podróżowania jeszcze będziemy wracać, do tego dnia włóczy kija. No i będziemy sprawdzać najkrótszą i najdłuższą podróż. Ile ona może wynosić? To troszeczkę później, bo już za chwilę, punktualnie o 7:30 na antenie Radia RTL Małopolska. Pogoda.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
8: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
9: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
8: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
9: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Czwartek zapowiada nam się pochmurny, zapada mi deszcz, nawet im burza w ciągu dnia, tak więc tutaj apeluję o ostrożność. Dziś maksymalnie to tylko 19 stopni, podobnie jutro też 19 stopni, ale za to sobota, niedziela zrobi nam się już wakacyjna, sobota 25, niedziela 30 stopni i jest szansa, że zamiast chmur zobaczymy słońce.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Z samego rana szukamy mgieł. Dlaczego szukamy mgieł? Otóż przysłowie nam mówimy, że jak poranek mglisty, wieczór przeźroczysty. No ale chyba poranek raczej nie mglisty, a wieczór jak już to będzie deszczowy, bo tak zapowiadają nam synoptycy, że w nocy opadę deszczu i temperatura spadnie do 12 stopni, a obecnie mamy 16, a dokładnie plus, bo to trzeba mówić, plus 16 stopni. Czyli ciepło, ciepło, tak, bardzo ciepło, gorąco jak na tą porę. roku. 25 minut nam zostało do 8.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Troszeczkę przyoczymy na tą pogodę, no ale jak tutaj nie narzekać? No nie da się, tym bardziej jak spoglądam na zdjęcia satelitarne, to naciągają te chmury deszczowe, chmury burzowe z południa Europy, przemieszczają się tutaj do nas, do Polski i wkraczają od południa i przemieszczają się na północny wschód naszego kraju. Tak więc no już dość mamy takiej pogody jesiennej. Czekamy na typową wakacyjną aurę, czyli słoneczną i bardzo ciepłą. Pytanie tylko, kiedy to wszystko przyjdzie? No nie wiem, trudno powiedzieć. No mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie będę Julią teraz, czyli co, przenosimy się do Werony. Tam dużo cieplej, dużo ładniej. Zespół Wanda i Banda, za chwilę jeszcze raz ulicę Tarnowa.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: Klakson odpalonym i jedziemy, ale nie nadużywajcie tego klaksona, szczególnie w mieście. Pamiętajcie, że no, ten klakson może nas troszeczkę kosztować. Spoglądnijmy na to, co się dzieje na naszych ulicach. Powiem tak, przypominam, bo to już mówiłem na ten temat, że dzisiaj będą zmieniać nam się warunki na naszych drogach. Będzie nam padało, będą lokalnie występować burze, tak więc uważajcie kierowcy. Pamiętajcie o tym, że ta droga hamowania będzie nam się zmieniać. No i pamiętajcie też o tym bezpieczeństwie. A propos bezpieczeństwa, to tutaj przejdźmy na chwilę do policjantów, którzy pilnują tego bezpieczeństwa naszego wakacyjnego podróżowania. Polska policja należy do najbardziej aktywnych w Europie pod względem kontroli trzeźwości. Większość kierowców kojarzy tego właśnie rodzaj działania z przesiewowymi akcjami prowadzonymi we wczesnych godzinach porannych. No tutaj nasi kierowcy w regionie tarnowskich też dobrze wiedzą, na przykład trzeźwe poniedziałki. Dane jednak pokazują, że ponadprzeciętne zagrożenie nietrzeźwi powodują jednak nocą. Po zmroku swoją akcję przeprowadziła ostatnio lubuska policja i co się okazuje? Efekty no niepokojące. Jak to wyglądało? No, przeprowadzili taki trzeźwy wieczór. Wykryto 0,30% nietrzeźwych kierujących, co jest wynikiem gorszym niż podczas typowych kontroli porannych. Proszę bardzo. Czyli wygląda na to, że nie trzeźwy poranek, ale właśnie trzeźwy wieczór. Chyba tak będzie trzeba sprawdzać zmotoryzowanych. Według danych za 2025 rok po zmroku dochodzi do połowy wypadków z udziałem nietrzeźwych kierujących, mimo że nocą na miejsce zaledwie 27%, ma miejsce zaledwie 27% wszystkich zdarzeń drogowych. I jest taki raport Trendline, tegoroczny raport, w którym Polska wypada najlepiej w Europie pod względem trzeźwości kierujących obok Finlandii z wynikiem 99,8% osób prowadzących zgodnie z prawem, tak więc są powody do radości, ale jeszcze nie całkowite powody do radości. Jakby było 100%, byłoby idealnie. Dlatego tutaj apeluję o tym i mówię i mam nadzieję, że dotrę do tych zmotoryzowanych, chociaż no, często jak rozmawiamy z policjantami, to jednak mimo wszystko nie trafiają te apele do niektórych zmotoryzowanych. Piłeś, to po prostu nie jedź, nie wsiadaj za kółko. Zostaw ten samochód, wybierz inny środek transportu, możesz przecież zawsze zamówić jakiś samochód, ewentualnie korzystać z komunikacji miejskiej, nie ma problemu najmniejszego. Pamiętaj, piłeś, nie jedź. To jest bardzo ważne. Bez zdarzeń drogowych teraz informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na ulicach no, wzmożony ruch mamy na naszych ulicach. Krakowska na wysokości gdzieś mniej więcej Staszica, możemy się na chwilę zatrzymać. Zatrzymamy się na Tuchowskiej od Przedszkolaków do Konarskiego. Wzmożony ruch mamy teraz na Dąbrowskiego. Klikowska też tutaj tych samochodów więcej. Odcinek między rondem tutaj Słowackiego, Szkotnik-Klikowska, a ulicą Solidarności. I podobna sytuacja, gdzie tych samochodów troszeczkę więcej, Klikowska od Rzeźniczej za Gumiem do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Bez postoju, płynnie, ale wzmożony ruch. Wzmożony ruch też mamy teraz o poranku w Mosicach, Aleje Kwiatkowskiego od Witosa na wysokości Głogowej powolutku i powoli też na Zbylitowskiej do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. Zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. Koszycka, Krakowska, Czerwona. Tutaj praktycznie z każdej strony nam się samochody ustawiają. No i pytanie, co się nam wydarzyło dziś, bo zazwyczaj w wakacje o poranku, w tych godzinach porannych, czyli 7, 8, 9, w miarę spokojnie było, a dziś jednak mimo wszystko tych samochodów dużo więcej na naszych ulicach.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: Chyba już wiem, co jest przyczyną. Nie do pracy jedziemy, tylko jedziemy na wakacje. Mamy urlop i wyjeżdżamy, bo przecież dzisiaj my w kalendarzu dzień włóczy kija, samochód zatankowany, bagażem spakowany, cała rodzina w pojeździe i wyruszamy w trasę. No to spokojnej i dobrej drogi Wam życzę.

kiniem w Lublinie, powiem nie tylko w Lublinie, w całej Polsce, na całym świecie, warto wybrać się do kina i obejrzeć, no między innymi Odyseję, najnowszą monumentalną superprodukcję Christophera Nolana, która już w kinach w roli głównej Matt Damon, Annie Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, czyli doborowa obsada, no i film, który teraz jest na ustach wszystkich, z tego też względu, że no, ustanowił nowy rekord pobity wcześniej przez na przykład Star Wars, czyli przez Gwiezdne Wojny, czyli bije rekordy, kolejne rekordy w box office. Ze względu, no nie tylko na to wspaniałe dzieło, ale też ze względu na osoby, które chcą obejrzeć ten film, no i tutaj ceny też biletów szaleją. A przede wszystkim my szalejemy na punkcie dobrego kina, dlatego proszę pamiętać, w kinie nie tylko w Lublinie, ale praktycznie wszędzie można zobaczyć ten wyjątkowy obraz i na temat właśnie tego, co ciekawego w kinie będziemy mówili w naszym programie, między innymi tutaj wiadomości kulturalne o 10:30. No ale wcześniej nasze poranne rozmowy, słowo za słowo, a dzisiaj mamy dwie takie rozmowy. Jedna rozmowa jest po godzinie 8, druga po godzinie 9. Po godzinie 8 gościem radia będzie burmistrz Czchowa Krzysztof Szot, natomiast po godzinie 9 członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń. A już za chwilę punktualnie o 8 wiadomości.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Za około 3 lata ma powstać nowy most na Dunajcu w Nowym Sączu. Odbieranie dokumentów w Tarnowie będzie łatwiejsze. Stanął pierwszy urzędomat. Święta Kinga znów zgromadzi tysiące wiernych w Starym Sączu. Trwają przygotowania do uroczystości patronki miasta. Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Na stadionie w Miami pojawiła się rzesza polskich kibiców.
4: Mieszkam tu jest 25 lat i pierwszy raz widzę na oczy Roberta Lewandowskiego tak na żywo. To dla mnie to jest niesamowite.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Coraz bliżej budowy nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła protest konsorcjum, którego oferta, choć najtańsza, została wcześniej odrzucona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zdaniem drogowców zaproponowana kwota ponad 164,5 miliona złotych była rażąco niska. Decyzja KIO otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą. Jak mówi Agnieszka Ćwiertniewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, to kluczowy moment dla

0: Urządzeniu, które wyglądem przypomina paczkomat, będzie można odbierać dokumenty, jakie wystawił dla nas urząd, także poza godzinami jego otwarcia.
1: Musimy iść do przodu z innowacjami, jakimś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów. I to jest właśnie jedno z takich rzeczy, że ludzie, szczególnie młodzi, wielokrotnie mówili, że oni w godzinach pracy nie mogą dotrzeć, muszą brać urlopy. Dlatego postanowiliśmy, że taki urzędomat stworzymy właśnie. Niestety nie wszystkie dokumenty możemy w tym urzędomacie przekazywać, bo wiele jest takich, które mają ścisłe ochronę, ale też muszą za potwierdzeniem odbioru, ale te, które możemy przekazać, będziemy chcieli przekazywać.
0: Mówił starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. W urzędomacie będzie można odebrać m.in. wtórnik dowodu rejestracyjnego wymieniony z powodu braku miejsca w poprzednim dowód rejestracyjny, wtórniki tablic rejestracyjnych czy dodatkowe tablice rejestracyjne, na przykład na bagażnik. Aby skorzystać z automatu, należy wcześniej zadeklarować chęć odbioru dokumentów w taki sposób. Informacja o czekającej w urzędomacie przesyłce zostanie przesłana SMS-em. W wiadomości otrzymamy również kod odbioru.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Stary Sącz przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń religijnych w roku. Jutro we wspomnienie liturgicznej świętej Kingi, patronki miasta diecezji tarnowskiej i górników solnych, do sanktuarium przybędą pielgrzymi z różnych stron Polski, by oddać cześć księżnej, która od wieków jest symbolem wiary, pokoju, pokory i służby drugiemu człowiekowi. Święta Kinga, córka króla Węgier i żona księcia Bolesława Wstydliwego, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu, który sama ufundowała. To właśnie tutaj spędziła ostatnie lata życia, a jej grób od stuleci jest miejscem modlitwy i licznych pielgrzymek. Z postacią świętej wiąże się także słynna legenda o pierścieniu wrzuconym do kopalni na Węgrzech i odnalezionym w bryle soli w Bochni lub Wieliczce, dlatego od wieków czczą ją również górnicy. Jutro o godzinie 11 przy ołtarzu polowym przy sanktuarium rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Będzie to także ósmy przedostatni dzień nowenny ku czci świętej Kingi. Do Starego Sącza przybędą m.in. górnicy z Bochni i Wieliczki. Jak podkreśla rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak z Poznania, do sanktuarium przyjeżdżają ludzie z głęboką wiarą i wielkim zaufaniem do świętej Kingi.
3: Tu jest dużo, powiedziałbym, taka bardziej gorliwa, bardziej ekstrawertyczna, pokazywana na zewnątrz. Ludzie, którzy tu się nie wahają klęknąć w pyle dziedzińca, którzy rzeczywiście głośno odpowiadają, śpiewają pieśni, którzy mają niesamowite nabożeństwo do matki Kingi, tu nikt o niej inaczej nie mówi, jak nasza matka Kinga, którzy jej ufają. Kiedy rozmawiamy o odpuście, o mszach, które mają być na zewnątrz, mówimy sobie czasem, a jeśli pogoda dopisze, ludzie mówią wprost, matka Kinga nie dopuści, matka Kinga zadba o pogodę.
0: Centralne uroczystości ku czci świętej Kingi odbędą się w niedzielę. Sumie odpustowej o godzinie 11 będzie przewodniczyć prowincjał franciszkanów prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Robert Lewandowski zadebiutował w lidze MLS. Polski napastnik wystąpił w pierwszym składzie Chicago Fire i zagrał 62 minuty w przegranym meczu 2-3 w Miami z Interem. Z Miami Jan Pachlowski.
4: Robert Lewandowski dopiero od tygodnia trenuje z drużyną Chicago Fire i jak sam przyznaje, potrzeba jeszcze czasu, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji.
5: No to był pierwszy mecz, więc spokojnie wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia, tydzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało, też takiej świeżości jeszcze, to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie.
4: Mówił po meczu polskim dziennikarzom Robert Lewandowski. Debiut naszego napastnika w lidze MLS przyciągnął na stadion w Miami rzeszę polskich kibiców.
6: Mieszkam tu jest 25 lat i pierwszy raz widzę na oczy Roberta Lewandowskiego tak na żywo, to dla mnie to jest niesamowite. Ja myślę, że każdy prawdziwy Polak, który się wychował, mieszkał w Polsce, widzieć takiego zawodnika to jest coś niesamowitego, jak Messi dla Argentyńczyków.
4: W spotkaniu tym nie zagrał gwiazdor Interu Leo Messi, który odpoczywał po mundialu.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszyć dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenie pierwszego najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
7: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych ten wiatr może być porywisty.
0: Burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyk dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych. Podobna pogoda będzie jutro. W weekend spodziewane jest z kolei ocieplenie. Na kolejne wiadomości. Zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi goście w programie

słowo za słowo. Krzysztof Szot, burmistrz Czchowa. Ta rozmowa na antenie RDN Małopolska. W RDN Nowy Sącz ojciec Michał Nowak, franciszkanin, rekolekcjonista podczas nowenny ku czci świętej Kingi w Starym Sączu, a po dziewiątej gościem RDN Małopolska będzie Paweł Ciszczoń, członek zarządu powiatu dębickiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przechodzimy do temperatur, bo to powiem, no troszeczkę zaskakuje, chociaż cały lipiec nas zaskakuje pod względem pogody, bo tak, z jednej strony te temperatury nagle niskie, później znów, że tak powiem, te słupki rtęci wystrzelą maksymalnie. Dziś 19, jutro 19, a w niedzielę 30 stopni, w poniedziałek znów spadek temperatury do 22 stopni. Przypominam, dziś pochmurno z opadami deszczu, nawet burzami.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 12 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym poranny gościem, czyli czas na rozmowę bez słowa. Za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Naszym gościem o poranku jest burmistrz Czchowa Krzysztof Szot. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam radiosłuchaczy, witam mieszkańców gminy Czchów.
3: Panie burmistrzu, kilka dni temu została podpisana umowa na przygotowanie analizy możliwości alternatywnego przebiegu sądeczanki na odcinku Uszew-Wytrzyszczka. Co to oznacza dla gminy Czchów?
4: Drodzy Państwo, może tego od początku. W tamtym tygodniu we wtorek została podpisana umowa z GDKiA oraz wykonawcami na temat opracowania programowej koncepcji na odcinki niesporne, a w ten poniedziałek w gminie Gnojnik została podpisana umowa z GDKiA z wykonawcą, żeby zbadać możliwość przejścia technicznego wariantu samorządowego przez gminę Czchów.
3: Wariant samorządowy mocno jest tutaj popierany przez kilka samorządów, między innymi gminę Czchów, gmina Iwkowa także. Tak. Ten wariant popiera.
4: Tutaj, drodzy Państwo, bardzo ważna sytuacja, ponieważ największym problemem wariantu samorządowego były przejście przez źródła Urbana, ponieważ gmina Iwkowa korzysta z tego ujęcia dla bardzo wielu mieszkańców swojej gminy. I tutaj bardzo wielkie podziękowania dla wójta Iwkowej, ponieważ razem z nim udało nam się znaleźć alternatywne przejście w wariancie samorządowym tak, żeby nie było wyburzeń na terenie gminy Czchów oraz żeby przejść nie zagrażając źródłom Urbana. Udało się taką koncepcję wypracować i teraz właśnie ta umowa, która była podpisana z wykonawcą, on zobaczy, czy zarówno przejście tym szlakiem, który był wytyczony między nami a Iwkową, oraz to, co było wcześniej zaproponowane przez samorządy, czy będzie możliwość technicznego przejścia właśnie tą trasą. Firma, która wygrała, ma 10 miesięcy na zrobienie tej analizy. To będzie bardzo ważne 10 miesięcy. Ponieważ wskaże nam, czy rzeczywiście sądeczanka będzie mogła przejść w wariancie samorządowym i będziemy mogli później rozpocząć już kolejne umowy podpisywać na to, żeby zarówno decyzja środowiskowa została wydana na wariant samorządowy i już inwestycja wykonana.
3: Czy gmina Czchów, gmina Iwkowa, gmina Łososina Dolna będą także brały udział w projektowaniu tej alternatywnej drogi? Czy tutaj firma się z wami będzie w kontakcie, będzie porozumiewać? Czy to jest tak, że oni przygotują ten projekt i wy dopiero będziecie mogli się do niego odnieść?
4: Tutaj jeszcze wspomnę o gminie Gnojnik, bo tutaj też uczestniczy
3: gmina
4: oczywiście.
3: Gnojnik, tak.
4: Po podpisaniu umowy rozmawialiśmy z tą firmą, z pracownikiem tej firmy, który mówił wprost, że będą spotkania z mieszkańcami, na których będziemy mogli mu przedstawić te alternatywne przejścia. Będziemy cały czas w kontakcie, będziemy rozmawiać, ponieważ my mamy już ten model wypracowany. Więc firma na podstawie naszych doświadczeń, naszej wiedzy terenowej będzie mogła szybciej tą analizę zrobić i będzie mogła sprawdzić rzeczywiście na naszych dokumentach, czy przebieg tej sądeczanki jest możliwy w wariancie samorządowym. A i tego sobie i gminom sąsiednim życzę.
3: Jeśli ten zaproponowany wariant byłby już akceptowalny dla wymienionych już wcześniej gmin, to już wtedy nic nie stanie na przeszkodzie, żeby ta droga mogła powstać?
4: My bardzo chcemy, żeby ta droga powstała. Tylko nie zapominajmy o aspekcie społecznym. I te wszystkie gminy, które pani wcześniej wymieniła, stoją w takim stopniu, że my pomożemy przy tej sądeczance, zrobimy wszystko, żeby ona została wybudowana, ale musimy wziąć aspekt społeczny, musimy wziąć przejście takim tunelem, żeby nie zaburzało naszych bezpieczeństwa i zdrowiu i życiu naszym mieszkańcom.
3: Sądeczanka to strategiczna droga, to nie ulega wątpliwości, która z założenia ma znacznie skrócić czas podróży między Nowym Sączem a Brzeskiem, docelowo także między Nowym Sączem a Krakowem, ale są inwestycje drogowe, które na terenie gminy Czchów także są wykonywane na bieżąco, mniejsze i równie też ważne dla mieszkańców, którzy poruszają się tymi drogami na bieżąco. Jakie teraz remonty prowadzicie? Co udało się już zrobić?
4: Tutaj, drodzy Państwo, z Rządowego Funduszu Dróg udało się uzyskać uzyskać dofinansowanie. Po przetargu wyszło 550 tysięcy na drogę w Tworkowie Rożnówka. Ona jeszcze nie jest oddana, ale już jest użytkowana. Również udało się uzyskać dofinansowanie z projektów Fogrowskich. Tutaj mamy kwotę 400 tysięcy złotych. W sierpniu zostaną wykonywane te inwestycje oraz drogi, które są wykonywane obecnie na terenie naszej gminy, we wszystkich miejscowościach naszej gminy, to jest pieniądze z środków własnych, to jest 1 100 000 złotych i tak naprawdę no to mamy ponad 2 miliony złotych, które w tym momencie już przeznaczamy na drogi. Tutaj drodzy państwo, mieszkańcy gminy Czchów, proszę o wyrozumiałość, rzeczywiście są utrudnienia, gdy są wykonywane te inwestycje, jednak później już będziemy się cieszyć bezpieczeństwem i równymi drogami.
3: Mamy teraz jakieś rzeczywiście zamknięte odcinki dróg, albo trzeba się liczyć z utrudnieniami takimi chwilowymi, wahadłem?
4: Tak, tylko że my rzeczywiście wykonawca na naszą prośbę informuje mieszkańców zarówno dzień wcześniej, dwa dni wcześniej są postawione znaki informujące oraz wykonawca też przechodzi przez po mieszkańcach, gdzie mieszkają przy tych drogach, informuję, że takie utrudnienia są, aby mieszkańcy mogli wcześniej zabezpieczyć sobie możliwość wyjazdu.
3: Czy po prostu wcześniej wyjechać i gdzieś się przeparkować, tak, żeby można tak było.
4: Jeśli drogi są ślepe, no to tutaj nie ma wyjścia. Jeśli jest możliwość alternatywnego dojazdu, no to tutaj rzeczywiście są mniejsze te utrudnienia.
3: Gmina Czchów przygotowuje się do dosyć sporej inwestycji. Dostaliście dofinansowanie na budowę magazynu obrony cywilnej. Powiedzmy, gdzie powstanie ten magazyn, jaką będzie pełnił rolę, no i co będzie w nim przechowywane?
4: Tutaj, drodzy państwo, wielki ukłon do pracowników urzędu, którym udało się złożyć wniosek, udało się uzyskać to finansowanie. Cały projekt jest w wartości niemal 2 milionów złotych. Dofinansowanie 80% od strony wojewody, 20% wkład własny gminy. W poniedziałek mieliśmy sesję nadzwyczajną, na której z własnych środków zabezpieczyliśmy te pieniążki na magazyn obrony cywilnej. Ten magazyn ma mieć 300 metrów kwadratowych, powstanie na działce w Jurkowie. Będzie tam 5 modułów, które będą służyć zarówno do przechowywania sprzętu do obrony cywilnej i obrony ludności oraz będzie ten magazyn również służył w pewnym aspekcie ochotniczym strażom pożarnym z naszej gminy.
3: Czy ten sprzęt też będziecie zakupywać? Czy już jest zakupiony? Czy tam też to obejmowało to dofinansowanie?
4: Jeśli chodzi o obronę cywilną, to już w tamtym roku udało się pozyskać część tego sprzętu. W tym roku już mamy niemal na 250 tysięcy złotych sprzętu, który zostanie kupiony, bo już to dofinansowanie zostało.
3: Jaki to będzie sprzęt?
4: To będzie sprzęt zarówno strażacki, ale również sprzęt do łączności, sprzęt zapewniający nam ciągłą dostępność prądu, więc mówimy tutaj też o agregatach. Również do drugiego etapu złożyliśmy wniosek do wojewody zarówno na ciągnik, koparki i sprzęt strażacki.
3: Dlaczego taka lokalizacja została wybrana dla tego magazynu?
4: Ta lokalizacja, ważna rzecz, bardzo mało czasu mamy na to, żeby ten magazyn wybudować, ponieważ do końca roku musi ta inwestycja powstać. Działka w Jurkowie nie jest obwarowana pewnymi aspektami, czyli nie ma tam terenów zalewowych, więc tutaj niektóre instytucje nie będą musiały być tutaj informowane o tej inwestycji, więc będziemy mieć troszkę krótszą drogę. Poza tym nie zapominajmy, że Jurków jest w centrum naszej gminy i to też jest bardzo ważny aspekt, ponieważ droga zarówno wojewódzka, jak i krajowa, która przebiega nieopodal tej drogi, powoduje, że ta dostępność jest dużo lepsza.
3: Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie promes na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wśród beneficjentów także jest gmina Czchów. Duże zainteresowanie mieszkańców właśnie takimi przydomowymi oczyszczalniami ścieków.
4: Nasza przepiękna gmina jest jednak gminą również bardzo trudną pod względem terenowym, ponieważ są bardzo duże przewyższenia w niektórych miejscowościach. Nie ma możliwości, żeby obecnie technicznych, takie możliwości nie ma, żeby powstały tam sieć oczyszczalni. Dlatego te przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo ważne. Udało się uzyskać nam dofinansowanie niemal 1,5 miliona złotych na tą inwestycję. Całkowity koszt projektu 2 miliony złotych. Bardzo duże zainteresowanie. Mamy złożone wnioski. Promesa dzisiaj podpisana z marszałkiem Ryszardem Pagaczem. Będziemy ją realizować. Mieszkańcy bardzo czekają na te przydomowe oczyszczalnie.
3: Ilu mieszkańców, przypomnijmy, może z nich skorzystać?
4: Na tą chwilę mamy wskazanych 40 mieszkańców, które będą uczestniczyć w tym projekcie.
3: I oni już składają wnioski, tak?
4: Wnioski już były wcześniej złożone. Czekają. Już w tamtym roku. Myśmy już w tamtym roku się przygotowywali, bo wiedzieliśmy, że ten projekt wystartuje. Też będzie na to określony czas, więc nie chcieliśmy tego zostawić na ostatnią chwilę.
3: Z budżetu województwa małopolskiego dofinansowanie także na odnowienie figurki świętego Floriana z XVIII wieku. Potrzebna inwestycja?
4: Ta figurka jest figurką zabytkową, która jest wpisana do katalogu zabytków. Ona niestety przez warunki atmosferyczne popękała. Jest to bardzo ważna też figurka, która jest w centrum rynku, dlatego napisaliśmy projekt, udało się uzyskać 13 tysięcy złotych plus wkład własny. W tym roku zostanie przez firmę zdjęta, zostanie wyremontowana. Zobaczymy, ile czasu to potrwa, bo w zabytkach niestety to troszkę trwa dłużej zawsze, ale będziemy czekać, aż wróci na postument.
3: Wakacje, panie burmistrzu, to taki dobry czas, żeby prowadzić różne inwestycje na terenach szkół, kiedy dzieciaki mają przerwę od zajęć lekcyjnych. Rzeczywiście wykorzystujecie ten czas na takie drobne prace?
4: Tak, nawet bym powiedział, że te prace wcale nie są drobne, bo drobne to jest pomalowanie, tak? To jest pomalowanie na przykład danej sali, a my tutaj robimy troszkę więcej inwestycji. Udało się też z projektu Edukacja Włączająca pozyskać pieniądze, tam mówimy o 370 tysiącach złotych, również wkład własny gminy około 230 tysięcy złotych. W każdym budynku szkolnym są prowadzone inwestycje, na przykład w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czchowie. Mamy gabinet pedagogiczno-psychologiczny wyremontowany, mamy dostosowaną łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Jest również winda schodowa zamontowana dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby ten cały poziom był dostępny. Również tutaj w innych szkołach, jak i w Tymowej, podobne inwestycje w Złotej oraz w innych szkołach naszej gminy są prowadzone te prace. Zarówno dzieci, jak i rodzice, jak wrócą do szkół, będą mile zaskoczeni.
3: To prace wewnątrz budynków, ale będą także na zewnątrz, w wytrzeszczce powstanie boisko przy szkole.
4: Tak, z MIRS-u udało się nam uzyskać dofinansowanie w wysokości niemal 210 tysięcy złotych do boiska sportowego. W tym momencie zostały otwarty już przetarg i jest wyłaniany wykonawca.
3: To boisko będzie ogólnodostępne później?
4: Tak, oczywiście. Wszystkie boiska, które robimy przy szkołach, przyświeca im cel ogólnodostępności. One są otwarte dla wszystkich. Jest też również oświetlenie, oczywiście do 22, żeby nie zakłócać ciszy nocnej, ale jest otwarte dla wszystkich.
3: A to jak ważny jest to ruch dla młodych, chyba nie musimy naszych słuchaczy przekonywać.
4: Dokładnie.
3: Będąc w temacie szkół, trudno nie zapytać o rekrutację, jak to wygląda także w przedszkolach, bo ci najmłodsi mieszkańcy teraz już aplikowali, już rodzice aplikowali, tak, składali, tak, te zgłoszenia. Jak dużo chętnych, czy jest więcej miejsc jak chętnych?
4: Drodzy Państwo, wiemy, że z demografią wszystkie gminy mają duży problem. Jeśli chodzi o gminę Czchów, to jeśli chodzi o dzieci, które zgłosiły się do przedszkoli, to mamy 343 dzieci. Jest jeden oddział mniej niż w roku wcześniejszym. Tych oddziałów będziemy mieć 17. Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to z tego systemu ubyło nam 6 dzieciaków, więc jeszcze nie jest to jakaś liczba zatrważająca, ale no ten z roku na rok ten spadek widać.
3: Czy jeśli jest mniej oddziałów, jeden oddział mniej, czy to oznacza jakieś redukcję etatów także?
4: Nie. Tutaj jeśli chodzi o redukcję etatów, nie, ale rzeczywiście nie są spełnione warunki, żeby ten oddział
3: mógł
4: był
3: zostać
4: powołany.
3: Otwarzony.
4: Dokładnie.
3: Mamy już prawie półmetek wakacji. Jak, panie burmistrzu, wygląda ruch turystyczny w gminie Czchów? Bo jest co oglądać, jest co zwiedzać. Piękne widoki, jezioro Czchowskie, można pospacerować. Mamy też zamek. Dużo u was turystów?
4: Turystów jest bardzo dużo. 2 tygodnie temu mieliśmy jazz. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli oraz tym, którzy nad organizacją pracowali. Pogoda się udała, było bardzo dużo osób. Ogólnie też bardzo dużo ludzi przyjeżdża oglądać basztę. Na basztę trzeba zwrócić uwagę, że w tamtym tygodniu podpisywaliśmy umowę z wykonawcą i ta baszta będzie remontowana. Drodzy Państwo, to jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze w tym roku wejść na wzgórze zamkowe, wejść na basztę, ponieważ już zaraz po dniach Czkowa będziemy przekazywać ten teren, już będzie to teren budowy dla wykonawcy. Mamy tam przeznaczone 2 700 000 zł na remont tej baszty oraz o podwyższenie ją o 6 metrów. Również przy inwestycji zostanie wykonana droga dojazdowa od skweru Katyńskiego wprost do baszty. Będzie można bezpiecznie się tam dostać, będziemy chcieli zrobić tam oświetlenie. Drodzy Państwo, proszę korzystać jeszcze przez te dni Czchowa, które się zbliżają, przez ten weekend z odwiedzenia naszej baszty. Później już będziemy mogli odwiedzać ją po remoncie. Mamy nadzieję, że ten remont zakończy się przed kolejnym sezonem roku 2027, aczkolwiek wykonawca ma czas do końca roku 2027.
3: Czyli po weekendzie cała baszta zamknięta?
4: Tak, cała baszta
3: zamknięta. Nie będzie można w ogóle wejść na teren.
4: Nie będzie można, tak.
3: Dni Czchowa już Pan tutaj wspomniał, ale to świętowanie zaczyna się już jutro i to przez 3 dni. Przygotowaliście atrakcje dla wszystkich, dla najmłodszych, dla starszych. Co się będzie działo?
4: Drodzy Państwo, Dni Czchowa są dla Was. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy, gmin sąsiednich. I tak, zaczynamy już jutro. Zaczynamy z Radiem RDN, kinem plenerowym. Tutaj ważna informacja, bo jutro pogoda jest trochę niepewna. Gdyby była sytuacja taka, że ta pogoda będzie zła, drodzy Państwo, gdyby padało, gdyby było zimno, nie przejmować się, proszę przyjść, ponieważ alternatywą kina plenerowego będzie przeniesienie się do naszego kina Baszta. Także zapraszamy serdecznie, bez względu na pogodę. Jeśli chodzi o soboty, zaczynamy już od godziny 14 rajdem rowerowym. Później, drodzy Państwo, mamy akcję Kup książkę dla biblioteki. Zachęcam wszystkich serdecznie. Są bardzo dobre nagrody później do wygrania, więc proszę uczestniczyć w tej akcji. Oczywiście strefy zabaw dla dzieci, animacje, także proszę przyjść z całymi rodzinami. Będzie dla każdego będzie coś do znalezienia. Gwiazda wieczoru, tutaj mamy później Rafała Brzozowskiego. Wszyscy doskonale znamy tego artystę. Później mamy DJ-a światowej sławy Andy Dusta. Później będą też inni DJ-owie do godziny 1. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o niedzielę, zaczynamy o godzinie 17 churalną antologią zespołów rockowych. Tutaj mamy lata 80, 90, to jest polski rock, pod dowództwem Dawida Nawalańca. Później mamy Gwiazdę Wieczoru Liber oraz zespół Inoros. Drodzy Państwo, dla wszystkich znajdzie się coś ciekawego, bardzo dużo atrakcji. Zapraszamy z całymi rodzinami. Co ważne, wszystkie wejścia są darmowe, wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe, więc zapraszamy tylko z uśmiechem, żeby dobrze się bawić.
3: Piątek, sobota i niedziela, Dni Czchowa, tak. Samo centrum miejscowości. Myślę, że warto tę datę zapamiętać. Burmistrz Czchowa Krzysztof Szot był dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
4: Dziękuję, zapraszam do Czchowa.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
5: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polska mogła mieć złoty medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie slalomowym w USA, ale decyzja sędziów odebrała marzenia Polakom w konkurencji drużynowej kajaków. Sądeczanie Michał Pasiut, Dariusz Popiela i szczawniczanin Mateusz Polaczyk byli na czwartym miejscu, a do pierwszego zabrakło im niecałe 2 sekundy. Kluczowa okazała się kara za dotknięcie jednej z bramek, co zdaniem wiceprezesa Polskiego Związku Kajakowego Bogusława Popieli było dużą kontrowersją.
3: Oni zdobyli złoty medal Mistrzostw Świata i oni go powinni mieć na szyi zawieszony, a my powinniśmy odsłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo nie fair zachowanie sędziów. Ta trasa jest nafaszerowana, jest tu kilkadziesiąt kamer, kilkudziesięciu sędziów, ale nie powinno być takiej sytuacji, że dostaje zawodnik punkty, a sędziowie później wykorzystują całą procedurę. Nasz sztab szkoleniowy złożył stosowne protesty, zapytania. Nie są w stanie pokazać tego ujęcia, na którym widać te punkty karne. Natomiast oni się oparli na tym, co sędzia bramkowy napisał w protokole i to jest normalnie śmieszne. No bo po co te kilkadziesiąt kamer na tym torze? Z olbrzymimi zoomami, z przybliżeniami.
2: Trzeba szukać szczęścia w kolejnych konkurencjach. Wiemy już, że sądeczanie Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów w konkurencji C1, czyli Kanadyjek. Zeszłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji uzyskała 16 wynik. Nie awansowała inna sądeczanka Hanna Danek, która była 48 w kwalifikacjach, a Szymon Nowobilski 21, co dało mu awans. Swoje szanse natomiast nie wykorzystali 40 Michał Wiercioch i 66 Kacper Sztuba. Finały w Kanadyjkach już dziś wieczorem, a od 17 rozpoczną się przejazdy półfinałowe. Dziś wieczorem mecze polskich drużyn w eliminacjach do piłkarskiej ligi konferencji. O 18.30 Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z maltańskim Valletta FC, a GKS Katowice na wyjeździe zagra ze słowackim MSK Żylina o 20.30. Piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza przygotowują się do nowego sezonu w pierwszej lidze. Zawodnicy spadli z ekstraklasy, więc wracają na zaplecze po rocznej przerwie. Słonie rozpoczną rozgrywki w niedzielę od meczu z Ruchem Chorzów. Zmienił się nieco skład drużyny. Kontrakt z klubem podpisało 3 obrońców: Maciej Jaroszewski, Albert Zarówny i Jefren Opanasenko, a także 2 pomocników: Patryk Olejnik i Oliwier Sławiński. Z wypożyczeń wrócili Miłosz Kozik, Mikołaj Molga, Erik Topur i Tiago Dąbrowski. I zostajemy w temacie piłki nożnej. Grał w polskiej i holenderskiej ekstraklasie, ostatnio w pierwszoligowym Ruchu Chorzów. Chorwacki napastnik Marko Kolar ma być gwiazdą drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. Z transferem 31-letniego zawodnika wiąże się duże nadzieje. A co skusiło Kolara do zmiany klubu?
4: Przede wszystkim bardzo fajny projekt, nowy stadion, nowy budynek, tam ośrodek do treningu i ogólnie ambicja walczyć o pierwszą ligę i wrócić do pierwszej ligi, a później do ekstraklasy, więc taki fajny projekt mnie przekona tutaj, żebym podpisał do Sandecji. No wiadomo, że cele od początku są wysokie. Musimy od pierwszej kolejki pokazać, na co nas stać i że możemy wypełnić to, co tam gdzieś na początku zaplanowane jest.
2: Pierwszy mecz w nowym sezonie już w sobotę o 19.10. Sandecja zagrał siebie z Hutnikiem Kraków. Wczoraj w kościele na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu odbyła się msza święta w intencji piłkarzy Sandecji i innych klubów sportowych. Przewodniczył jej wieloletni kapelan Sandecji ksiądz Józef Wojnicki wraz z księdzem Dariuszem Dziedziakiem, który w przeszłości był piłkarzem. Juniorzy młodsi Delfina Tarnów uczestniczyli w 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz w Mistrzostwach Polski w konkurencjach nieolimpijskich w strzelectwie sportowym. Tarnowianie przywieźli z Bydgoszczy 4 medale, 2 srebrne oraz 2 brązowe. W rozgrywanej w ramach Mistrzostw Polski konkurencji pistolet dowolny 40 strzałów. Podopieczni trenerki Barbary Brożek zdobyli 2 krążki, drugi był Hubert Słowik, a trzeci Filip Tyński. Tarnowianie ustanowili też życiówki w strzelaniu z pistoletu sportowego 30+30 strzałów. Hubert Słowik został wicemistrzem Polski w tej konkurencji. Ponadto ten zawodnik w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego 60 strzałów był trzeci.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Cały czas pochmurne, do tego jeszcze w ciągu dnia spodziewamy się opadów deszczu, a nawet i burze mogą występować lokalnie w regionie tarnowskim. Maksymalnie dziś to 19 stopni, jutro również 19, przed południem opady deszczu, a w nocy 12 stopni. My teraz 17 stopni, a ciśnienie wynosi 989 hektopaskali.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wiadomości sportowe może już za nami, ale emocje sportowe cały czas nam towarzyszą, szczególnie te emocje piłkarskie. Mistrzostwa Świata może się zakończyły już, ale Robert Lewandowski tutaj dostarcza nam codziennie nowych informacji. No i śledzimy jego karierę, no i spoglądamy, co tam ciekawego się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, że ma już za sobą debiut między innymi w barwach Chicago Fire, ale jego nowy klub przegrał z Interem Miami 2-3. No i na Instagramie polskim piłkarz przekazał informację. Wynik nie był taki, na jaki liczyliśmy, ale będziemy dalej ciężko pracować i skupimy się na tym, co przed nami. Tak właśnie napisał na Instagramie Robert Lewandowski. A kolejnym spotkaniem Roberta Lewandowskiego i klubu Chicago Fire, kolejny mecz to już w nocy, z soboty na niedzielę o godzinie 1:30 czasu polskiego. Wówczas Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z New York City. No i pytanie, czy padnie w ramkę. No, chodzi tutaj głównie o Roberta Lewandowskiego, który, no, mam nadzieję, że tutaj pokaże swoją klasę, no i będziemy mogli powiedzieć, że jest pierwszym gol Roberta Lewandowskiego właśnie w Chicago Fire. Oby tak było. 20 minut nam zostało do godziny 9:00, to tyle na temat sportu, a za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: 14 minut zostało do godziny 9. Przenieśmy się na chwilę do miejscowości Mniwka. Tam po godzinie 8 kolizja. To droga krajowa numer 975. Samochód osobowy marki Fiat zderzył się z samochodem ciężarowym marki Scania. Droga może być tam jeszcze w dalszym ciągu przyblokowana. Trwają czynności policji. Pracuje tam na miejscu cały czas policja, tak więc przypominam, droga krajowa numer 975, miejscowość Niwka. Nikomu nic się nie stało, tam kolizja dwóch samochodów osobowych, samochód z ciężarowym. Informuję wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Co jeszcze ciekawego na naszych drogach? No to spoglądnijmy, sprawdźmy. No i przypomnienie dla wszystkich zmotoryzowanych, ci, którzy poruszają się po tych naszych drogach. Dla nas wielu kierowców znaki drogowe wciąż kojarzą się przede wszystkim z tablicami ustawionymi przy jezdni i oznakowaniem namalowanym na asfalcie, ale na autostradach i drogach ekspresowych coraz większą rolę odgrywają elektroniczne tablice i to właśnie one przekazują informacje, których zlekceważenie może skończyć się nie tylko wysokim mandatem, ale również stworzeniem poważnego zagrożenia na drodze. Tak więc proszę pamiętać, na przykład czerwony znak X wyświetlony nad pasem ruchu oznacza, że dany pas został wyłączony z ruchu i nie wolno z niego korzystać bez względu na powód jego zamknięcia. Zignorowanie takiego znaku czerwonego X-a grozi mandatem od 1500 zł, nawet do 2500 zł, 10 punktami karnymi, a przy stworzeniu zagrożenia grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Tak więc proszę o tym pamiętać, a takie znaki X lub zielona strzałka pojawiają się nie tylko na przykład na autostradach, ale również w tunelach, dlatego pamiętajcie o tym. Tutaj wysoka kara może grozić za zlekceważenie, ale tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. I a propos tego bezpieczeństwa, no to sprawdzamy, jak wygląda to bezpieczeństwo na naszych ulicach. Ulicach teraz sobie Tarnowa. Spokojnie, my płynnie. Tutaj w Tarnowie bez zdarzeń drogowych. Ale tych samochodów, no przybyło nam już troszeczkę i jest ich więcej. Zatrzymujemy się teraz na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego. Zmożony ruch Krakowska na wysokości gdzieś Staszica. I tutaj może być też krótki postój jadący w kierunku tutaj ulicy Targowej. Krótki postój na ulicy Klikowskiej dojeżdżając do Solidarności i również wzmożony ruch mamy na Szujskiego, odcinek między Chopinem a Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc. Jeszcze kolejne ulice Mickiewicza na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Szpitalnej. Tych samochodów mamy więcej w kierunku Mickiewicza podążając i postój jeszcze czeka zmotoryzowanych na Matki Bożej Fatimskiej dojeżdżając do Słonecznej. Mościca Aleja Kwiatkowskiego tutaj spokojnie płynie na całym odcinku. Podobna sytuacja Czerwonych Klonów z Belitowska bez utrudnień i jeszcze skrzyżowanie Czerwona Koszycka Krakowska. Tutaj Krakowską jadąc na wysokości ulicy Barwnej do skrzyżowania czeka zmotoryzowanych postój jadąc w kierunku centrum. Przypominam o zmiennych warunkach pogodowych w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, a miejscami mogą występować burze.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl

Szklana pogoda i zmienna pogoda. 7 minut nam zostało tylko do 9 o 9 wiadomości, a po wiadomościach kolejna nasza poranna rozmowa z cyklu Słowo ma za słowo. Przypomnę, gościem radiam po godzinie 9 członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń. Polski czwartek, przypominam, dziś gramy wyłącznie po polsku, teraz Perfekt, autobiografia.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Potężny pożar na warszawskim Targówku, o szczegółach już za chwilę. Podniebny rower, coraz bliżej w Muszynie ruszyły przygotowania do nietypowej atrakcji. Śpiewają, modlą się i zarażają energią. Gospelowe lato po raz szósty w Bochni. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Potężny pożar na warszawskim Targówku, płonie jeden z warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków rano słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego. Jak relacjonowali okoliczni mieszkańcy, widać było ciemne kłęby dymu unoszące się nad dzielnicą.
2: Jak widać, niewiele z tego zostało. Tutaj była sieć cała, więc to się nie spaliła całość, tylko tutaj chyba Ford ocalał. Wszystko się spaliło.
3: Kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było, jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
1: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Hodowla konia arabskiego to dobro narodowe, mówił na antenie RDN Małopolska prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin Bogusław Kamiński. Stadnina koni czystej krwi arabskiej w Białce jest oddziałem tej spółki. Ostatnio konie z Białki odnosiły duże sukcesy podczas festiwalu koni czystej krwi arabskiej w Tarnowie. Stadnina co miesiąc organizuje aukcje, podczas których można kupić konia arabskiego.
4: Największy sukces stadniny w Białce to był kilka lat temu, kiedy sprzedaliśmy klacz za 1 250 000 euro. Potężna kwota rzeczywiście, no ale takie konie to są rzadkością. Mamy też teraz dobre konie, będzie aukcja tak długo.
1: Kilka koni z Białki ma pojawić się także na słynnej aukcji w Janowie Podlaskim. To najbardziej

0: koncepcyjne, mogę powiedzieć tak, już takie uzgodnieniowe z firmą, która wyprodukuje te rowery. Ta firma znajduje się w Holandii i trwają takie uzgodnienia dotyczące przede wszystkim rozwiązań technicznych, jak to ma być, bo tu chodzi o kwestie bardziej takie, które no, u nas są zupełnie nieznane, bo to rozwiązanie no, nie jest znane w ogóle w tej części Europy. Jest znane jedynie w Holandii, w Danii.
1: Obsługą i serwisowaniem podniebnego roweru zajmą się pracownicy przeszkoleni specjalnie do tego zadania. Inwestycja będzie też większa niż pierwotnie zakładano. Jej koszt wzrósł do ponad 6 milionów złotych, ponieważ w sąsiedztwie powstaną również dodatkowe atrakcje dla dzieci, w tym rynny zjazdowe. Gmina ma już zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia, a w przyszłości część kosztów ma zostać zrefundowana z funduszy unijnych. Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel. Od 6 do 9 sierpnia odbędzie się 6. edycja festiwalu Gospelowe Lato, który co roku przyciąga uczestników z całej Polski. W programie znalazły się 3-dniowe warsztaty churalne z muzyką na żywo, koncert oraz finałowy występ. Blisko 150 wykonawców na jednej scenie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Gospel nad Rabą. Jak mówiła na antenie RDN Małopolska Agnieszka Pułkowska, gospel to nie tylko muzyka, ale także wyjątkowa forma modlitwy i wspólnego przeżywania wiary.
2: Naszym celem jest popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, bo my sami tym żyjemy. Daje to ogromną radość, ogromną otwartość i chcemy się tym dzielić. To jest cel, który od samego początku przyświeca i bardzo mocno zaraża innych. No jest to bardzo przyjemna alternatywa dla tych, którzy są energiczni, którzy gdzieś chcą te emocje pokazać, nie boją się ludzi, kontaktów. To jest taka forma modlitwy otwartej i dużo młodych jest, dużo roczników po 2000 roku. Warsztaty dla dzieci Gospel Kids też przyciągają chętnych. Dzieci przyjeżdżają razem z rodzicami.
1: Najważniejszym punktem festiwalu będą 3-dniowe warsztaty churalne prowadzone przez uznanych instruktorów Daniela Cebulę-Orynicza oraz Colina Williamsa, chórmistrza, który muzyką gospel zajmuje się od ponad 30 lat. Do udziału mogą zgłosić się zarówno dorośli, młodzież od 14 roku życia, jak i dzieci w wieku od 7 do 13 lat w ramach Gospel Kids. Warsztaty dla dzieci poprowadzi wokalistka, nauczycielka śpiewu Zuzanna Bukowska. Program wydarzenia rozpocznie się już 6 sierpnia o 19 koncertem inauguracyjnym w kinie Regis. Dzień później o 20 uczestnicy spotkają się na koncercie uwielbieniowym w hali Mechanika. W sobotę o 19 zaplanowano plenerowy koncert Gospel Jazz przy tężni Solankowej, a w niedzielę o godzinie 18 w hali Mechanika odbędzie się wielki finał warsztatów. Na scenie wystąpi około 150 uczestników, prezentując efekty kilkudniowej pracy. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niewielkie przejaśnienie obecnie w regionie tarnowskim, ale jednak te chmury w ciągu dnia będą nam dominować. Opady deszczu jeszcze zapowiadają nam synoptycy, a lokalnie mogą występować burze. Czwartek chłodny, 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 17, jeszcze chłodniejsza noc nam się zapowiada, bo w nocy to 12 stopni, ale za to weekend ma być gorący, sobota 25, niedziela 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz

0: RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie. Mamy czas.

0: szans.
1: Po prostu, Damian, i mamy czas. A my mamy teraz czas na naszą kolejną poranną rozmowę. W studiu naszym kolejnym gościem. 11 minut mamy po godzinie 9. Słowo za słowo. Rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Naszym gościem jest członek zarządu powiatu dębickiego, Paweł Ciszczoń. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
3: Dziś do Dębicy przyjedzie prezydent Karol Nawrocki. Kto zaprosił prezydenta do Dębicy? Jak to spotkanie będzie przebiegać?
4: Tak, dzisiaj po raz kolejny możemy gościć osobę Karola Nawrockiego. Dzisiaj jako prezydenta w Dębicy, rok temu w marcu gościł również na terenie powiatu dębickiego. Najpierw był w miejscowości w gminie Jadłowa, gdzie złożył kwiaty pod krzyżem Solidarności. Spotkał się z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych. Później był również goszczony jako kandydat na prezydenta na dębickim rynku, gdzie w sumie bardzo dużo ludzi, około 500-600, miało go przyjemność przywitać, a dzisiaj po roku czasu gościmy go ponownie w Dębicy na rynku. Mam nadzieję, że również frekwencja dopisze, bo gościmy prezydenta, najważniejszą osobę w państwie. Jest to, myślę, że wydarzenie, które warte jest uczestniczenia, warto jest zapamiętania, i zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego, innych powiatów z okolic, aby przybyły na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim.
3: Czyli już dziś o 16.30 na rynku.
4: Tak, dzisiaj o 16.30 będziemy mogli spotkać się, być może uda się porozmawiać, wymienić kilka zdań z prezydentem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To bardzo ważne, aby wspierać prezydenta na każdej płaszczyźnie. Tak naprawdę osobę, którą nas reprezentuje i w Polsce, i na arenie międzynarodowej.
3: Czy ma dużo zwolenników w Dębicy, w powiecie dębickim?
4: Patrząc na to, co działo się w 2025 roku, mam tutaj na myśli pierwszą i drugą turę wyborów, to blisko 70% poparcia, ponad 70% poparcia w samym powiecie dębickim, ale są gminy takie jak gmina Brzostek, gmina Jedłowa, gdzie tych procent poparcia było blisko 90%, więc jest to osoba, która zaufaniem cieszy się na terenie powiatu dębickiego, myślę, że Podkarpacia i Małopolski na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a jego działania od ponad roku, jakie mamy okazję obserwować jako prezydenta, utwierdzają nas tylko w tym, że ta decyzja podjęta 1 czerwca, aby prezydentem Polski został Karol Nawrocki, jest bardzo dobra.
3: Ale różnie są bardzo też negatywnie komentowane to, co robi prezydent, zwłaszcza wetowanie dużej liczby ustaw. Chociażby to ostatnie, Karol Nawrocki nie zgodził się na podpis pod ustawą o statusie osoby najbliższej. Co pan w tym temacie chciałby nam powiedzieć? No chociażby jeden może komentarz przytoczę z minister sprawiedliwości. To pokaz skrajnego cynizmu, całkowitego oderwania od rzeczywistości.
4: Staram się nie komentować komentarzy, które mają formę trollowania. Taką formę tutaj przedstawił pan niestety minister sprawiedliwości. Co do odbioru tego, ja myślę jedno zdanie. Po to właśnie wybraliśmy prezydenta Karola Nawrockiego. Znaliśmy dokładnie jego program wyborczy. Wiedzieliśmy, jakie wartości reprezentuje, ubiegając się o urząd prezydenta, i dzisiaj mamy dowód tego, że spełnia te wszystkie obietnice, które zapowiadał w kampanii. Między innymi to, że nie dopuści do sytuacji, że będziemy w Polsce tolerować związki partnerskie, bo ta ustawa miała taki cel, wprowadzenia związków partnerskich. Ja tutaj nie chcę przytaczać słów pewnego piosenkarza Sławomira Swierzyńskiego, jak udzielił pewnego wywiadu na antenie u pani redaktor, może tak, u pani redaktor Gozdyry, i skwitował, jak wyglądają związki dwóch panów, dwóch pań. Każdy może sobie ten wywiad odsłuchać. Ja w pełni zgadzam się z tym wywiadem i w pełni zgadzam się z decyzją prezydenta i z zawetowaniem tej ustawy, bo chciano tylnymi drzwiami wprowadzić rozwiązania w Polsce, które nie powinny mieć miejsca. Wiemy również, że społeczeństwo w pewien sposób stało się pod tym kątem bardziej tolerancyjne niż jeszcze 20-30 lat temu, ale to nie znaczy, że powinniśmy pozwalać na pewne rzeczy, które są z punktu widzenia przyzwoitości dostępne dla ludzi tutaj w Polsce mieszkających.
3: Ciekawe, czy prezydent nawiąże do tej sytuacji politycznej, bo politycy koalicji rządzącej wieszczą rozłam PiS-u. Czy partii rzeczywiście grozi rozłam? Dziś mija to ultimatum postawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Według deklaracji kierownictwa politycy PiS-u opuszczą Stowarzyszenie Rozwój Plus albo pożegnają się z partią. Jak pan ocenia tę sytuację?
4: Patrząc na kwestie historyczne, Prawo i Sprawiedliwość istnieje już 25 lat. Ja mam przyjemność być w tej organizacji od lat 12. I już niejednokrotnie słyszałem, że Prawo i Sprawiedliwość jest na schyłku swojego istnienia, że zostanie zlikwidowane, zniszczone i tak dalej. Tymczasem wszyscy ci, którzy wieścili te złe informacje i koniec Prawa i Sprawiedliwości praktycznie w polityce nie istnieją. Prawo i Sprawiedliwość jest i myślę, że dzisiaj również w czwartek będzie ta decyzja, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło spokojnie w jedności budować program i iść do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.
3: Pan jest może w tym stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego?
4: Nie, ja od samego początku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i tylko w tej formacji widzę pewien sposób na zmianę rzeczywistości obecnej Polsce, bo tylko jako jedność możemy zwyciężać wybory. Podzieleni nigdy nie jesteśmy w stanie na tyle być silni, żeby zmienić obecny rząd w Polsce.
3: Zostawiamy teraz wielką politykę, porozmawiamy o tym, co dzieje się w regionie. Jaka będzie przyszłość szpitali na Podkarpaciu? Informowaliśmy w naszych wiadomościach, że nie dojdzie do konsolidacji Mireckiego Szpitala Specjalistycznego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Powiat Mirecki jako jednostka prowadząca miejscowy szpital odrzucił propozycję uczelni. Powodem miały być oczekiwania ze strony Rzeszowa, że ten cały majątek Mireckiego Szpitala miałby zostać przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Komentuje pan to, co u sąsiadów się dzieje?
4: To znaczy, powiat Mielecki jest, myślę, że na tyle odpowiedzialnym powiatem, że sam decyduje o własnym losie. To też trzeba zaznaczyć, że szpital w Mielcu jest innym szpitalem niż w Dębicy, bo tam szpital jest specjalistyczny, więc są również inne preferencje, inne świadczenia i wypłaty za konkretne świadczone usługi. Powiat dębicki i szpital w powiecie dębickim jest szpitalem powiatowym, więc o niższej referencji i my też musimy podejmować inne decyzje niż są podejmowane w Mielcu, przede wszystkim dla dobra pacjentów, mieszkańców powiatu dębickiego.
3: Ale ta konsolidacja dotyczyłaby także dębickiego szpitala, skoro tutaj na razie takie zapowiedzi, że do niej nie dojdzie, to czy to nie zniechęca waszych działań?
4: Tak jak powiedziałem przed chwileczką, kwestia powiatu dębickiego, kwestia powiatu mieleckiego to dwa zupełne inne wątki. Powiat dębicki podjął taką decyzję zdecydowaną większością głosów na sesji w maju. 20 osób zagłosowało za. I tutaj uwaga, nie konsolidacją, otwarciem drzwi do możliwości konsolidacji, do możliwości połączenia się. Co tak naprawdę gdzie będzie się działo na przestrzeni 3 miesięcy od maja do końca sierpnia, to w tym momencie jest w rękach szpitala uniwersyteckiego i to szpital uniwersytecki w tym momencie pracuje na to, aby przedstawić Radzie Powiatu Dębickiego konkretną ofertę, konkretne fakty, na jakich zasadach ewentualnie będziemy mogli podejmować najprawdopodobniej we wrześniu decyzję o tym, czy ze szpitalem uniwersyteckim będziemy się łączyć, czy też nie.
3: Na pewno do tego tematu będziemy wracać. O inwestycje drogowe chciałabym zapytać, a zwłaszcza o te plany związane z osuwiskiem w Stobiernej.
4: Tak, to rozpoczęły się tam prace dokumentacyjne. To jest to osuwisko, które przede wszystkim przez mieszkańców jest bardzo długo wyczekiwane. Mam nadzieję, że prace przy tym zadaniu będą trwały sprawniej, szybko, a mieszkańcy w niedługim czasie będą mogli swobodnie i bezpiecznie jeździć drogą powiatową.
3: Mamy wakacje, uczniowie odpoczywają, ale także odbyła się rekrutacja do szkół, które prowadzi powiat, także powiat dębicki oczywiście. Jak wypadła rekrutacja w powiecie?
4: Wypadła, myślę, że bardzo dobrze, chociaż nie wiem, czy to w ten sposób można mówić. Niestety demografia w każdym powiecie i również w powiecie dębickim nie jest zadowalająca.
3: No i szkoły rywalizują o ucznia.
4: Tak, prawda? Mamy zdecydowanie mniej młodzieży niż jeszcze 10-15 lat temu. Szkoły rywalizują w pewien sposób o ucznia, ale myślę, że to tylko z pozytywnym efektem. 20 lipca zakończyła się ta pierwsza podstawowa rekrutacja. W tym momencie mamy nabór uzupełniający. Do końca sierpnia zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę mniej więcej około 1200 uczniów wyraziło chęć uczenia się w powiatowych szkołach na terenie powiatu dębickiego, w szkołach średnich na terenie powiatu dębickiego. Mam nadzieję, że tą decyzję z lipca, czy też w sierpniu, jeśli będzie nabór uzupełniający trwał do samego końca, będą podtrzymywać i będziemy mogli od 1 września mieć około 1200-1250 młodzieży, uczniów, którzy będą chcieli kształcić się właśnie na terenie powiatu dębickiego.
3: Proszę powiedzieć, jak wypadła ten wyjazd do Warszawy, po pan jako członek zarządu powiatu dębickiego pomógł w organizacji wyjazdu dla tych młodych, zdolnych ludzi, właśnie, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce.
4: Tak, 2 lipca tego roku odbył się wyjazd taki, powiedzmy, troszkę wynagradzający uczniów za tą 10-miesięczną pracę w szkole, za najwyższe wyniki w nauce. Blisko 50 osób miało okazję być i w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja myślę, że największe emocje były wtedy, gdy weszliśmy do Kancelarii Prezydenta i między innymi mogliśmy się spotkać z jednym z ministrów, ministrem Adamem Andruszkiewiczem, porozmawiać dosłownie chwilkę, ale ta chwila, myślę, że została zapamiętana. Wyjazd udało się zorganizować dzięki współpracy z posłem Janem Warzechą, z posłem Krzysztofem Sobolewskim. Bez nich ten wyjazd nie mógłby się odbyć. I ja zachęcam w tym miejscu, aby od 1 września zakasać rękawy i przez kolejne 10 miesięcy uczyć się na najwyższym poziomie, po to, aby w następnym roku, w 2027, móc znaleźć się w gronie tych najlepszych uczniów i najprawdopodobniej, jeśli czas pozwoli i zdrowie, będziemy mogli również tych najlepszych uczniów z terenu powiatu dębickiego, ze szkół średnich, zaprosić do Warszawy na spotkanie, być może już wtedy z prezydentem.
3: A proszę powiedzieć, młodych interesuje polityka? Nie są zrażeni tym, co widzą w telewizji?
4: To znaczy, powiem tak, polityka jest wokół nas. Ten, kto ją zauważa, jest o tyle, powiedzmy, krok do przodu. Czy młodzi się interesują polityką? Myślę, że tak. Nie wszyscy to uwidaczniają, nie wszyscy pokazują, ale te emocje wokół polityki, tej szeroko rozumianej, ale również tej na samym dole samorządowej są. I najważniejsze jest to, żeby się w pewien sposób odnaleźć, zagospodarować i pokazać, że razem możemy działać, a młodzi uczniowie, no przed nimi długa droga. Po pierwsze szkoła średnia do zakończenia, a potem studia i kto wie, czy za 10 lat nie będziemy tych uczniów mogli śledzić jako być może radnych, sołtysów w innej działalności społecznej. To bardzo
3: teraz
4: ważne, żeby się angażować.
3: Teraz niech się uczą, niech poznają naszą historię. Pan także jako mieszkaniec gminy Jodłowa ufundował nagrody dla najlepszych uczniów, także z tego terenu. Co to były za nagrody?
4: Tak, od 8 lat, odkąd pełnię funkcje samorządowe, staram się nagradzać uczniów z terenu gminy Jodłowa w jakiś sposób i ten sposób jest odzwierciedlony w przekazywaniu książek o tematyce przede wszystkim historycznej. Od dłuższego czasu są to książki o tematyce żołnierzy wyklętych, aby można było poznać wszystkich tych ludzi, którzy na przestrzeni lat 40. II wojny światowej, czasów po okupacji i tak naprawdę drugiej okupacji Związku Radzieckiego starali się, aby w Polsce nastała pełna, stuprocentowa niepodległość, niezależność. I dzisiaj w świecie wątłych autorytetów, bo tak mogę określić ten czas, sięganie do czasów sprzed 80 lat i do tych zachowań, które reprezentowali sobą osoby, które poświęciły de facto w dużej części mierze zdrowie, ale przede wszystkim życie, są godne naśladowania i myślę, że młodzież, która przede wszystkim chce się uczyć, bo to były nagrody dla najlepszych uczniów, ale również dla absolwentów 8 klas, będzie mogła zapoznać się z rysami, z życiem tych osób, które dla Polski poświęciły wszystko.
3: Ważna jest znajomość historii, ważne jest to podtrzymywanie tradycji. Tutaj zmierzam już do roli kół gospodyń wiejskich. Prężnie działają w całym naszym regionie, a w niedzielę w Zawadzie, w sanktuarium będzie spotkanie, tak, tych pań, które należą do kół z terenu powiatu dębickiego. Jak to spotkanie będzie przebiegać?
4: Tak, po raz 16 jest zorganizowane spotkanie kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu dębickiego. Spotykamy się zawsze w Zawadzie i tam rozpoczynamy ten dzień mszą świętą o godzinie 11 w sanktuarium zawadzkim. Następnie po mszy udajemy się na takie miejsce obok remizy, Dom Kultury w Zawadzie, gdzie rozmawiamy z kołami gospodyń wiejskich, przedstawiamy swoje osiągnięcia, swoje cele na przyszłość. Jest to chwila taka wyczekiwana raz do roku w powiecie dębickim, gdzie panie mogą wymienić się doświadczeniami, ale przede wszystkim spotkać się i porozmawiać na tematy bieżące, co dalej, jak powinny być dalej rozwijane koła gospodyń wiejskich, w którym kierunku powinniśmy iść. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie Zawada, niedziela o godzinie 11.
3: A takie również zbliżające się wydarzenie, które zgromadzi osoby, które należą do kół gospodyń wiejskich z całej Polski, to będzie spotkanie na Jasnej Górze i także tak osoby z naszego regionu pojadą.
4: Tak, od 4 lat mam tą przyjemność i zaszczyt współorganizować wyjazd kół gospodyń wiejskich na tak zwaną pielgrzymkę kół gospodyń wiejskich do Gospodyni Narodu na Jasną Górę. Pierwszy wyjazd miał miejsce w 2023 roku i dzisiaj kontynuujemy to dzieło, które zostało zapoczątkowane. Zapraszam panie z terenu powiatu dębickiego, mieleckiego, tarnowskiego również, aby w środę 26 sierpnia o godzinie 11 również spotkać się u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej i tam podziękować za to wszystko, co miało miejsce w 2026 roku, w 2027 roku, ale również prosić o kolejne łaski na dalszą działalność. Wydarzenie warte odwiedzenia, bo te wszystkie koła, które do tej pory miały okazję być, uczestniczyć w tym wydarzeniu, zawsze gdy kończymy to wydarzenie, mówią, że przyjadą tu za rok. I jestem pełen nadziei, że również rok 2026 będzie tym rokiem, gdzie koła gospodyń wiejskich z Podkarpacia, z Małopolski, z innych części Polski będą mogły na Jasnej Górze być. Dodam tylko, że powiat dębicki jest tym, gdzie tych kół gospodyń wiejskich i pań przyjeżdża chyba najwięcej z wszystkich powiatów, bo niejednokrotnie mamy miejsce liczyć liczbę kół na 4-5 autokarów, więc to jest spora liczba pani i panów również.
3: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoni.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
0: Reklama.
5: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
6: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
5: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
6: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Polacy mają podróżować jak Japończycy. Szybko i wygodnie. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który razem z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury przedstawił założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. Zakłada on m.in., że podróż przez całą Polskę będzie trwała 3 godziny. Każdy powiat ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Sylwia Białek.
2: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut.
3: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, do 350 km na godzinę.
2: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2 tysiące km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że Polska Kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
4: Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
2: Wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych.
1: Krótko ze spadku cen paliw cieszyły się firmy transportowe. Koszt oleju napędowego znów mocno uderza w branżę. Choć do rekordu jeszcze trochę brakuje, ceny wróciły do poziomu tych z maja i wciąż rosną. Jak sobie z tym radzą przewoźnicy, sprawdzała Aneta Łuczkowska.
5: Wykres przedstawiający, jak kształtują się ceny paliw w hurcie, znów budzi obawy. Ceny cały czas rosną. Teraz to prawie 6,5 zł za litr diesla netto, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
6: Cena netto w okolicach 5 zł jest tą ceną, która gwarantuje, że ten transport będzie odbywał się w sposób zyskowny, płynny, bez niepotrzebnych napięć cenowych.
5: Przewoźnikom jest teraz nieco łatwiej niż wiosną. Wielu firmom udało się podnieść frachty, czyli to, ile pobierają za transport towarów.
6: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe.
5: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Według Stowarzyszenia Przewoźników to jeszcze nie jest pełny obraz sytuacji, bo wielu transportowców zamiast kończyć działalność zawiesza licencję i czeka na lepszą koniunkturę.
1: Miliardowe wpływy do budżetu państwa od zagranicznych gigantów technologicznych. Do końca lipca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym zostaną objęte zagraniczne firmy działające na polskim rynku. Największą przeszkodą może jednak okazać się uzyskanie podpisu prezydenta Karola Nawrockiego, twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Kuczyński.
7: Nowe regulacje mają obciążyć zagranicznych gigantów 3% podatkiem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że wiele firm w Polsce czerpie korzyści z naszego kraju, ale nic nie daje od siebie.
8: Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków.
7: Przeciwko nowym regulacjom jest prezydent USA Donald Trump, który grozi podwyższeniem ceł. Zdaniem rzecznika klubu PSL Sergio Pisano nie wiadomo w ogóle, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę.
9: Trzeba pamiętać, że nie tylko dotyczy ten projekt firm amerykańskich, ale również firmy chińskie. Przede wszystkim ustawa nie wejdzie w życie bez podpisania jej przez prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Podatek cyfrowy obowiązuje już w innych krajach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji czy we Włoszech.
1: Zwalczanie szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji to, zdaniem wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej, najważniejszy cel nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zwanej Lex Szarlatan. Dokument rozpatrzył Senat. Wiceszefowa resortu podkreśla, że przepisy nie uderzają w uczciwość obywatelską. Wyjaśnia, że ustawa chroni głównie pacjentów onkologicznych oraz tych z chorobami rzadkimi. Katarzyna Kęcka uspokaja też osoby zajmujące się ziołolecznictwem. Ich kary zapisane w ustawie nie obejmą. Dodaje, że przepisy mają jasno stanowić, że ziołolecznictwo może wspierać leczenie, a nie je zastępować.
10: Wielokrotnie na tej sali dzisiaj wybrzmiało, że jeżeli ta wspomniana wcześniej melisa będzie pita jako melisa na uspokojenie, my tutaj nie wnosimy żadnych argumentów, które mówią, że ta osoba mogłaby zostać ukarana. Natomiast jeżeli jakiekolwiek zioło zostanie przedstawione jako leczące chorobę nowotworową, to tutaj już jest szerzenie dezinformacji. Jest to niezgodne z wiedzą medyczną.
1: Po wejściu w życie ustawy świadczeń zdrowotnych nie będzie można udzielać bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Co jakiś czas niewielkie przejaśnienia w regionie, ale mimo wszystko dziś chmury będą dominować, a do tego jeszcze spodziewane są przed południem opady deszczu, również i po południu lokalnie mogą występować burze. Czwartek chłodny, maksymalnie tylko 19 stopni. Chłodno oczywiście jak na lato, 19 stopni dziś, jutro też 19, a w nocy 12 stopni.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Dziś w kalendarzu dzień włóczyki. Jeżeli ktoś wybiera się w podróż, proszę nie zapomnieć mieć przy sobie parasol, ewentualnie jakiś płaszcz przeciwdeszczowy. Może nam się przydać i również jutro. Ale za to sobota i niedziela parasol i płaszcz przeciwdeszczowy możemy schować do szafy. Nie za głęboko, bo w przyszłym tygodniu znów czekają na zapady deszczu. A w ten weekend ma być słonecznie i ciepło. Nawet w niedzielę bardzo ciepło. 30 stopni zapowiadają synoptycy.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: A propos dnia włóczyki, są tacy, którzy lubią włóczyć się po sklepach. W sklepach na przykład z używaną odzieżą i do takiego jednego sklepu zaglądniemy. Dlaczego? O tym za chwilę.
13: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ale motyle! Froń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. W Radgoszczy.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
0: Po reklamie.

To takie wielkie wakacyjne hity Norbiego. No, kobiety są gorące, proszę bardzo. I słoneczko nam się pojawiło od razu przy takim hiciem wakacyjnym. A propos piosenki Kobiety są gorące, to pójdziemy za ciosem i Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz. Ale wcześniej, no dziewczyny lubią chodzić po sklepach, ale nie tylko okazuje się dziewczyny, również i panowie lubią chodzić po sklepach i szukać fajnych, ciekawych ubrań. No i 19-letni Amerykanin, proszę bardzo, wybrał się do sklepu z używaną odzieżą podczas wyprawy, podczas wycieczki i natrafił na prawdziwy skarb. Za $3 nabył starą, złoto-purpurową kurtkę w wyjątkowo dużym rozmiarze. Opublikował to zdjęcie w mediach społecznościowych, po czym skontaktował się z nim przedstawiciel domu aukcyjnego. Sprawdzono autentyczność kurtki, ustalono, że kurtka należała do Wilta Chamberlaina, legendarnego koszykarza NBA, rekordzisty pod względem zdobytych punktów w jednym meczu, zdobył 100 punktów. Odkryto też, że nosił ją w trakcie przedmeczowych rozgrywek podczas finałów w 1972 roku, wygranych przez jego Los Angeles Lakers. Odzież noszona okazuje się przez Chamberlaina, której autentyczność została potwierdzona fotografiami, staje się coraz rzadsza. No i w związku z tym ta kurtka jest zatem takim prawdziwym elementem historii sportu. No i są amatorzy, są chętni na taką kurtkę. No i co się okazało? Kurtka trafiła na licytację i zwycięzca licytacji zapłacił $90,000. A 19-letni Amerykanin, przypomnę, kupił tą kurtkę w sklepie z używaną odzieżą za $3. Zarobił więc krocie. No i będzie na wakacje jak znalazł. $3 kurtka kosztowała, zarobił 90 tysięcy. Proszę bardzo. Czyli opłaca się chodzić do sklepu z używaną odzieżą, a nuż trafi się taka perełka. No ale powiedzmy sobie szczerze, no trzeba mieć szczęście, żeby trafić mimo wszystko. 13 minut nam zostało do godziny 10. No i takiego szczęścia wam życzę, żebyście znaleźli taką perełkę, no za te $3 i zarobili krocie. Wspomniane dziewczyny lubią brąz teraz. Ryszard Rynkowski.

Ryszard Rynkowski, dziewczyny my lubią brąz, jak w tekście by słyszeliśmy, od Costa del Sol po naszą Juratę. No i powiem, że od Costa del Sol po naszą Juratę to oj, zmienia się pogoda, zmieniają się temperatury. My wiemy, że na Costa del Sol to wysokie temperatury słonecznie, a w Juracie pochmurno, zimą, zimno i co do tego jeszcze mamy? I deszczyk nam pada, proszę bardzo. No to naprawdę my tutaj bardzo zmienne warunki pogodowe od Costa del Sol po naszą Juratę. A dzisiaj przypominam, mamy dzień Włóczykija. No i takie jest powiedzenie, że człowiek nie może odkryć nowych oceanów, dopóki nie znajdzie odwagi, żeby stracić z oczu brzeg. No właśnie, a propos podróżowania. I a propos podróżowania, no to też jeszcze z kalendarza, 1873 rok, wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę. Tak więc proszę o tym pamiętać, gdziekolwiek będziecie, o tej pocztówce, żeby wysłać tą pocztówkę do rodziny, do najbliższych, do znajomych z pozdrowieniami. No na przykład z pozdrowieniami, gdzie jesteśmy. A gdzie jesteśmy teraz? No wybieramy się w podróż na wieś z Urszulą Sipińską.

No właśnie. No i najważniejsze to, co mówiła do koniec, co wyśpiewała nam przed chwilą Urszula Mnosi-Pińska. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce. I to jest właśnie to. A radość z podróżowania pozwala nam wyrażać się w różny sposób. Co najważniejsze, pozwoli nam zanurzyć się w tętniącym życiem otoczeniu i stworzyć takie niezapomniane wspomnienia. A podróż to nie tylko wspomnienia, to nie tylko chwile zachwytu, ale też, co najważniejsze, wpływa bardzo dobrze na nasz organizm. No i to też dodatkowo zabawa. Dlatego dziś podróżujemy, muzycznie podróżujemy i zabieramy was w wyjątkowo ciekawe miejsca. Teraz zabieramy was na Wyspy Kanaryjskie przed samą godziną 10, a o 10 wiadomości.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Dziś ostatni dzień dla posłów PiS na złożenie deklaracji w sprawie przynależności do partii. Karol Nawrocki z wizytą na Podkarpaciu. Dziś po południu otwarte spotkanie z mieszkańcami. Za około 3 lata ma powstać nowy most na rzece Dunajec w Nowym Sączu. Święta Kinga znów zgromadzi tysiące wiernych. W Starym Sączu trwają przygotowania do uroczystości patronki miasta. Śmieci w lesie groźne dla zwierząt. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że osoby, które nie złożą tego oświadczenia, wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie. Nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
4: Oświadczenia nie zamierzają złożyć politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Przekonują, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia partii, dlatego zakazało posłom, aby pracowali na jego rzecz. Spełnia obietnice, które zapowiadał, ma wielu zwolenników na Podkarpaciu. Tak członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń mówi o prezydencie Karolu Nawrockim. Dzisiaj głowa państwa spotka się z mieszkańcami Dębicy i okolic. Wydarzenie odbędzie się po południu na dębickim rynku.
6: Będziemy mogli spotkać się, być może uda się porozmawiać, wymienić kilka zdań z prezydentem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To bardzo ważne, aby wspierać prezydenta na każdej płaszczyźnie, osobę, którą nas reprezentuje i w Polsce, i na arenie międzynarodowej.
7: Czy ma dużo zwolenników Dębicy w powiecie dębickim?
6: Patrząc na to, co działo się w 2025 roku, mam tutaj na myśli pierwszą i drugą turę wyborów. Ponad 70% poparcia w samym powiecie dębickim, ale są gminy takie jak gmina Brzostek, gmina Jedłowa, gdzie tych procent poparcia było blisko 90, więc jest to osoba, która zaufaniem cieszy się na terenie powiatu dębickiego, myślę, że Podkarpacia i Małopolski na bardzo, bardzo wysokim poziomie.

0: niska. Decyzja KIO otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą. Jak mówi Agnieszka Ćwiertniewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, to kluczowy moment dla realizacji inwestycji.
1: Oznacza to, iż brak jest już przeszkód formalnych do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została w tym postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza. Zawarcie umowy w sprawie życzonego zamówienia planowane jest w najbliższym czasie po wniesieniu przez wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
0: Nową drogę wraz z mostem, które połączą ulicę Węgierską z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza ma wybudować konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy. Wartość inwestycji to 179,5 miliona złotych, a zakończenie prac planowane jest za około 3 lata.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Stary Sącz przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń religijnych w roku. Jutro we wspomnienie liturgiczne świętej Kingi, patronki miasta, diecezji tarnowskiej i górników solnych. Do sanktuarium przybędą pielgrzymi z różnych stron Polski, by oddać cześć księżnej, która od wieków jest symbolem wiary, pokory i służby drugiemu człowiekowi. O godzinie 11 jutro przy ołtarzu polowym przy sanktuarium rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Będzie to także ósmy przedostatni dzień nowenny ku czci świętej Kingi. Do Starego Sącza przybędą m.in. górnicy z Bochni i Wieliczki. Jak podkreśla rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak z Poznania, do sanktuarium przyjeżdżają ludzie z głęboką wiarą i wielkim zaufaniem do świętej Kingi.
3: Tu jest dużo, powiedziałbym, taka bardziej gorliwa, bardziej ekstrawertyczna, pokazywana na zewnątrz. Ludzie, którzy tu się nie wahają klęknąć w pyle dziedzińca, którzy rzeczywiście głośno odpowiadają, śpiewają pieśni, którzy mają niesamowite nabożeństwo do matki Kingi. Tu nikt o niej inaczej nie mówi, jak nasza matka Kinga, którzy jej ufają. Kiedy rozmawiamy o odpuście, o mszach, które mają być na zewnątrz, mówimy sobie czasem, a jeśli pogoda dopisze, ludzie mówią wprost, matka Kinga nie dopuści, matka Kinga zadba o pogodę.
0: Przed południową uroczystością o godzinie 9 zostanie odprawiona msza święta z udziałem księży rodaków, natomiast o 17 Eucharystię będą wspólnie przeżywać członkowie Związku Podhalan. Centralne uroczystości ku czci świętej Kingi odbędą się w niedzielę. W sumie odpustowej o godzinie 11 będzie przewodniczyć prowincjał franciszkanów prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Porzucone śmieci mogły stać się śmiertelną pułapką dla dzikiego zwierzęcia w województwie opolskim. Mieszkańcy zauważyli błąkającego się samca Daniela z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar mówi, że zwierzę miało przez to zasłonięte oczy i nie mogło jeść.
5: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
0: Leśnicy podkreślają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom, apelują, by nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dbamy o to nasze środowisko. Sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody. Teraz słonecznie w Tarnowie. Mam nadzieję, że to słońce też się pojawiło w całym regionie tarnowskim. Przypominam, że co jakiś czas jednak te chmury nam będą dominować, a do tego synoptycy zapowiadają nam jeszcze opady deszczu oraz burze w ciągu dnia. Maksymalnie dziś 19 stopni, tyle wskazuje nam teraz termometr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Trzeci dzień lipca w kalendarzu. Brygida, Bogdan, Apolinaria, Joanna, Jan, Bolesław, Żelisław, Krystyn i Kasjan. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy również tych, którzy urodzili się właśnie dziś, 23 lipca. I dla Was Marta Gałuszewska.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów. Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i zespół szkół i przedszkola w domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

21 minut po godzinie 10, 10.30 to wiadomości kulturalne. No właśnie, będziemy sprawdzali a propos dzisiejszego dnia. Dnia włóczy kijem, gdzie się wybrać, bo to dzień taki, gdzie no, nie lubimy my przebywać zbyt długo w jednym miejscu. Kochamy przecież wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No właśnie, no, ale są takie przygody, których raczej byśmy nie chcieli tych przygód doświadczać i przenieśmy się na chwilę do Indii. Trzech pilotów British Airways doznało objawów zatrucia pokarmowego podczas lotu z Indii do Wielkiej Brytanii. Stan jednego z nich pogorszył się na tyle, że nie był w stanie wykonywać swoich obowiązków i trzeba było podać mu tlen. Mimo problemów samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku Heathrow, a do problemów zdrowotnych doszło po noclegu pilotów w hotelu w Indiach, gdzie spożywali te same potrawy i napoje, jednak nie ustalono, co było przyczyną zatrucia. A jest taka zasada, złota zasada, że piloci nigdy nie jedzą tych samych potraw, ale w samolocie, i związane jest to właśnie z możliwością zatrucia pokarmowego, tak więc będzie trzeba tą zasadę rozszerzyć poza samolot, wygląda na to. I a propos samolotu, a propos podróży w dniu włóczy kija, no to jeżeli ktoś nie lubi długo latać, to jest taka linia, która trwa dokładnie 2 minuty, to jest najkrótszy lot linią lotniczą i odbywa się w Szkocji, a dokładnie pomiędzy jedną wyspą szkocką a drugą wyspą szkocką i trwa dokładnie 2 minuty. To dla tych, którzy nie lubią zbyt długo czasu przebywać w samolocie. Pozostajemy jeszcze przy tych samolotach. Muzycznie, Ignacy, samoloty. Wybieramy się w podróż. No i przypominam, a propos podróży, 10.30 to będzie podróż kulturalna na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Joe Jewett od 2017 roku z wielką pasją i zaangażowaniem, a muzyka góralska i taniec dają im dużo szczęścia. Na tegorocznym Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu nie mogło zabraknąć górali ze stolicy polskich Tatr. W trzecim Dniu Narodowym występował zespół Małych Chłopców z Zakopanego, który kamracił się z gruzińskim Arginetti.
2: To dla nas jest wielka radość tutaj występować. Bardzo jest fajnie i jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu występować.
3: A dla mnie, jak ja tańczę po góralsku, to od razu jestem szczęśliwy.
4: Z Zakopanego zespołu nie było 14 roku was. Także no, w tym roku jest to dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy się znaleźć na tym festiwalu i reprezentować, myślę, zagodnie swoje miasto i gminę.
1: Mówił Paweł Łojas, kierownik zespołu Małych Chłopców, a dziś mamy chorwacko-spiski dzień na Święcie Dzieci Gór. Wystąpią zespoły Kroatia i Świadelki. Od poniedziałku do piątku krótsze występy można oglądać o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a o 18 główne koncerty w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Folkowe brzmienia dziś także w Tarnowie. W Centrum Sztuki Mościce będzie ostatnia odsłona tegorocznych muzycznych tarasów. O 20:00 wystąpi zespół Megica.

Zespół rozwijał międzynarodową karierę w USA i Europie, uczestniczył w prestiżowych festiwalach. Magica ma na swoim koncie 7 albumów, sławę dał im program Mam Talent. Radiowym kinem plenerowym z RDN rozpoczną się tegoroczne Dni Czchowa. Już jutro na czchowskim rynku wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix – Misja Kleopatra. Początek o 20.30, wcześniej, bo od 18.30 będzie strefa rozrywki dla dzieci. W sobotę organizatorzy zapraszają już od południa na rodzinny rajd rowerowy. W ciągu dnia będą też pokazy i koncerty, a wieczorem o 20.00 zaśpiewa Rafał Brzozowski.

0: Po koncercie w planach jest też zabawa z DJ-em. W niedzielę od 16 będą atrakcje dla najmłodszych. Tego dnia także będzie można posłuchać muzyki różnych gatunków, ale też pośmiać się z kabaretem EWG. O 20.30 wystąpi Liber i Inoros, a o 22.00 publiczność będzie bawić DJ Jaro. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Centrum Kultury w Krynicy Zdroju oraz Galeria Sztuki Siedlisko zapraszają na wystawę malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii sądeccy artyści Kiepurze 2026. Będzie można zobaczyć pracę przedstawicieli Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria pod Kasztanem i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Jest to hołd dla wybitnego tenora Jana Kiepury. Wernisaż odbędzie się już 23 lipca o 17 w Galerii Sztuki Siedlisko w Krynicy Zdroju. Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym 59. Festiwalowi imienia Jana Kiepury. Będzie czynna do 24 sierpnia. Wstęp jest wolny. Wakacje można spędzić aktywnie i twórczo. Zachęca do tego Gminne Centrum Kultury w Żabnie i organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 lat. Można jeszcze zapisywać się na sierpniowe spotkania.
1: Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźba w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych, ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie jest okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznych pasji.
0: Zachęca Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Na zakończenie warsztatów tworzone w ich czasie prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie. Powstanie też film, który nagrają sami uczestnicy. W Jastrzębiu w gminie Ciężkowice ożyją tradycje. W niedzielę odbędzie się tu muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie zaprezentuje się 11 zespołów regionalnych, które pokażą, jakie na Pogórzu przed laty panowały zwyczaje. To region o bogatej kulturze ludowej, ukształtowanej na styku tradycji krakowskich, góralskich i wołoskich. Będzie można podziwiać nie tylko występy taneczno-muzyczne, ale też piękne stroje. Każdy może przyjść i obejrzeć te występy w niedzielę 26 lipca od godziny 13 na placu przy kościele świętego Bartłomieja w Jastrzębiu.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Przejaśnienia nie tylko w regionie tarnowskim, również ci, którzy wypoczywają w górach, mogą liczyć na taką pogodę, czyli co jakiś czas słoneczko nam się pokazuje, ale co jakiś czas też i chmury, ale proszę sprawdzać się na bieżąco cały czas prognozę pogody. Synoptycy zapowiadają nam regionie tutaj tarnowskim, w Małopolsce opady deszczu, a nawet lokalnie mogą występować burze. Temperatura w ciągu dnia 19 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Ciśnienie teraz wynosi 989 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Wracamy do polskiej muzyki. Polski czwartek. 24 minuty nam zostało do 11.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Kamil Bednarek i Poczuj Luz. Muzyka to antidotum? No chyba nie do końca, bo tutaj specjaliści mówią właśnie, co zrobić, żeby poczuć ten luz. I mówią wprost, aby poczuć luz, to warto skupić się na ciele, uspokoić oddech i odpuścić zbędną kontrolę. No i proszę bardzo, odciąć bodźce, czyli odłożyć telefon, wyłączyć głośną muzykę i pobyć chwilę w ciszy. Ale wydaje mi się, że jak cichutko ta muzyka będzie nam brzmiała, to ten luz mimo wszystko też poczujemy. No i też bardzo ważne takie nastawienie, czyli skupić się tylko na jednej bieżącej czynności, zamiast myśleć o wszystkim naraz, a wiemy, że często to myślimy o wszystkim naraz, a nawet i za dwie osoby. No i też przestać wymagać od siebie i innych idealnego działania w każdym momencie. Poczuć luz. No właśnie. No to mam nadzieję, że ten luz, wakacyjny luz poczujecie, a są tacy, którzy już pewnie ten wakacyjny luz teraz czują. No to wszystkiego dobrego podczas wakacji wam życzę, a przede wszystkim idealnej pogody, bo wiemy, że ta pogoda to wpływa na ten luz. A dziś, no taka pogoda troszeczkę w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a nawet i burze. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie wam przeszkadzała podczas wypoczynku. 12 minut nam zostało do 11. Statki na niebie i grupa Demono.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.

Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Radio RDN Małopolska.

0: Policja ostrzega przed nową metodą oszustwa. O szczegółach już za chwilę. Polscy kibice o debiucie Roberta Lewandowskiego.
1: Myślałem, że pójdzie do Arabów, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
0: Grzyby pojawiły się na burku, ale jest ich bardzo mało.
2: Prawdziwki są już tak wysegregowane, żeby nie były robaczywe, bo dużo się trafia robaczywych.
3: Kto pani pomaga w zbieraniu grzybów?
2: A te moje wnuczki dwa.
0: Wiadomości o 11:00, Anna Mleczko, zapraszam. Policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Przestępcy coraz częściej wykorzystują połączenia wideo, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W ten sposób mieszkanka Lubina straciła prawie 13 tysięcy złotych. Mateusz Czmiel.
4: Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy pożyczkowej. Poinformował, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę. Gdy kobieta zaprzeczyła, została poinformowana, że mogło dojść do wycieku jej danych, tłumaczy Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
5: Po chwili skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, tym razem podający się za pracownika banku. Przesłał kobiecie wiadomość e-mail z rzekomą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w prokuraturze.
4: Po chwili kobieta otrzymała numer telefonu do mężczyzny, który miał być policjantem prowadzącym sprawę.
5: Na wyraźną prośbę rozmówcy kobieta połączyła się z rzekomym policjantem za pomocą rozmowy wideo. Mężczyzna był ubrany w granatową koszulkę polo z napisem policja.
4: I to fałszywy policjant przekonał ją do przesłania kodów BLIK. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, gdy kontakt z nimi się urwał.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mieszkańcy gminy Tymbark dzięki specjalnej aplikacji mogą być informowani o zagrożeniach i najważniejszych wydarzeniach. Wójt Paweł Ptaszek zachęca do instalowania jej w smartfonach. Samorząd pracuje też nad systemem informacji przystankowej. Co ułatwi to rozwiązanie?
7: Żeby w jednym miejscu mieszkaniec, podróżny, który jest na terenie Tymbarku, na stronie internetowej w jednym miejscu znalazł aktualne informacje, z jakiego przystanku, o której godzinie może odjechać. I drugi element tego projektu, to są kody QR umieszczone na przystankach, gdzie można szczytać kod QR i zobaczyć, kiedy ten autobus nadjeżdża. W przypadku tych linii, które autobusy są wyposażone w system GPS-u i nam udostępni przewoźnik, to również można śledzić w czasie rzeczywistym.
0: Paweł Ptaszek dodał, że pomysł jest wzorowany na aplikacjach niektórych przewoźników kolejowych. Władze gminy mają nadzieję, że zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie nie będzie projektem jedynie dla młodych ludzi, ale z biegiem czasu stanie się również narzędziem komunikacji dla osób starszych, które będą przekonywać się do tych rozwiązań. Prawie 13 tysięcy zaginięć osób zgłaszanych jest w Polsce każdego roku. Olbrzymia większość poszukiwań kończy się odnalezieniem. Kilka dni temu przypadła 16. rocznica głośnego zaginięcia Iwony Wieczorek. Osób, których los

0: Znaleziona martwa lub nie chce kontaktu z rodziną.
1: Zaginięcie osoby bliskiej to sytuacja ekstremalnie trudna. Jak przypomina starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, liczy się wtedy czas.
2: Nie ma żadnego obowiązku, żeby czekać 48 czy 24 godziny. Takie zaginięcie zgłaszamy od razu.
1: W policyjnej nomenklaturze istnieją dwa poziomy poszukiwań. Pierwszy, gdy istnieje realne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby i drugi bez takiego zagrożenia.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Napastnik reprezentacji Polski zagrał 62 minuty w meczu, w którym jego Chicago Fire przegrało na wyjeździe 2-3 z Interem Miami. Spotkanie obserwował Jan Pachlowski. Po meczu rozmawiał z polskimi kibicami, którzy są zadowoleni, że Robert Lewandowski gra w Stanach Zjednoczonych.
5: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
6: Myślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będziesz strzelał pod 15 goli.
7: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
4: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra w nocy polskiego czasu z soboty na niedzielę. Na popularnym tarnowskim Burku trudno znaleźć handlujących grzybami. Czasami ktoś przyniesie niewielkie ilości tych leśnych przysmaków. Nam udało się spotkać panią Jolantę z Łękawicy, która zbiera grzyby razem z wnukami Filipem i Michałem. Rozmawiała z nimi Ewa Biedroń.
8: Bardzo mało grzybów jest. Było w zeszłym tygodniu, piątek, sobota, ale już dzisiaj jest mało grzybów, bardzo mało.
1: Co pani przywiozła na Burek?
8: Prawdziwka, kozak szary grabowy i kozak czerwony, parę kurek i borowice glastopory. No około 15-20 zł, zależy od gatunku. Prawdziwki są już tak wysegregowane, żeby nie były robaczywe, bo dużo się trafia robaczywych.
1: Kto pani pomaga w zbieraniu grzybów?
8: A te moje wnuczki dwa.
1: Ile znalazłeś grzybów?
9: No z wczoraj no to tak z 20. A robaczywe też były. Lubię zbierać grzyby, lubię.
10: Tak, zbierałem grzyby z tatą, z Filipem czasem. I z babcią. Z 10.
4: Grzyby to nie tylko wyjątkowy leśny przysmak, ale również cenne źródło składników odżywczych. Choć w 90% składają się z wody, są niskokaloryczne i zawierają mnóstwo cennych witamin, minerałów oraz bioaktywnych substancji wspierających zdrowie. Na Burku grzybów jak na lekarstwo, tymczasem na tym popularnym targowisku królują ogórki, bo trwa sezon na kiszenie. Dużo jest także borówek i innych owoców.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ma popadać w ciągu dnia, w weekend ma być bardzo gorąco, to tych grzybów będzie jak po deszczu, jak mówimy nam przysłowie. Ale my na ten deszcz to wygląda na to, że musimy poczekać w godzinach popołudniowych. Przyznam się szczerze, to ja za bardzo nie czekam na ten deszcz. Wolę to słońce, które nam teraz towarzyszy. Temperatura nam się zmieniła. 20 stopni, tyle wskazuje nam teraz termometr. 12 w nocy, jutro 19.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy

0: Zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na Kino Plan Rower. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie, rodzinny rajd rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
6: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
7: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
6: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
7: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
8: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
9: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tragedia w Skrzeszowie. Z wody wyłowiono ciało kobiety. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ustaliło tożsamość 9 nieletnich, którzy przeprowadzali cyberataki. Za chwilę odwiedzimy także Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Wiadomości, Ewa Biedroń. Zwłoki około 40-letniej kobiety wyłowiono dziś ze zbiornika wodnego w Skrzeszowie. Dryfujące ciało dostrzegli przypadkowi świadkowie.
2: O godzinie 9.55 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na zbiorniku retencyjnym Korzeń w Skrzeszowie mężczyzna zauważył dryfujące prawdopodobnie zwłoki. Na chwilę obecną na miejscu trwają czynności. Wiemy, że są to zwłoki kobiety w wieku około 30 do 40 lat.
1: Mówiła młodsza aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego tarnowskiej policji. Ciało zostało wyłowione z wody przez policjantów. Funkcjonariusze podjęli akcję reanimacyjną, jednak życia kobiety nie udało się uratować. Na ten moment nie wiadomo, jak 40-latka znalazła się w wodzie. Okoliczności tego zdarzenia są ustalane przez służby.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Powstanie analiza możliwości alternatywnego przebiegu sądeczanki na odcinku Uszew-Wytrzyszczka. W Gnojniku została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby dopracować wariant samorządowy w taki sposób, by nie budził kontrowersji w poszczególnych gminach. Burmistrz Czchowa, Krzysztof Szod, mówił w programie

0: Firma, która wygrała przetarg, ma 10 miesięcy na zrobienie analizy, która da odpowiedź, czy sądeczanka będzie mogła zostać poprowadzona w wariancie samorządowym z uwzględnieniem poprawek wskazanych przez gminy Czchów, Gnojnik i Iwkową.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili tożsamość 9 nieletnich, którzy przeprowadzili cyberataki. Jak mówi rzeczniczka tego biura Monika Przestalska, w wyniku dochodzenia doszło do zalewania systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie generowanego ruchu.
2: Ci młodzi ludzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniali dostęp do danych informatycznych. Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS. To skutkowało brakiem dostępności usługi oraz uniemożliwieniem prawidłowego przetwarzania i przekazywania danych informatycznych.
0: Śledztwo jest w toku, ale ze względu na młody wiek osób odpowiedzialnych za cyberataki o ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Autokarem przez Europę Gruzini zespołu Arginetti mają wielką przygodę na święcie dzieci gór w Nowym Sączu. W przeciwieństwie do reprezentantów Meksyku i Panamy wybrali drogę lądową.
3: Podróżowaliśmy łącznie przez 3 noce. Przekroczyliśmy 5 krajów, Turcję, Bułgarię, Węgry, Słowację i prosto do Polski. Ale wierzymy, że podróż ta była warta i że będziemy mieć najlepszy czas spędzony w Polsce. Wierzymy, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, czekamy na kolejne doświadczenia i kolejne wyzwania i bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy.
0: Gruzini kamracili się z zakopiańskim zespołem, tymczasem dziś jest chorwacko-spiski dzień na święcie dzieci gór. Do piątku krótsze występy można oglądać o godzinie 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, a o godzinie 18 główne koncerty w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadprażnej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dzisiaj w całym kraju możliwe opady deszczu i burze i te w regionie już się pojawiły. Popadało na przykład w Rydlicach, ale teraz rozpogodzenia. W Nowym Sączu też popadało, jeszcze gdzie nie gdzie kropi, ale również niebo się przeciera. W Tarnowie jest jeszcze sucho, sucho jest w Zakliczynie, sucho jest w Ciężkowicach. W Piliźnie na Podkarpaciu też jest jeszcze sucho. W Świętokrzyskiem też popadało, ale również niebo się przeciera, więc są szanse jeszcze dzisiaj na słońce. 18 stopni na termometrach teraz w Tarnowie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Popadało też w Dąbrowie Tarnowskiej, w Szczucinie, w Żabnie, ale tutaj też już widzimy, że powoli niebo przeciera się i gdzieś tam będą się przebijać promienie słoneczne. Gdzie nie popadało, no to jeszcze dzisiaj popada, mówią meteorolodzy. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 19-20 stopni.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Mamy czwartek, 23 dzień lipca 2026 roku. Oczywiście gramy tylko po polsku, od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Zawsze

0: To Jakub Krystian i zawsze tacy sami. Trwajmy w miłości. Za chwilę też o miłości zespół Ira. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
4: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Miłość, Artur Gadowski i zespół Ira. 204 dzień roku, do końca roku pozostaje nam 161 dni. 23 dzień lipca, czwartek. Słońce dzisiaj wstało i nawet nam towarzyszyło w godzinach przedpołudniowych. O 4:53 zajdzie o godzinie 20:31, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam 8 godzin 13 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 37 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 32 minuty i 57 sekund, a krótszy już o 3 kwadranse od najdłuższego dnia w roku. Tak, o 45 minut. Dokładnie, za 62 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień, chociaż ta jesień jakby gości nam dzisiaj od godzin południowych niemalże w całym regionie. Już w wielu miejscach popadało. W Tarnowie także już popadało. I jeszcze popada, ale też są szanse, że gdzieś tam się przejaśni. Tak czy inaczej, najlepsze życzenia składamy dzisiaj wszystkim świętującym. Brygida, Apolinary, Apolinaria na liście. Kaszmir, okej, nie chcę nic więcej.
1: Nie był chaosem, zobaczyłam, że za rękę trzymają. Powiedziałam, żeby spadał. Nadal w głębi serca czuję go. Wiem, to koniec. To był mój największy błąd.

Okej, okej, okej, nie chcę nic więcej. No, może więcej słońca byśmy chcieli podczas tegorocznego lata, prawda? No, w Dąbrowie Tarnowskiej na przykład teraz pada, w Szczucinie też popadało. Popadało również w Tarnowie, może nie tak intensywnie, jak na przykład teraz w Jodłowej pada. No, ale niestety, no tak to wszystko wygląda. No, ktoś, kto powiedział, że jesień jest najpiękniejszą porą roku, zwłaszcza złota polska jesień, oczywiście ma rację, jeżeli tak mówi, absolutnie tak. Tylko dlaczego przychodzisz do nas akurat w wakacje? A może to te dwie pory roku zmieniły się miejscami i w październiku usłyszymy zespół Sami, słońce świeci nad nami, rozgrzewa nasze nagie ciała promieniami. Tato, tato, lato, właśnie teraz. Zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Sami.

Tam, gdzie pada, tam, gdzie przechodzi burza, jak na przykład w Nowym Sączu teraz, tak, rozpadało się znowu mocno, w Tarnowie pokropiło, ale jeszcze oczywiście pokropić może, mówią zmotoryzowani. Mówią synoptycy, przepraszam, wiadomości dla zmotoryzowanych, tak pomyślałem sobie właśnie o kierowcach, którzy tutaj natrafiają na zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Niestety tak się dzieje. No to myślę, że trzeba właśnie mieć to na uwadze, że jeszcze na przykład w Zakliczynie, w Ciężkowicach nie pada, ale wjedziecie w strefę opadów i to dość intensywnych, więc dlatego trzeba naprawdę bardzo uważać. No takie mamy warunki nie tylko w południowej Polsce, ale także w całym kraju. A dlaczego mówię o słońcu? Są szanse na przejaśnienia, bo tak jak na przykład teraz na Słonczu intensywnie pada, a na przykład przez województwo świętokrzyskie przeszła burza, popadał, a teraz mieszkańcy na przykład Buzka-Zdroju cieszą się pogodnym niebem i słońcem. Także może i tutaj w Małopolsce pokazać się słońce. Więcej o pogodzie za chwilę. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
11: Jeszcze kilka minut temu w Ciężkowicach nie padało, a teraz już niestety pada i to dosyć intensywnie. W Zakliczynie jeszcze w miarę pogodne niebo, ale tutaj za chwilę też spadnie deszcz. W Pilźnie bez opadów, Jodłowa nadal skąpana w deszczu, natomiast Ryglice już teraz w promieniach słonecznych, można powiedzieć, ale tutaj także mocno zagrzmiało i popadało. Na termometrach 19-20 stopni, tutaj nic się nie zmienia, wiatr zachodni.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
11: Biomet niestety jest niekorzystny.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: Już Małopolska, Podkarpackie skąpane są w deszczu. Chyba najdłużej taka bezdeszczowa aura utrzymywała się w Latoszynie, ale i tutaj właśnie kilka minut temu zaczęło padać. Wjeżdżamy na mokre ulice Tarnowa. Ruch wzmożony, przede wszystkim na ulicy Konarskiego i Tuchowskiej, ale dalej na Rutowicza jedziemy płynnie do ulicy Krakowskiej. I w drugą stronę do Tuchowskiej jest też w miarę spokojnie. Więcej samochodów Orkana Lwowska, ale też bez większych kłopotów przejeżdżamy przez Torondo. Słoneczna, Ślitki, Słowackiego. Ruch niewielki na Klikowskiej, także spokojnie na ulicy Krakowskiej, przy Warsztatowej. Krótka kolejka, ale jednak jest kolejka w kierunku ulicy Koszyckiej i Czerwonej. Tutaj także na chwilę zatrzymują nas światła. Szujskiego, Mościckiego są przejezdne. W Nowym Sączu na Węgierskiej spokojnie, bez większych problemów, ale ulice Nowego Sącza także mokre, śliskie. Zachowujemy ostrożność, droga hamowania może się wydłużyć po tych opadach deszczu i na pewno się wydłuża. I na Kałuże także uważamy. Na Pieczkowskiego przy Barskiej jest więcej samochodów w tej chwili. Witosa, Tarnowska tutaj płynnie, bez większych kłopotów. Z kolei w Limanowej na Piłsudskiego bywało gorzej, teraz całkiem nieźle. W Bochni ruch umiarkowany, nawet na Trudnej łatwiej możemy przejechać. Niewiele od Nakraszewskiego i Kościuszki w tej chwili. W Brzesku podobnie, bez większych kłopotów. W Gorlicach najwięcej samochodów na ulicy Kościuszki, na ulicy Sienkiewicza Nabieckiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości, i przyczepności.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: 12.42 i pół minuty, tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartek 23 lipca. Niemiłość Anieli.

23 dzień lipca. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna, Apolinaria, najlepsze od RDN Małopolska. Także Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Apolinary, Sławusz i Żelisław od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Najlepsze życzenia, kłaniamy się wszystkim podróżnikom. Dzisiaj dzień Włóczykija, więc gorąco wszystkich pozdrawiamy. Bohater Muminków to także. No, ktoś, kto ciągle wędruje, nie ma też stałego domu, ale możemy też mówić właśnie tak o nie tylko włóczęgach, ale to są wędrowcy, obieży światy, globtroterzy. Także gorąco wszystkich pozdrawiamy. Włóczyki to także tytuł piosenki nagranej przez Janusza Panasewicza. A i właśnie teraz z pozdrowieniami dla wszystkich wędrowców, dla wszystkich podróżników.

W dzień Włóczykija, Janusz Ponasewicz. No i Włóczyki, część grupy Lady Punk. No to skoro jesteśmy przy tym składzie, to może teraz Janusz Ponasewicz nam zaśpiewa. Nie przez przypadek, on znalazł pocztówkę, nie wiadomo skąd. Być może właśnie stąd. I to tę pierwszą pocztówkę o tematyce górskiej, wydaną dokładnie 23 lipca w 1873 roku. Jest 9 minut do godziny 13.

Przypomnę, w 1873 roku wydano pierwszą pocztówkę o tematyce górskiej. No kiedyś wysyłanie pocztówek z wakacji było na porządku dziennym, dzisiaj niestety rządzi poczta elektroniczna, stety albo niestety, ale obok wiadomości tekstowych wysyłanych drogą SMS, czy też drogą elektroniczną pocztową, w sensie mailową, no można sięgnąć jeszcze po pocztówkę i coś tam naskrobać, kilka słów do bliskich, prawda? Przyjaciół i znajomych. Tak, a ta pierwsza pocztówka o tematyce górskiej na ziemiach polskich była kartką przedstawiającą widok Śnieżki. Wydawca to Fryderyk Sommer, właściciel schroniska na szczycie Śnieżki i urzędnik pocztowy. Zawierała ilustrację litograficzną ze szczytem góry i budynkami, co w tamtym czasie naruszało oficjalne przepisy pocztowe dotyczące czystych kart korespondencyjnych. Teraz pocztówki prosto z Paryża.

0: pani Paryż z pocztówki. Opuszczamy miasto miłości, zbliża się godzina 13, za chwilę wiadomości przedstawi Ewa Biedroń, zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
10: Sądecka ANS ma wyższą kategorię naukową i prawo do stosowania nazwy Akademia.
11: Ta kategoria daje możliwość i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse.
10: Tarnowcy radni PiS chcą większej ochrony drzew w planowaniu inwestycji. Szpitale zapłacą więcej za krew. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wchodzi na wyższy poziom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało uczelni kategorię naukową B+. Dzięki temu m.in. będzie można starać się o tytuł doktora z ekonomii i finansów. Planowana jest także zmiana nazwy uczelni. To przełomowa decyzja, która wynosi ją do rangi liczących się uczelni nie tylko w Polsce, ale także za granicą, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.
11: Ta kategoria daje możliwość prowadzenia postępowań i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Mamy prawo do stosowania nazwy akademia. Mamy przywilej braku konieczności uzyskania zgody do prowadzenia studiów właśnie na kierunku ekonomia i finanse, czyli wtedy już to na poziomie uczelni i senatu realizujemy. Mamy również możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Nauki i Rady Ewaluacji Nauki. Mamy również możliwość ubiegania się o zwrot subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego.
10: Oficjalne potwierdzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii B+ ma nastąpić do 31 lipca.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: To projekty powinny być dostosowane do drzewa, nie odwrotnie, alarmują radni PiS w Tarnowie. Tymi słowami odnieśli się do prowadzonej inwestycji na Placu Drzewnym, gdzie wycięto 5 zdrowych, dużych drzew. Charakterystyczne miejsce, gdzie stoi pomnik Witosa, przechodzi rewitalizację, ale wycięcie drzewostanu spotkało się z dużym niezadowoleniem także części mieszkańców Tarnowa. Dlatego inicjator uchwały intencyjnej, Seweryn Partyński, przekonuje, że trzeba wyciągnąć z tego lekcję i w planowaniu kolejnych inwestycji wziąć pod uwagę istniejący drzewostan.
13: Przy planowaniu przyszłych inwestycji dostosowywać projekty do istniejących drzew, a nie na odwrót, że drzewa dosłownie muszą się w pewnym sensie ugiąć do projektantów i są po prostu wycinane z powodu na przykład geometrii placu, jak to się używało argumenty. Dla jasności w pełni zdrowe, ładne drzewa, bo też żeby była jasność w tej uchwale mówimy o wartościowym drzewostanie, o istniejącym drzewostanie. Też to nie jest uchwała, która miałaby w jakikolwiek sposób blokować nowe inwestycje.
10: Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny przekonuje, że w pełni popiera ten projekt, ale broni decyzji o wycięciu drzew na placu, gdzie stoi pomnik Witosa.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Od nowego roku szpitale zapłacą więcej Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za krew. Zaproponowana w rozporządzeniu ministra zdrowia podwyżka to niecałe 6%. Już na koniec ubiegłego roku wynikało, że szpitale zalegały Narodowemu Centrum Krwi w opłatach za krew około 100 milionów złotych. Podkomisja do spraw krwiolecznictwa zespołu trójstronnego zajmie się tym problemem na początku września, poinformował Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, reprezentujący pracodawców.
14: Nasza wstępna propozycja jest taka, aby Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w momencie, kiedy szpital nie płaci w terminie, żeby mogły występować do Narodowego Funduszu Zdrowia o to, aby część kolejnego przelewu dla szpitala trafiała do RCKiK-u. Wydaje nam się, że biorąc pod uwagę, że mówimy cały czas o instytucjach podległych ministrowi zdrowia, wykonanie takiej operacji finansowej nie stanowi żadnego szczególnego wyzwania.
10: W sierpniu będą zbierane kolejne dane ankietowe dotyczące aktualnego zadłużenia szpitali wobec Narodowego Centrum Krwi, jeżeli chodzi o opłaty za krew. Sądeccy sportowcy rozpoczynają sezon z Bożą Pomocą. W kościele na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu została odprawiona msza święta w intencji piłkarzy i nie tylko. Wzięli w niej udział zawodnicy Sandecji, ale również działacze sportowi i kibice.
7: Sezon piłkarski na Sądecczyźnie. Czas zacząć.
10: Ksiądz Józef Wojnicki, kapelan sądeckiego sportu w homilii

0: humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Popadało w całym regionie, jeszcze pada w wielu miejscach, tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu, jest nie mokre, no i tak jak powiedziałem, w całym regionie, a w związku z tym, że popadało, także też spadła nam temperatura. No nie jest najgorzej, jest 16 stopni na termometrach, no ale jak na lato, to trochę chłodno, prawda? Wiatr północno-zachodni teraz wie z prędkością około 18 km na godzinę, w porywach do 40 obniża dodatkowo temperaturę odczuwalną.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Ale na plażowiczów czekają te lepsze dni. Tak będzie już w sobotę 25, może do 28 stopni, a w niedzielę nawet do 30, tak zapowiadają meteorolodzy. Dobre

0: Reklama.
1: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo.

0: nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: To już 13 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o lekcji wrażliwości, jaką wnosi w nasze życie obecność osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj dotykamy tematu, który determinuje naszą codzienność, ale też bardzo często staje się zarzewiem najpoważniejszych kryzysów małżeńskich i rodzinnych. Rozmawiamy o pracy i właściwej hierarchii wartości. Nasz patron, święty Jan Paweł II, w swojej przełomowej encyklice Laborem Exercens sformułował genialną i ponadczasową zasadę. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Przekładając to na język życia domowego, pracujemy po to, by utrzymać i uszczęśliwić naszą rodzinę, a nie po to, by tę rodzinę dla pracy poświęcić. W dzisiejszym zabieganym świecie ta granica niezwykle łatwo się zaciera. O tym, jak odnaleźć zdrowy balans, jak nie dać się wciągnąć w pułapkę pracoholizmu i jak budować Bożą hierarchię wartości, porozmawiamy z kimś, kto te dylematy zna z codziennej praktyki biznesowej. Naszym gościem jest pan Marcin Piotrowski, tarnowski przedsiębiorca, właściciel firmy Logomar, a przede wszystkim mąż i ojciec. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom.
2: Panie Marcinie, prowadzenie firmy produkcyjno-handlowej tutaj, w Tarnowie, to ogromne wyzwanie, stres i ciągła walka o klienta oraz o terminy. Przedsiębiorcy często pracują ponad siły. Wielu z nich tłumaczy sobie, muszę tyle harować, brać kolejne zlecenia, bo robię to dla dzieci, żeby zabezpieczyć ich przyszłość. Gdzie pana zdaniem kończy się ta zdrowa troska o byt materialny, a gdzie zaczyna niebezpieczna pułapka?
3: Myślę, że ta granica kończy się w momencie, gdy zaczynamy oszukiwać samych siebie. Mówimy sobie, robię to dla dzieci. A tak naprawdę karmimy własne ambicje albo po prostu uciekamy przed trudami budowania relacji w domu. Moje dzieci nie potrzebują kolejnego, najnowszego gadżetu, jeśli ceną za to jest ojciec, który fizycznie i psychicznie jest nieobecny. Pamiętam taki czas, kiedy wracałem z firmy, tak wycieńczony, że jedyne, na co miałem ochotę, to cisza, smartfon, który tak naprawdę nie pozwalał mi przekroczyć granicy praca-dom. Przez to moje dzieci straciły tatę. Święty Jan Paweł II uczył, że praca ma budować dom, a nie go niszczyć. Musimy o tym pamiętać. Żadne pieniądze i zyski firmy nie zrekompensują momentu, w którym dziecko przestaje do nas podchodzić, bo wie, że tata jest zawsze zajęty. Prawdziwym sukcesem nie jest stan konta, ale powrót do domu, w którym najbliżsi autentycznie cieszą się na twój widok.
2: Siedziba pana firmy mieści się w Tarnowie. Projektujecie i budujecie zaawansowane maszyny oraz linie przemysłowe. To jest świat nowoczesnej inżynierii i automatyki, który wymaga niesamowitego skupienia i dyspozycyjności. Jak w realiach tak wymagającego i nowoczesnego rynku udaje się panu zachować ten tradycyjny małopolski etos, że praca ma swoje granice, a dom jest świętością?
3: No, to jest codzienna lekcja pokory i twardego zarządzania samym sobą. Świat nowoczesnych technologii automatyki pędzi bez przerwy. Linie produkcyjne muszą działać, terminy gonią. Taki biznes łatwo potrafi zassać człowieka w całości, dlatego w moim życiu musiałem postawić bardzo grubą, wyraźną kreskę. Praca w branży inżynieryjnej uczy optymalizacji procesów i ja tę optymalizację staram się przekładać na życie. Kiedy przekraczam próg domu w miarę możliwości, staram się przestać być szefem, staję się ojcem, co prawda trochę wymagającym. Daria, Konrad i Radek na pewno to potwierdzą. Staję się również mężem. Mam nadzieję, że dobrym. Żona na mnie nie krzyczy, więc chyba tak jest. Jestem już po 40, a właściwie przed 50. I doskonale pamiętam, mądrość naszego regionu uczyła, że praca ma swój rytm wyznaczony przez czas dla Boga i czas dla rodziny, znajomych, sąsiadów. Ja staram się to pielęgnować, tą mądrość, i w tym miejscu oczywiście pragnę gorąco pozdrowić moją kochaną rodzinę i wspaniałych przyjaciół i sąsiadów.
2: Oczywiście do tych pozdrowień dołączamy. Pan zarządza zespołem ludzi, tworzy pan miejsca pracy w Tarnowie. To oznacza, że ma pan realny wpływ na to, jak wygląda codzienna hierarchia wartości pańskich pracowników. Czy uważa pan, że współczesny pracodawca ma obowiązek wspierać życie rodzinne swoich podwładnych i jak to wygląda u pana w praktyce?
3: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Uważam, że nowoczesny i odpowiedzialny biznes, zwłaszcza tu w Małopolsce, gdzie wartości chrześcijańskie są fundamentem, musi widzieć pracownika człowieka, a nie tylko bezduszną pozycję w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli mój pracownik boryka się z problemami, czy to chore dziecko, czy kryzys w małżeństwie, ja nie mogę udawać, że mnie to nie obchodzi. Moja kariera zawodowa zaczęła się od pracy na etacie. Proszę mi uwierzyć, niejednokrotnie słyszałem rozmowę kierownika z pracownikiem, kiedy padały słowa: albo praca, albo rodzina. Te słowa utkwiły mi w głowie i są też dla mnie formą przestrogi, abym nigdy nie zszedł do tego poziomu. Siłę mojej firmy tworzą ludzie i to muszę wykrzyczeć, to są wspaniali ludzie. I oczywiście też was pozdrawiam. Kończąc ten wątek, powiem jedno. Nigdy nie pozwolę, żeby moi pracownicy musieli wybierać między byciem dobrym pracownikiem a dobrym rodzicem. Jan Paweł II mówił, że praca ma odpowiadać godności człowieka. Pracownik, który wie, że jego rodzina jest szanowana przez szefa, przychodzi do pracy z zupełnie inną motywacją. Jest lojalny, jest rzetelny.
2: Dzisiaj największym wrogiem rodzinnego czasu jest ta tak zwana cyfrowa smycz. Dzięki smartfonom i laptopom praca idzie za nami praktycznie wszędzie. Przedsiębiorcy odbierają służbowe maile przy kolacji, odpisują na wiadomości, kładąc dzieci spać. Jak pan walczy z tą technologiczną niewolą we własnym domu?
3: No, to jest potężna, codzienna walka, bo technologia daje nam złudzenie, że musimy być dostępni 24 godziny na dobę. Klient pisze późnym wieczorem, a my odruchowo sięgamy po telefon. W tym względzie trzeba wprowadzić w domu bardzo twardą dyscyplinę. Po powrocie do domu telefon służbowy zostaje w przedpokoju. Nie ma sprawdzania wiadomości przy wspólnym stole. Wspólny posiłek to czas święty. Jan Paweł II w liście o świętowaniu niedzieli napisał o potrzebie uwolnienia się od logiki produkcji. Musimy mieć odwagę powiedzieć rynkowi nie. teraz nie pracuję, teraz należę do moich bliskich. Ja wiem, że początki są zawsze trudne, bo pojawia się lęk, że stracimy klienta. Słuchajcie, trzeba się starać, by być w 100% terminowym, słownym, rzetelnym w godzinach pracy. Stosując się do tego, uwolnimy się od tej, jak to pan powiedział, cyfrowej smyczy.
2: W nauczaniu świętego Jana Pawła II praca ma ogromny wymiar wychowawczy. Uczy systematyczności, rzetelności, jak pan uczy swoje dzieci szacunku do trudu, nie zarażając ich jednocześnie tym chorym kultem kariery za wszelką cenę, który dzisiaj dominuje w mediach.
3: Uczę ich tego poprzez zaangażowanie w proste, codzienne sprawy. Moje dzieci od małego wiedzą, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, ale są owocem ciężkiej, uczciwej pracy. Nie dajemy im wszystkiego na zawołanie. To jest bardzo ważne. Jeśli chcą kupić sobie coś droższego, muszą na to zapracować. No chociażby pomagając w tych takich prostych pracach porządkowych w domu, prawda? Ale najważniejsze, co im powtarzam, to to, że praca ma rozwijać ich talenty i służyć ludziom, a nie generować tylko zysk. Jan Paweł II pisał, że przez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Chcę, żeby moje dzieci widziały, że nasza praca daje ludziom zatrudnienie, buduje coś trwałego w regionie. Kiedy wychowamy dzieci w duchu odpowiedzialności, to w dorosłym życiu nie dadzą się zamknąć w pogoni za czystym materializmem.
2: Z drugiej strony w dzisiejszym świecie promuje się postawy roszczeniowe. Szukanie łatwego zysku, unikanie wysiłku, sukces bez pracy. Jak tradycja rzetelności zawodowej, tak silna w Małopolsce, może być odpowiedzią na ten kryzys etosu pracy?
3: Odpowiedzią jest po prostu dawanie dobrego przykładu i powrót do prawdy. W branży handlowo-usługowej zatrudniamy ludzi i rzeczywiście widzimy czasem ten syndrom wszystko mi się należy od zaraz. Występuje to szczególnie u młodego pokolenia, ale Tarnów i właściwie cała Małopolska od pokoleń słynęły z rzetelnych rzemieślników, budowlańców, rolników, ludzi twardych i uczciwych. W mojej firmie uczymy młode pokolenie, że jakość wymaga czasu i potu. Nie ma dróg na skróty. Uczciwość wobec klienta, rzetelne wykonywanie roboty, punktualność to są wartości, które przetrwają każdy kryzys rynkowy. Praca to nie jest tylko mechaniczne działanie, to nasza godność. Kiedy młody człowiek zobaczy, że rzetelny trud przynosi mu szacunek otoczenia i dumę z dobrze wykonanego dzieła, to jego podejście diametralnie się zmienia.
2: Na koniec naszej rozmowy, panie Marcinie, spójrzmy na te tysiące małopolskich domów, gdzie jutro rano znowu zadzwoni budzik wzywający do pracy. Z jakim jednym, najważniejszym przesłaniem i biznesowym, ale też z takim ojcowskim drogowskazem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
3: Chciałbym powiedzieć z całego serca. Praca jest tylko narzędziem, a rodzina jest celem. Nigdy nie pozwólcie, by narzędzie stało się ważniejsze od celu. Żaden sukces w biznesie, żadne awanse i zyski nie są warte tego, by stracić bliskość żony czy szacunek dzieci. Kiedy wracacie po ciężkim dniu, zostawcie zawodowe zbroje i problemy za drzwiami. Wejdźcie do domu nie jako zmęczeni pracownicy, ale jako zakochani mężowie i obecni ojcowie. Jan Paweł II przypominał, że rodzina jest pierwszą szkołą miłości. Dbajcie o tę szkołę, inwestujcie w nią swój czas, swoje emocje i swoją cierpliwość. To jest jedyna lokata, która nigdy nie straci na wartości i przyniesie wam najpiękniejszy zysk, wieczny spokój i szczęście w waszych domach. Tego sobie i wam wszystkim z całego serca życzę.
2: Panie Marcinie, serdecznie dziękujemy za tę niezwykle mądrą, pełną praktycznego realizmu i ojcowskiego ciepła rozmowę. Dziękujemy za ten ważny głos w dyskusji o kondycji naszych domów. Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi kręgosłup modelu rodziny, jaki promujemy w naszym regionie. Małopolska to ziemia, gdzie praca od zawsze była uświęcona modlitwą i służyła budowaniu domowego ogniska, a nie jego niszczeniu. Promując model rodziny opartej na zdrowej hierarchii wartości, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że dom silny obecnością rodziców to największy skarb i bezpieczna przystań dla młodego pokolenia. Śladami naszego patrona, świętego Jana Pawła II, odkrywamy na nowo, że to nie stan konta, ale głębokie, pełne czasu i uwagi relacje budują stabilne i szczęśliwe społeczeństwo. Niech ta lekcja mądrego odkładania spraw zawodowych na rzecz czułości wobec najbliższych towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Popołudnie pochmurne w Małopolsce, na Podkarpaciu. Świętokrzyskie także niestety, w województwie świętokrzyskim także niestety teraz pojawiły się chmury, było tam więcej słońca. Na termometrach niewiele, bo jak na lato to mało. 16 stopni jest w Tarnowie, 19 w Dąbrowie Tarnowskiej, w Bochni 21, w Dębicy 19, w Ciężkowicach zaledwie 17 stopni, w Nowym Sączu teraz 22 kreski powyżej zera.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Wiatr obniża temperaturę odczuwalną. Teraz wieje z prędkością około 20 km na godzinę północno-zachodniej, w porywach do 40. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni i nadal możliwe opady deszczu i burze. Rekiem nad ranem, budka suflera.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
7: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
8: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
7: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
8: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
9: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
10: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Hyundai.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
12: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Zaczynamy naszą podróż od Nowego Sącza. Na węgierski jeszcze spokojnie, chociaż biegolice tutaj raczej mamy już powody do narzekań, ruch nieco wzmożony. Królowej Jadwigi Piłsudskiego, Nawojowska, tu ruch umiarkowany. Lwowska Barskie, jest więcej pojazdów na Pieczkowskiego i Barska, także ruch jest wzmożony. Na Tarnowskiej w miarę spokojnie, bez większych kłopotów. W Tarnowie z kolei płynnie, na Krakowskiej przy Warsztatowej w jedną i w drugą stronę teraz ustawiła się kolejka. Aleja Solidarności, ruch umiarkowany, Szujskiego, Mościckiego, dojeżdżamy płynnie do Alei Kwiatkowskiego i dalej do Czerwonych Klonów, później do Kępy Bogumiłowickiej i do autostrady. Wyszyńskiego elektryczna spokojnie, na Klikowskiej jedynie przy elektrycznej jest ruch nieco wzmożony, na Nowodąbrowskiej ruch niewielki, Aleja Jana Pawła II wolna od korków, na ulicy Lwowskiej zwykle przy Orkana ruch nieco większy, teraz umiarkowany. Z kolei w Limanowej najwięcej aut teraz jest na Marka, na Kopernika, na Jana Pawła II. W Brzesku spokojnie, bez większych problemów, także przejeżdżamy przez Bochnię. W Gorlicach nadal najwięcej samochodów na ulicy Kościuszki, także tutaj jest ciasno przy Sienkiewicza. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
12: Teraz w Polski Czwartek w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na kwadrans przed godziną 14. Drogi kolego, jak wiemy, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale w ostatnich dniach drogi wszystkie prowadzą do Nowego Sącza i my tam za chwilę też zajrzymy. A teraz już Patrycja Maszkowska. Zanim zaśpiewa, to jeszcze chciała coś powiedzieć. A wiesz, już teraz.
13: Cześć, mówi Patrycja Markowska.

0: W Nowym Sączu też wszyscy uśmiechnięci i roześmiani. Bałkańska energia jest dziś przekazywana na święcie dzieci gór w Nowym Sączu. Kulturę Chorwacji prezentuje tu zespół Kroatia, który jest kamratem Świabelek z Trybusza. Zespoły możecie podziwiać dziś jeszcze do 18 w hali Nowosądeckiego Mosiru, ale przedsmak tego macie już teraz w relacji Krzysztofa Niedzielana.
1: Trzecie święto Dzieci Gór to oczywiście wspaniali goście z kilku krajów. Jest też oczywiście Chorwacja i zespół KUT Kroatia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Pozdrav svima, ja sam Daniela, voditeljica.
3: Daniela, ona jest przewodnik grupy Zagrzebia Kroacja.
4: Ja sam Fran, ja sam...
3: Fran, on jest predsjedatelj Towarzystwa Kroacja i gra na basu.
5: Ja sam Monika.
6: Ja sam Lana, ja sam isto plesačica u KUD-u.
3: Monika i Lana, one su tancerke KUD-u, to po hrvatski jest zespol.
1: To najpierw coś niecoś o waszym zespole. Zespół przyjechał ze stolicy Chorwacji, tak, z Zagrzebia,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak.
1: Ale nie jest tak, że podczas Święta Dzieci Gór prezentuje tylko kulturę z tamtych okolic, tylko
3: nie,
1: szerzej.
2: Nastupima i u izvedbama, które przedstawiamy, prikazujemy plesu.
3: To znaczy, oni są z Zagrzebia, to jest środkowa Chorwacja i oni mają po prostu możliwość i chcę przedstawić kompletną Chorwację, która jest malutka, ale jest, jak ja już mówiłem, bardzo różna. I u biorach, i u strojach, i u muzyce, i u tańcu. I znaczy, kompletna Chorwacja jest po prostu zastupiona.
2: Sad imamo jako malo vremena da bismo uspjeli...
3: Času je bardzo malo na występu, ali oni spróbuju pokazati co jest możliwo u tak krótkom czasu.
1: Przygotowujecie program Nasz Wielki Kołowy Taniec. Gdybyście mogli wyjaśnić, co się zawiera w tym programie, na czym ten program polega, co jest w nim prezentowane?
6: Przedstawiają zajedniczstwo.
3: To jest społeczeństwo, związek, dumność, że są Chorwaty i po prostu tako przyjacielstwo i też taka tradycja, która jest bardzo długa.
1: A gdyby wyjaśnić, na czym polega ten kołowy taniec, co to jest ten kołowy taniec?
2: Nekad se u kola skupljalo u posebnim prilikama.
3: To jest długa tradycja przez historię. Po pierwsze, my jesteśmy starymi Polakami, znaczy to była kiedy biała Chorwacja, my jesteśmy ten jeden naród i jesteśmy też katolikami od początku VII wieku. I po prostu pierwsza ta grupowania ludzi była zawsze przy kościołach na pomszy i potem się towarzystwo żeńsko-męsko dało do kola. I to było możliwość spotkania, gadania i z tego wynika to. Znaczy zawsze to było tak, na przykład w wioskach, w centrum wioski, przy kościołu se zaczynało z kolem. Zaczynało się z kolem i to jest nasza tradycja.
1: To może do pana będzie pytanie. Już tutaj troszkę czasu spędzacie. Macie też kamratów, zespół Świabelki. Może się przyglądali też, jak to wygląda ten taniec, ten folklor w polskich zespołach. Gdyby tak porównać, czym się różni wasz taniec, wasz folklor, wasz program od tych polskich tutaj zespołów?
4: Iskreno, myślę, że jest nasz folklor dosta sličan.
3: Pani i pan mają to samo doświadczenie, że jest bardzo, bardzo blisko i podobny folklor, tylko są stroje inaczej, ale to znaczy mało jest zespołów taki jak polsko-chorwacki, który teraz jest tutaj, że śpiewają, grają i wszystko to od razu. Znaczy ktoś tylko na przykład śpiewa, a potem, a znaczy to jest bardzo ciekawe i to jest to, co nas po prostu... Mamy tu tradycję dosyć liczną. Fryzury, to wszystko to, czeszanie i tak dalej, to wygląda tylko stroj. Stroje są różne. No.
1: Dobrze, to może faktycznie teraz o strojach. Jak wyglądają stroje?
5: Pa imamo halinu, ili halinu, preko te haline imamo pregaču.
3: Sukienka, białe skarpetki, kozaki i takie różne kolory tych. Różne są nośnie, to jest tylko jedna od tych ubrania.
2: Mogu samo da se nadovežem, evo ovo trenutna nošnja koju imaju.
3: Da. Teraz su, nošnja je od takog naturalnog plotna i ona je dosyć teška i je kolora červonog, a kolor červoni vynika z tego, že to je pokazanje dobrego, znači milosti dobrego.
1: To jeszcze prośba, żeby opisać męski strój tutaj.
4: Muszka nośna, znaczy one ogólnie...
3: Na biało jest, większość jest na biało, jest su kozaki i jest jedna część czarna.
1: Kamizelka.
3: Tak, tak, tak. A wszystko inno, wielkim procentu jest biało.
2: Ako se mogu samo ubaciti, evo, muška nošnja je...
3: To znači ubranja menšizna su dužo prošća, a kobijete su mjeli zavše vjenkše tih strojev ružnih. Do prace, do švijenta, do košćola, znači bili su ina ubranja vjenkšoć, a kolori, všisko ino bilo mniej skomplikovano u menšizni.
1: To jeszcze tutaj zapytamy dziewczyny o atmosferę Święta Dzieci Gór i też o to kamracenie, czyli jak tutaj wygląda współpraca i przyjaźń z zespołem Świabelki i może z innymi zespołami.
6: Pa, kroz zadnjih par dana odkad smo došli, smo se upoznali sa ovom grupom Poljaka, oni su jako dragi i...
3: Jest dużo zespołów, ale najbliżej kontakt mamy z Polakami i zauważyli smo, że jesteśmy bardzo blisko i znači jezik, kultura i największe jest jesteśmy z Polakami.
6: Sinoć smo imali lijepo druženje, plesali smo i pjevali, pokazivali jednim drugima naše plesove i pjesme i oni nama.
1: A z polskimi zespołami rozmawiacie w języku angielskim?
3: Rozmawiają po angielsku, ale też translator Google i chorwacki i polski. Po prostu używają wszystkie te języki, kombinatorika.
1: Okej. Okay. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Co to dla was oznacza, że tutaj jesteście podczas 33. Święta Dzieci Gór i możecie tutaj się prezentować, występować, poznawać inne zespoły?
5: Pa, my smo ovdje došli da predstavimo Hrvatsku i da se zabavimo.
3: Przyjechaliśmy tutaj, jakby po prostu towarzyszyli, pokazali swoją kulturę, swoją tradycję, prezentowali swoje państwo, ale też tak zobaczyli, zauważyli inne państwa, inne zespoły.
1: To dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i bardzo miło
3: mi
1: było
3: też
1: się z wami spotkać.
3: Mi też.
1: Kut Kroatia, Zagrzeb, Chorwacja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Relację przygotował Krzysztof Niedzielan i kolejne spotkanie z dziećmi gór w Nowym Sączu już jutro przed godziną 14 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mamy 23 dzień lipca 2023 roku na liście świętujących 2026, tak będzie? Tak, Brygida Bogna i Apolinaria. Wszystkiego naj od nas. Ryszard Rynkowski.

0: chwilę wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Po reklamie.
3: Przełom dla Nowego Sącza, zielone światło dla trzeciego mostu na Dunajcu. Prezydent Nawrocki dziś z wizytą w Dębicy. Zbliżają się dni Czchowa z atrakcjami dla najmłodszych. 14 wiadomości, Ewa Biedroń, a zaczynamy od wypadku w Siekierczynie w gminie Limanowa. Jedna osoba trafiła do szpitala, droga krajowa nr 28 jest zablokowana. Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na 115 km trasy między Limanową i Nowym Sączem, niedaleko granicy z miejscowością Mordarka. Jak informują limanowscy strażacy, samochód typu Smart uderzył w naczepę samochodu osobowego. Podróżująca Smartem 66-letnia kobieta została zakleszona w pojeździe i strażacy musieli ją wydostać za pomocą sprzętu hydraulicznego. Poszkodowana trafiła do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Uważajcie w tym miejscu. Za 3 lata ma powstać nowy most na rzece Dunajec w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konsorcjum firm, które złożyły najtańszą ofertę, ale ta została odrzucona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Proponowana cena została uznana za rażąco niską, a mowa o kwocie ponad 164 milionów złotych. Decyzja KIO ma kluczowe znaczenie dla przyszłości tej inwestycji, mówi Agnieszka Ćwiertkiewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
4: Oznacza to, iż brak jest już przeszkód formalnych do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została w tym postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza. Zawarcie umowy w sprawie życzonego zamówienia planowane jest w najbliższym czasie po wniesieniu przez wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3: Drogę i most łączące ulicę Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią miasta ma zbudować konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy za 179,5 miliona złotych.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Spełnia obietnice, które zapowiedział, ma wielu zwolenników na Podkarpaciu. Tak członek zarządu powiatu dębickiego Paweł Ciszczoń mówi o prezydencie Karolu Nawrockim. Dziś głowa państwa spotka się z mieszkańcami Dębicy.
6: Będziemy mogli spotkać się, być może uda się porozmawiać, wymienić kilka zdań z prezydentem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To bardzo ważne, aby wspierać prezydenta na każdej płaszczyźnie, osobę, którą nas reprezentuje i w Polsce, i na arenie międzynarodowej.
3: Czy ma dużo zwolenników w Dębicy, w powiecie dębickim?
6: Patrząc na to, co działo się w 2025 roku, mam tutaj na myśli pierwszą i drugą turę wyborów. Ponad 70% poparcia w samym powiecie dębickim, ale są gminy takie jak gmina Brzostek, gmina Jodłowa, gdzie tych procent poparcia było blisko 90, więc jest to osoba, która zaufaniem cieszy się na terenie powiatu dębickiego, myślę, że Podkarpacia i Małopolski na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
3: Otwarte spotkanie z prezydentem Nawrockim odbędzie się już o 16.30 na rynku w Dębicy. Organizatorzy proszą uczestników o przybycie na miejsce o godzinie 15.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Radiowym kinem plenerowym z radiem RDN Małopolska rozpoczną się dni Czchowa. W piątek na czchowskim rynku będzie można zobaczyć film Asterix i Obelix. W razie niepogody film będzie w kinie Baszta w Czchowie. Początek o 20.30. Wcześniej, bo już od godziny 18.30 zaplanowano strefę rozrywki dla dzieci. W sobotę organizatorzy zapraszają już od południa na rodzinny rajd rowerowy. W ciągu dnia będą także pokazy i koncerty, a wieczorem o 20 zaśpiewa Rafał Brzozowski.

0: Po koncercie będzie także zabawa z DJ-em. W niedzielę od 16 zaplanowano atrakcje dla najmłodszych. Będą także koncerty, występ kabaretu. Jutro odbędzie się kolejny spacer po Starym Cmentarzu w Nowym Sączu. W ramach akcji Pamięć zapisana w kamieniu będzie można zobaczyć m.in. średniowieczną kryptę pod kościołem, ale także poznać historię życia ludzi, którzy zostali tutaj pochowani. Na spotkanie nie ma zapisów, a wszyscy zainteresowani mogą przyjść na godzinę 17.30 pod główne wejście na nekropolię od strony ulicy Jagiellońskiej. Zapowiada Agnieszka Filipek z Fundacji Euros Wiatr ze Wschodu.
1: Opowiemy o historii Starego Cmentarza, bo to takie tajemnicze miejsce w samym centrum miasta. Niektórzy doskonale wiedzą, że ono tam jest zlokalizowane, a niektórzy zupełnie nie mają pojęcia, co to za miejsce, jaka jest jego historia. Niespodzianką jest możliwość wejścia do krypty. Tam mamy dla Państwa przygotowaną małą niespodziankę. Opowiemy także o Aurelii Pisz, dlatego że to wydarzenie jest związane z akcją Ocalmy Stary Cmentarz.
0: Spacery po Starym Cmentarzu w Nowym

0: prawdy.
1: Tak jak po nocy przychodzi dzień, tak po burzy przychodzi spokój. No i właśnie mamy teraz taki spokój w pogodzie. Wyszło słońce na przykład w Nowym Sączu, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej, Szczucinie. Na pozostałym obszarze jeszcze się chmurzy, ale meteorolodzy obiecują, że to słońce jeszcze dzisiaj się pojawi. Ale też nie wykluczają, że wrócą deszczowe chmury. Ociepliło się znowu, bo mamy na termometrach w regionie 19 stopni, także komfortowa temperatura, jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sprawdza się pogoda, o której mówimy w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Popadało, zagrzmiało. Mówiliśmy, że wyjrzy słońce i słońce wyjrzało, posłuchało nas. Bardzo nas to cieszy. Wiatr wieje z zachodu, teraz z prędkością około 20 km na godzinę, w porywach do 50. Biometr jest niekorzystny, ale nie dotyczy słuchaczy Radia RDN.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 7 minut po godzinie 14:00 Zakopower rozpoczyna kolejną godzinę naszego programu, drugie pół. Może jest to okazja, aby docenić swoją drugą połowę i wyznać miłość partnerowi lub partnerce.

0: Zakopower i drugie pół. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy taki dzień. Dzień drugiej połówki, który przypada no nie dziś, bo 26 stycznia, ale jest to takie święto, które służy docenianiu ukochanej osoby. Dlaczego nie doceniać jej każdego dnia?
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Bloki 1 kg, pilo

0: Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Po reklamie.
4: Teraz w Polski Czwartek w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz Kasia Serekwicka wyśpiewa, jak ona potrafi kochać. A życzenia przyjmują tego dnia Brygi.

0: Tyle Kasia Cerekwicka w Radiu RDN. 15 po 14, za chwilę jeden z odjazdowych przebojów.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
0: Dziś podróże nieduże, możemy powiedzieć. W piosence to podróż ulicami Warszawy, ale możemy odnieść ten tekst do wszystkich miast i miasteczek. Przez szybę autobusu miasto wygląda zupełnie inaczej. O jakiej piosence mowa? Tekst napisał Kazimierz Winkler, muzykę Władysław Szpilman, a jako pierwszy zaśpiewał aktor teatralny i filmowy śpiewak operowy, piosenkarz Andrzej Bogucki oraz chór Czajanda w 1952 roku. Andrzej Bogucki, znany z takich filmów przedwojennych jak Jego Ekscelencja Subiekt, Szpieg w masce, Śluby ułańskie, Pan Twardowski, Niedorajda i w innych. Po wojnie zagrał również w filmie w 1956 roku Nikodem Dyzma jako Władysław Jaszuński, minister rolnictwa. Jako wokalista spopularyzował znaną piosenkę Czerwony autobus.

0: miasto swe.
1: A także piosenki o stolicy jak Przygoda to tylko w Warszawie, Warszawska piosenka, A tu jest Warszawa. Wylansował też wiele przebojów lirycznych w radiu, takich jak Czy ty wiesz, moja mała, Mnie się żadna tak nie podoba jak ty, Jest jedna, jedyna. Albo A mnie jest szkoda lata. Czy też Dorotka. Przejedziemy się czerwonym autobusem, ale tym razem z Marylą Rodowicz. Czerwony autobus.

udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 390. 99 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
8: Zapraszamy do salonu Bike. Lider SOWA. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
9: Czternasta 14:30 wiadomości Ewa Biedronia. Tragedia w Skrzyszowie. Zwłoki około 40-letniej kobiety wyłowiono dzisiaj ze zbiornika wodnego Korzeń. Dryfujące ciało dostrzegli przypadkowi świadkowie. Ciało zostało wyłowione z wody przez policjantów. Funkcjonariusze podjęli akcję reanimacyjną, jednak życia kobiety nie udało się uratować. Na ten moment nie wiadomo, jak 40-latka znalazła się w wodzie.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym. Ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiS, który zmarł w 2006 roku po operacji serca. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
11: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
12: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomstowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
11: mówił sędzia Wojciech Domański.
12: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
13: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
11: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
14: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty, aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
11: Wyrok jest prawomocny.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Nowenna do świętej Kingi u sióstr Klarysek w Starym Sączu odbywa się w duchu franciszkańskim. Motywem przewodnim rozważań jest hasło o uczniach i ich mistrzach, rozmowa ze świętą Kingą i świętym Franciszkiem. Jest to związane z przeżywanym w kościele jubileuszem 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Z tej okazji rekolekcjonistą podczas nowenny jest franciszkanin z Poznania, ojciec Michał Nowak.
15: Zarówno Kinga, jak i Franciszek napotykają na przeogromne trudności w swojej wierze i w realizacji swojego powołania, a jednak mimo wszystko pokonują je i będąc, zwłaszcza Franciszek, człowiekiem niezwykłego cierpienia, Kinga być może odrobinę mniej, choć niewątpliwie też ma tych przeciwności całkiem sporo, zachowują ogromną wewnętrzną duchową radość, która myślę sobie do dzisiaj właśnie jest tym istotnym elementem franciszkanizmu, który ludzi do świętego Franciszka i do jego duchowości przyciąga.
9: Mówił gość audycji Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz. Jutro w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi sumę odpustową na ołtarzu polowym przy klasztorze w Starym Sączu odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Będzie to uroczystość świętej Kingi jako patronki miasta. Jest ona także patronką diecezji tarnowskiej i polskich samorządowców. W niedzielę odbędzie się uroczystość centralna. Sumę odpustową również o godzinie 11 odprawi franciszkanin. Prowincja u prowincji gdańskiej, ojciec Wojciech Kulik. W niedzielę na Krynickim Deptaku odbędzie się Puchar Europy Strongman Team Poland. Fani będą mogli podziwiać najsilniejszych mężczyzn. Wystąpią m.in. Szymon Wójtowicz czy Bartłomiej Tarapata, a wraz z nimi strongmani ze Słowacji, Czech, Węgier czy Gruzji. Zawodnicy będą uczestniczyć w kilku bardzo ciężkich konkurencjach, mówi organizator sądecki Strongman Tomasz Kowal.
16: Między innymi ciągnięcie tira, załadunek ciężkich kul. W sobotę będzie nagrana jedna z konkurencji na wieży widokowej Słotwin Arena. 49,5 metra nad ziemią. Będą wyciskać belkę szkocką o wadze 150 kg. Także też będzie się działo. I cały finał w niedzielę o godzinie 14 na Deptaku. Przewidziana jest też fajna atrakcja dla dzieciaków, przeciąganie liny. Gościem specjalnym tej imprezy będzie Mariusz Pudzianowski.
9: Jedną z nowości ma być także konkurencja z kobietami, które będą noszone na ramionach strongmanów. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Radio Erden Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Na Tarnowskim Burku pojawiły się grzyby, ale jest ich bardzo mało. Czasami ktoś przyniesie niewielkie ilości tych leśnych przysmaków. Nam udało spotkać się panią Jolantę z Łękawicy, która zbiera grzyby razem z wnukami, z Filipem i z Michałem.
17: Bardzo mało grzybów jest. Było w zeszłym tygodniu, piątek, sobota, ale już dzisiaj jest mało grzybów, bardzo mało.
18: Co pani przywiozła na burek?
17: Prawdziwka, kozak szary grabowy i kozak czerwony, parę kurek i borowice glastopory. No około 15-20 zł, zależy od gatunku. Prawdziwki są już tak wysegregowane, żeby nie były robaczywe, bo dużo się trafia robaczywych.
18: Kto pani pomaga w zbieraniu grzybów?
17: A te moje wnuczki dwa.
18: Ile znalazłeś grzybów?
19: No z wczoraj no to tak z 20. A robaczywe też były. Lubię zbierać grzyby, lubię.
20: Tak, zbierałem grzyby z tatą, z Filipem czasem i z babcią. Z 10.
9: Na burku grzybów jak na lekarstwo, tymczasem na tym popularnym targowisku królują ogórki, bo trwa przecież sezon na kiszenie. Dużo jest także borówek i innych owoców.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dużo przejaśnień teraz w regionie. Pogodne niebo, promienie słoneczne i wyższe temperatury, nawet do 20 stopni. Rozchmurzyło się i podniosła się nam temperatura. Być może jeszcze dzisiaj plażowicze wrócą nad Rożnów, ale uwaga, kochani, do godziny 22 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Prognozowane są jeszcze burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Teraz nie o grzybach, ale o witaminach, o pomarańczach. Bomba witaminowa od Golec Orkiestry. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz na zegarach 14:36.

0: Reklama.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
0: Po reklamie.
9: 19 minut do 15. Niezwyczajna miłość teraz i 17, a za chwilę wiadomości dla zmotoryzowanych. Sprawdzimy, jak jeździ się po drogach regionu i jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa.

0: Dokładnie 15 minut do 15.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Wiadomości dla kierowców zaczynamy od pogranicza Mordarki i Siekierczyny w powiecie limanowskim, gdzie dziś po południu samochód osobowy uderzył w naczepę innego auta na drodze krajowej 28. Początkowo odcinek trasy między Limanową i Nowym Sączem był zablokowany, ale oba pasy ruchu są już przejezdne. Do szpitala trafiła 66-letnia kobieta, która kierowała samochodem Smart i w wyniku zderzenia była w nim zakleszczona. Zostajemy jeszcze chwilę na drodze krajowej 28, gdzie w Biczycach Dolnych w okolicy Serpentyn tworzą się korki na obu pasach ruchu. Tłoczno również na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec, na obwodnicy północnej Nowego Sącza, przed rondem na Tarnowskiej, w Wielogłowach i w Wielopolu na drodze krajowej 75 w kierunku Nowego Sącza. W mieście kłopoty z szybką jazdą są m.in. na Pieczkowskiego, Lwowskiej, Prażmowskiego, Kilińskiego, Krańcowej, Piotra Skargi, Bulwarze Narwiku, Nawojowskiej i Węgierskiej. Jak upływa dzień w Dębicy, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Bochni? Bezpiecznie, bez zdarzeń drogowych w regionie. Natomiast brzescy policjanci i tarnowscy policjanci odnotowali po jednej niegroźnej jej kolizji. Ulice Tarnowa jak wyglądają? No, przybywa samochodów na Lwowskiej w kierunku Orkana. Słoneczne Śnitki są przejezdne. Na Narutowicza spokojnie, Konarskiego o dziwo także spokojnie. Na ulicy Krakowskiej tylko przy Warsztatowej więcej samochodów. Szujskiego, Mościckiego jedziemy płynnie. Na Alei Kwiatkowskiego przybywa aut w kierunku Czerwonych Klonów. Zachowajcie ostrożność i wszystkiego bezpiecznego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Przed 15, Jerzy Durał, Zio i Tylko Mnie Kochaj.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
8: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: bez iluzji. Lubię oglądać iluzjonistów. Ludzie nazywają ich magikami. Ale tak naprawdę oszukują oni nasze zmysły tym, co pozwalają nam zobaczyć. Mężczyzna, którego oglądałem, miał wielką gilotynę palcową. Wsuwałeś palec przez otwór, a po drugiej stronie były dwie małe dziurki na wykałaczki. Rzecz była z litego drewna i metalowego ostrza. Liczył do trzech i uderzał gilotyną w dół. Dwie wykałaczki pękały bez problemu. Ale wciąż mam wszystkie palce. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak to działa. David Copperfield jest jednym z największych i najbardziej popularnych iluzjonistów. Oglądałem go w jednym z jego programów i patrzyłem, jak dosłownie lata w wielkim zapieczętowanym pudełku z pleksy. Jest genialny. Copperfield powiedział: boskie cuda opisane w Biblii przekraczają wszystko to, czego iluzjonista mógłby kiedykolwiek dokonać. Ale większa niż jakikolwiek cud fizyczny jest zdolność tego człowieka, Jezusa, do nadania celu i sensu życia milionom ludzi na przestrzeni wieków. Warto się na tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
4: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
0: Po reklamie.

0: To Ania Wyszkoni i Mimochodem. To już 18 minut po godzinie 15. To ja mimochodem powiem, że czas na wiadomości dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: O tej porze w Nowym Sączu korki na standardowych miejscach. To m.in. Węgierska, Nowojowska, Pieczkowskiego, Prażmowskiego wraz z Rondem Solidarności. Więcej cierpliwości wymaga też przejazd Husarską i Bulwarem Narwiku, zarówno w kierunku Ronda przy stadionie, jak i Ronda przy zamku. Przy rynku zamknięta jest dalej ulica Dunajewskiego, więc trzeba jechać objazdem, m.in. zakorkowaną ulicą Lwowską. O tej porze duże natężenie ruchu też na Tarnowskiej i na obwodnicy północnej Nowego Sącza w stronę miasta. W Krynicy Zdroju standardowo jak na godziny szczytu. Największe korki na rondzie przy Kościele Zdrojowym, czyli na Pułaskiego, Zdrojowej i Piłsudskiego. W Limanowej zwalniacie na ulicy Witosa, między rondami przy Łososińskiej i Piłsudskiego. Większy ruch też w okolicy Rynku, czyli na Marka Jana Pawła II i Matki Boskiej Bolesnej. W Tarnowie przybyło samochodów na Narutowicza, zwłaszcza jadąc od ulicy Krakowskiej i na Krakowskiej do Narutowicza. Tutaj ruch jest wzmożony od dworca PKP. W kierunku Krakowa na Krakowskiej też ruch wzmożony przy ulicy Warsztatowej. Także tutaj utworzyła się nam kolejka. Miniemy Warsztatową i w miarę płynnie dojedziemy do ulicy Koszyckiej i Czerwonej, ale tu na chwilę też zatrzymują nas światła. Szujskiego-Mościckiego w Tarnowie ruch umiarkowany, na Alei Kwiatkowskiego także w miarę płynnie. Więcej samochodów w tej chwili na ulicy Lwowskiej, ale bywało gorzej. Na Alei Jana Pawła w kierunku ulicy Słonecznej krótka jest kolejka i przybywa samochodów na Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej, na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie i na Spokojnej przy ulicy Błonie. Aleją Pendereckiego spokojnie dojeżdżamy do autostrady i wyjeżdżamy w kierunku Brzozówki i dalej Dąbrowy Tarnowskiej. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego, warunki do prowadzenia pojazdów zmienne. Od czasu do czasu pada deszcz, później pojawia się słońce, później znowu pada, tak na przykład było przed chwilą w Żabnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości raz jeszcze.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Cleo, o miłości, kocham.

Zaglądam teraz na karty kalendarza muzycznego. W 1964 roku w Anglii urodził się Tim Kellett, klawiszowiec i współzałożyciel zespołu Simply Red. W roku 2011, 23 lipca, zmarła Amy Winehouse, angielska wokalistka soul, jazz i R&B oraz autorka tekstów piosenek. Urodzona w 1983 roku, Winehouse zmarła z zatrucia alkoholem. Teraz z rodzimego podwórka, 23 dzień lipca, rok 2018. Wtedy to zmarł Grzegorz Grzyb, perkusista, muzyk sesyjny, członek grupy Laboratorium oraz tria Jazz Soldiers. Urodził się 2 listopada w 1971 roku. Zmarł w wieku 46 lat. Usłyszeć go można m.in. na płycie Luxus. Jest to pierwsza płyta zespołu Szwagier Kolaska, wydana w 1995 roku. Nagrania uzyskały status podwójnej platynowej płyty i z tego właśnie krążka Szwagier Kolaska u cioci na imieninach. Panie i panie!

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13, plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Gdyby dziś spadł śnieg, to mielibyśmy w pogodzie wszystkie pory roku. Było zachmurzenie spore, duże, małe, było słońce, przebijało się słońce przez chmury, także no pięknie. No teraz na przykład słonecznie jest w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Lubczy pięknie nam operuje słońce, podobnie w Ryglicach, chociaż ono tutaj jakby częściej chowa się za chmury, w Ciężkowicach, w Zakliczynie też, w Zakliczynie znowuż tutaj pada, ale znowu wyjrzy słońce.
2: Pięknego,
4: tak na zmianę.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Taka huśtawka pogodowa towarzyszyć nam będzie do godziny 22. Do 22 obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed opadami intensywnymi i burzami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z białym lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Po reklamie.

0: zdroje.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Jeszcze raz witam i pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych, poruszających się po drogach regionu. W Nowym Sączu nadal duży ruch na ulicy Węgierskiej, w stronę Starego Sącza, w drugą stronę jest troszeczkę lepsza sytuacja, ale biegonica tutaj jest ciasno, przy Biegonickiej na pewno. W centrum Nowego Sącza, pod Białym Klasztorem, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, ruch bardzo duży, także ciasno jest Barskie, Lwowska, Pieczkowskiego, Barska, ruch wzmożony, na Witosa jest troszeczkę lepsza sytuacja, ale na Tarnowskiej bardzo dużo samochodów, także jest tutaj naprawdę ciasno. Na ulicy Kolejowej przy Nawojowskiej i na Nawojowskiej także jest więcej samochodów. Kościuszki w Gorlicach też jest mocno zatłoczona ta ulica. Bardzo dużo samochodów. Na Parkowej, na Sienkiewicza ruch wzmożony. W Brzesku też sporo samochodów. Na Głowackiego Rynek i Kościuszki obłożone są te ulice dosyć mocno. W Bochni natomiast na Kraszewskiego i Kościuszki, na ulicy Floris ruch wzmożony. Na Trudnej przy ulicy Kraszewskiego i na Kościuszki także bardzo dużo samochodów. W Limanowej przybyło teraz aut na ulicy Piłsudskiego przede wszystkim, także tutaj jest dosyć ciasno. Ciasno także na rynku. No a jak wcześniej wspomniałem, na Piłsudskiego, no tutaj notorycznie tworzą się korki, ale są takie chwile, takie pory dnia, że można przejechać ulicą Piłsudskiego w Limanowej w miarę płynnie, bez zatrzymywania się. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości, miłego i spokojnego popołudnia. Bezpiecznego, tak, przede wszystkim. Dotarcia do celu życzę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Na te skołatane nerwy teraz Kochaj mnie znów o miłości. Beata na 12 minut przed godziną 16 w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: niej. Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Po reklamie.
3: Sądecka ANS ma wyższą kategorię naukową i prawo do stosowania nazwy akademia.
4: Ta kategoria daje możliwość i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse.
3: Tarnowscy radni PiS chcą większej ochrony drzew w planowaniu inwestycji. Nasze dobro narodowe, konie z Białki odnoszą kolejne sukcesy. 16 wiadomości. Ewa Biedroń, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wchodzi na wyższy poziom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało uczelni kategorię naukową B+. Dzięki temu m.in. będzie można starać się o tytuł doktora z ekonomii i finansów. Planowana jest także zmiana nazwy uczelni. To przełomowa decyzja, która wynosi ją do rangi liczących się uczelni nie tylko w Polsce, ale także za granicą, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła.
4: Ta kategoria daje możliwość prowadzenia postępowań i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Mamy prawo do stosowania nazwy akademia. Mamy przywilej braku konieczności uzyskania zgody do prowadzenia studiów właśnie na kierunku ekonomia i finanse, czyli wtedy już to na poziomie uczelni i senatu realizujemy. Mamy również możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Nauki i Rady Ewaluacji Nauki. Mamy również możliwość ubiegania się o zwrot subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego.
3: Oficjalne potwierdzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii B+ ma nastąpić do 31 lipca.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: To projekty powinny być dostosowane do drzewa, nie odwrotnie, alarmują radni PiS w Tarnowie. Tymi słowami odnieśli się do prowadzonej inwestycji na placu drzewnym, gdzie wycięto 5 zdrowych, dużych drzew. Charakterystyczne miejsce, gdzie stoi pomnik Witosa, przechodzi rewitalizację, ale wycięcie drzewostanu spotkało się z dużym niezadowoleniem także części mieszkańców Tarnowa. Dlatego inicjator uchwały intencyjnej, Seweryn Partyński, przekonuje, że trzeba wyciągnąć z tego lekcję i w planowaniu kolejnych inwestycji wziąć pod uwagę istniejący drzewostan.
6: Przy planowaniu przyszłych inwestycji dostosowywać projekty do istniejących drzew, a nie na odwrót, że drzewa dosłownie muszą się w pewnym sensie ugiąć do projektantów i są po prostu wycinane z powodu na przykład geometrii placu, jak to się używało argumenty. Dla jasności w pełni zdrowe, ładne drzewa, bo też, żeby była jasność w tej uchwale, mówimy o wartościowym drzewostanie, o istniejącym drzewostanie. Też to nie jest uchwała, która miałaby w jakikolwiek sposób blokować nowe inwestycje.
3: Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny przekonuje, że w pełni popiera ten projekt, ale broni decyzji o wycięciu drzew na placu, gdzie stoi pomnik Witosa.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Trwają prace dokumentacyjne budowy podniebnego roweru w Muszynie. Władze uzdrowiska zapowiadają, że nowa atrakcja ma być gotowa na kolejne wakacje. Rower pozwoli na poruszanie się kilka metrów powyżej potoku Złockie na odcinku około 0,5 kilometra. Jak mówi burmistrz Muszyny Jan Golba, po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy samorząd jest już na ostatniej prostej przed rozpoczęciem. rozpoczęciem prac.
7: Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji. Następnie będzie uzgodnienie. W tej chwili też trwają prace koncepcyjne, mogę powiedzieć tak, już takie uzgodnieniowe z firmą, która wyprodukuje te rowery. Ta firma znajduje się w Holandii i trwają takie uzgodnienia dotyczące przede wszystkim rozwiązań technicznych, jak to ma być, bo tu chodzi o kwestie bardziej takie, które no, u nas są zupełnie nieznane, bo to rozwiązanie no, nie jest znane w ogóle w tej części Europy. Jest znane jedynie w Holandii, w Danii.
3: Koszt inwestycji wzrósł do ponad 6 milionów złotych, bo obok pojawią się także dodatkowe atrakcje dla dzieci, jak rynny zjazdowe. Hodowla konia arabskiego to dobro narodowe, mówił na antenie RDN Małopolska prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin Bogusław Kamiński. Stadnina koni czystej krwi arabskiej w Białce jest oddziałem tej spółki. Ostatnio konie z Białki odniosły duże sukcesy podczas festiwalu koni czystej krwi arabskiej w Tarnowie. Czempionem całej wystawy również został koń z Białki. Stadnina co miesiąc organizuje aukcje, podczas których można kupić konia arabskiego.
8: Największy sukces stadniny w Białce to był kilka lat temu, kiedy sprzedaliśmy klacz za 1 250 000 euro. Potężna kwota rzeczywiście, no ale takie konie to są rzadkością. Mamy też teraz dobre konie, będzie aukcja tak długo.
3: Kilka koni z Białki ma pojawić się także na słynnej aukcji w Janowie Podlaskim. To najbardziej prestiżowe wydarzenie dla hodowców koni arabskich w Polsce. Odbędzie się już w sierpniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W Tarnowie jest zachmurzenie, ale niewielkie, ale w Nowym Sączu duże i opady... O nie, w Nowym Sączu właśnie nieduże. Podobnie jak w Tarnowie, tutaj więcej pogodnego nieba, ale gdzie jest duże? W Jodłowej na przykład. Tutaj dość intensywnie znowu zaczęło padać. W Ryglicach, w Lubczy także popadało. W Latoszynie również pada. W Zakliczynie, w Ciężkowicach jeszcze bez opadów. Tutaj nawet trochę słońca jest. Także dzisiaj mamy i chmury, i słońce, i deszcz, i jeszcze burze przewidują meteorolodzy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Także dzisiaj w pogodzie mieliśmy prawie wszystko, tylko śnieg nie spadł. I nadal do godziny 22 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki

0: Ci małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Latem 1970 roku zespół Mango Jerry podbił listy przebojów piosenką In the Summertime. Singiel z nią plasował się na szczytach zestawień niemal w całym zachodnim świecie.

miłość. Są piosenki, które stają się przebojami lata. Inne przypominają o wakacjach przez kilka sezonów, ale są też i takie, które mimo upływu wielu dekad wciąż przywołują ten sam obraz. Rozgrzaną drogę, otwarte okna samochodu, zapach traw i poczucie, że świat na chwilę zwolnił. In the Summertime zespołu Mango Jerry należy właśnie do tej ostatniej kategorii. Zanim świat poznał ten promienny, bezpretensjonalny kawałek, nikt nie słyszał o Mango Jerry. Zespół powstał dopiero co. Założył go Ray Dorsett, muzyk zafascynowany bluesem, skiflem, jack bandami i rock'n'rollem. Pragnący grać muzykę prostą, spontaniczną i pozbawioną studyjnego zadęcia. In the Summertime był debiutanckim singlem Mango Jerry i jednocześnie pierwszym wielkim krokiem Raya Dorsetta do muzycznej historii. Rzadko bowiem zdarza się, by debiut od razu stawał się jednym z największych przebojów całej dekady. Autor hitu powiedział niegdyś, że napisanie utworu zajęło mu 10 minut, a zrobił to przy pomocy używanej gitary Fender Stratocaster, gdy brał urlop w swojej codziennej pracy w laboratorium firmy Timex. Nagranie piosenki odbyło się w pierwszej połowie 1970 roku w londyńskich studiach wytwórni Pye Records. Producentem był Barry Murray, który wyczuł, że siłą piosenki nie powinna być rozbudowana aranżacja, lecz naturalność. Tym samym nie próbowano jej upiększać, wręcz przeciwnie. Pozostawiono surowe brzmienie, nieskomplikowany rytm, klaskanie, fortepian i charakterystyczny dźwięk instrumentu zwanego jug, czyli dzbanek, nadającego całości niemal uliczny charakter.

0: Podczas nagrywania In The Summer Time skład Mango Jerry tworzyli Ray Dorsett, śpiew, gitara i kompozycje, Colin Earl, fortepian, Mike Cole, bass oraz Paul King, banjo i
1: tak.
0: Ten nietypowy zestaw instrumentów sprawił, że zespół wyróżniał się na tle hard rockowych i progresywnych gigantów początku lat 70. W tamtej epoce coraz bardziej rozbudowanych produkcji w przypadku Mango Jerry postawiono na prostotę. I chyba właśnie dlatego In The Summer Time zabrzmiało tak świeżo. Nie było tu gitarowych fajerwerków ani orkiestracji. Był za to rytm, który natychmiast zapadał w pamięć, a wokal Raya Dorsetta brzmiał bardziej jak opowieść snuta w gronie przyjaciół, niż popis estradowej gwiazdy. Tekst również miał swój urok. Stanowił pochwałę beztroskiej radości życia, słońca i wolności. I chociaż dziś niektóre wersy, zwłaszcza te dotyczące relacji z kobietami, brzmią jak nieco anachroniczne odbicie tamtych czasów, to jednak całej piosence trudno odmówić autentyczności. Wydany w maju 1970 roku singiel zawierający In The Summer Time dotarł do pierwszych miejsc zestawień m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Austrii czy Irlandii. Numerem jeden był także w Australii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki. W Stanach Zjednoczonych osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100, co dla zupełnie nowego brytyjskiego zespołu było ogromnym sukcesem. Szacuje się, że mały krążek z piosenką rozszedł się w świecie w ponad 30 milionach egzemplarzy, a to czyni go jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki popularnej. Krytycy początkowo podchodzili do przeboju z pewną rezerwą. Dla części z nich był za prosty i za mało ambitny. Publiczność nie miała jednak żadnych wątpliwości. In The Summer Time stało się słonecznym hymnem lata 1970 i jak czas pokazał, jednym z niewielu przebojów, które tą porą roku wciąż odżywają.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz.
9: Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
10: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie. Będzie analiza przebiegu sądeczanki na spornych terenach. Dzięki aplikacji mieszkańcy gminy Tymbark są informowani o najważniejszych wydarzeniach. Na Tarnowskim Burku pojawiły się grzyby, ale jest ich bardzo mało. 17. Wiadomości. Ewa Biedroń. Powstanie analiza możliwości alternatywnego przebiegu sądeczanki na odcinku Uszew-Wytrzyszczka. W Gnojniku została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby dopracować wariant samorządowy w taki sposób, by nie budził kontrowersji w poszczególnych gminach. Burmistrz Czchowa Krzysztof Szot mówił w programie Słowo za Słowo, że samorządom udało się stworzyć wariant bez wyburzeń na terenie gminy Czchów i oszczędzający źródła urbana.
5: Udało nam się znaleźć alternatywne przejście w wariancie samorządowym tak, żeby nie było wyburzeń na terenie gminy Czchów oraz żeby przejść nie zagrażając źródłom urbana. Udało się taką koncepcję wypracować i teraz właśnie ta umowa, która była podpisana z wykonawcą, on zobaczy, czy zarówno przejście tym szlakiem, który był wytyczony między nami a Iwkową oraz to, co było wcześniej zaproponowane przez samorządy, czy będzie możliwość technicznego przejścia właśnie tą trasą.
1: Firma, która wygrała przetarg, ma 10 miesięcy na zrobienie analizy, która da odpowiedź, czy sądeczanka będzie mogła zostać poprowadzona w wariancie samorządowym z uwzględnieniem poprawek wskazywanych przez gminy Czchów, Gnojnik i Iwkową.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzięki aplikacji Munipolis mieszkańcy gminy Tymbark są informowani o zagrożeniach i najważniejszych wydarzeniach. Wójt Paweł Ptaszek zachęca do zainstalowania jej na smartfonach. Samorząd pracuje także nad systemem informacji przystankowej, co ułatwi to rozwiązanie.
6: To, żeby w jednym miejscu mieszkaniec, podróżny, który jest na terenie Tymbarku, na stronie internetowej w jednym miejscu znalazł aktualne informacje, z jakiego przystanku, o której godzinie może odjechać. I drugi element tego projektu to są kody QR umieszczone na przystankach, gdzie można szczytać kod QR i zobaczyć, kiedy ten autobus nadjeżdża. W przypadku tych linii, które autobusy są wyposażone w system GPS-u i nam udostępni przewoźnik, to również można śledzić w czasie rzeczywistym.
1: Pomysł jest wzorowany na aplikacjach niektórych przewoźników kolejowych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To będzie prawdziwy wysyp adrenaliny i testosteronu. W niedzielę na krynickim Deptaku odbędzie się Puchar Europy Strongman Team Poland. Fani będą mogli podziwiać najsilniejszych mężczyzn na Starym Kontynencie. Wystąpią m.in. Szymon Wójtowicz czy Bartłomiej Tarapata, a wraz z nimi strongmani ze Słowacji, Czech, Węgier czy Gruzji. Zawodnicy będą uczestniczyć w kilku bardzo ciężkich konkurencjach, zapowiada organizator sądecki strongman Tomasz Kowal.
7: Między innymi wyciągnięcie tira, załadunek ciężkich kul. W sobotę będzie nagrana jedna z konkurencji na wieży widokowej Słotwin Arena. 49,5 metra nad ziemią. Będą wyciskać belkę szkocką o wadze 150 kg. Także też będzie się działo. I cały finał w niedzielę o godzinie 14 na Deptaku. Przewidziana jest też fajna atrakcja dla dzieciaków, przeciąganie liny. Gościem specjalnym tej imprezy będzie Mariusz Pudzianowski.
1: Wstęp na puchar jest bezpłatny. Radio Erden Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Na Tarnowskim Burku pojawiły się grzyby, ale jest ich bardzo mało. Czasami ktoś przyniesie niewielkie ilości tych leśnych przysmaków. Nam udało spotkać się panią Jolantę z Łękawicy, która zbiera grzyby razem z wnukami, z Filipem i z Michałem.
8: Bardzo mało grzybów jest. Było w zeszłym tygodniu, piątek, sobota, ale już dzisiaj jest mało grzybów, bardzo mało.
1: Co pani przywiozła na burek?
8: Prawdziwka, kozak szary grabowy i kozak czerwony, parę kurek i borowice glastopory. No około 15-20 zł, zależy od gatunku. Prawdziwki są już tak wysegregowane, żeby nie były robaczywe, bo dużo się trafia robaczywych.
1: Kto pani pomagał w zbieraniu grzybów?
8: A te moje wnuczki dwa.
1: Ile znalazłeś grzybów?
9: No, z wczoraj, no to tak z 20. A robaczywe też były. Lubię zbierać grzyby, lubię.
10: Tak, zbierałem grzyby z tatą, z Filipem czasem i z babcią. Z 10.
1: Na burku grzybów jak na lekarstwo, tymczasem na tym popularnym tarnowskim targowisku królują ogórki, bo trwa przecież sezon na kiszenie.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
9: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
8: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
9: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
4: Wszyscy jesteśmy jednym winnym krzewem zasadzonym przez Boga. Nie żyjemy dzięki sobie i nie żyjemy tylko dla siebie. Latorośle mogą być rozmaite, dłuższe i krótsze, węższe i szersze, bliższe słońcu i dalsze, ale wszystkie są razem w jednym szczepie. Żyjemy nie dla siebie, ale dla drugich i tworzymy jedną wielką całość. Dlatego, tak jak krzew winorośli, potrzebujemy siebie nawzajem do rozwoju i wzrostu. Ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, aby trwać przy tym, który dostarcza nam wszystkiego, co jest potrzebne, aby wydać dobre owoce. Tam, gdzie jest Bóg, jest życie. Gdzie jest Chrystus, życie nabiera sensu.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Leszek Rojowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Bochni.

Siostry i bracia zebrani na tej wieczornej mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana i wszyscy, którzy uczestniczą w mszy świętej dzięki transmisji radiowej. Dziś wraz z całym kościołem obchodzimy święto świętej Brygidy Szwedzkiej. Matki, zakonnicy, świętej patronki Europy. Za jej orędownictwem powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje, dziękczynne i błagalne. Ta msza święta koncelebrowana, sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza intencja o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tamary Galbarczyk. Druga za świętej pamięci Stanisławę Piekarską. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do ołtarza Pańskiego i uczestniczyć w tych świętych misteriach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy, bogacze zubożeni.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie,

zostanie wyrzucone jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Wysłuchaliśmy Bożego Słowa. Słowa, o którym Sobór Watykański II mówi, że tak wielka tkwi w nim moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy i źródłem czystym i stałym życia duchowego. Tym słowem na dziś jest między innymi to, co usłyszeliśmy w Ewangelii o krzewie winnym i latoroślach. Były to słowa o Jezusie, o Ojcu i o nas. Jezus jest nazwany, tak siebie sam nazywa, krzewem winnym, bo jest źródłem wszelkiego życia. Cała życiowa siła człowieka wierzącego pochodzi wyłącznie od Niego. Całe autentyczne życie duchowe wynika z głębokiej więzi z Nim. On jest niewysychającym źródłem łaski. Z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko, mówi święty Paweł w liście do Rzymian. W Nim i dzięki Niemu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Ojciec to czuły i wymagający ogrodnik. On jest tym, który uprawia winnice i oczyszcza latorośle dla ich rozwoju i owocowania. On nigdy nas nie niszczy, nie osłabia, ale usuwa z naszego życia chwasty grzechu, egoizmu, nieuporządkowanych przywiązań. Każde oczyszczenie boli, ale jest niezbędne dla zdrowia latorośli i ich owocowania. Ojciec nas leczy, odpuszcza grzech, czuwa nad każdym z nas. My zaś jesteśmy latoroślami. Latorośl nie ma własnego źródła życia. Wszystkie soki czerpnie z pnia. Pomyślmy tak jak dziecko, które jest w łonie matki, ale i potem po urodzeniu czerpie swoją siłę i wzrost z matki. Tak my wierzący czerpiemy z krzewu winnego, którym jest Chrystus. Potrzebujemy wszyscy, siostry i bracia, mocy płynącej od Boga, z Jego sakramentów, z Jego słowa, aby nie uschnąć i aby przynosić owoce. Jezus tę żywotną relację pomiędzy Nim a nami obrazuje przez zaproszenie „Trwajcie we mnie”. Kilka razy ono wystąpiło w dzisiejszej Ewangelii. Trwanie w Nim jest codzienną wiernością modlitwie, przykazaniom, świadectwu wiary. Jezus nas do tej więzi bardzo zaprasza, a zarazem nas, słabych ludzi, chce umocnić, gdy mówi, że On też trwa w nas. Pomyślmy, jaka to naprawdę wspaniała tajemnica. My nie możemy nic zrobić, jeśli nie trwamy w Nim. Ale i jest to rzecz zdumiewająca, również On, krzew winny, potrzebuje latorośli, potrzebuje nas, byśmy ukazali i potwierdzili Jego życiodajną moc. Trwajcie we mnie. Uradujmy się, siostry i bracia, tym, że trwamy w Jezusie, że jesteśmy tutaj teraz na mszy świętej. Uradujmy się bardzo tym, że mimo naszych słabości idziemy Bożą drogą przez życie.
uradujmy się bardzo tym, że On, Jezus, jest źródłem naszej siły i dawcą tylu łask. I prośmy za tych, którzy przestali żyć w więzi z Jezusem, którzy już w Nim nie trwają, oderwali się od winnego krzewu. Drodzy siostry i bracia, na koniec tej refleksji chciałbym przywołać znane nam zapewne, ale wciąż pełne mądrości i głębi słowa, które święty Jan Paweł II wypowiedział tutaj właśnie w Tarnowie przed blisko 40 lat na rozpoczęcie mszy świętej beatyfikacyjnej błogosławionej Karoliny Kuskówny. Mówił wtedy tak przed mszą: gdy tak na was patrzę i myślę o tym, co się ma dokonać za chwilę, o tej beatyfikacji polskiej dziewczyny, to mi przychodzi na myśl słowo Jezusa o krzewie winnym i latoroślach. Tak, to tutaj w nas wszystkich jest On, Syn Ojca Przedwiecznego, który stał się jednym z nas jak krzew winny, żebyśmy mogli z Niego wyrastać jak latorośle i żeby Ojciec, który ten krzew winny uprawia, który uprawia swoją winnicę, nie musiał żadnej odcinać i odrzucić, żeby wszyscy mogli wyrosnąć w jedności tego krzewu razem z Chrystusem, tak jak wyrosła ta służebnica Boża Karolina. Przyszedłem się napatrzeć wam wszystkim, latoroślom, ile was jest, jaki to potężny krzew, skoro ma tyle latorośli. Żaden krzew w naturze, żadne najwspanialsze drzewo nie może się pochwalić tylu gałęziami, tylu latoroślami, tylu owocami. Więc widzicie, moi drodzy, że trzeba się napatrzeć. Trzeba zobaczyć przez to wszystko, co widzą oczy ciała i co widzą oczy serca. Trzeba zobaczyć jeszcze to, co widzi wzrok wiary. Ja was tu widzę znakiem, wzrokiem wiary i widzę was tego, który jest szczepem winnym. Widzę w was Chrystusa. On w was żyje i chce w was żyć. Chce, żeby wszyscy z Niego życie mieli, by nikt nie był oddzielony. W Nim jest życie wieczne. On chce tego życia wiecznego dla nas wszystkich.

0: Przedstawiennictwo świętej Brygidy. Z wiarą i ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się przykładem życia świętej Brygidy oraz głosząc Ewangelię miłości pojednania, był autentycznym świadkiem pokoju i jedności między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną i wspólnotami lokalnymi, aby dążyli do pokoju i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na wezwania Chrystusa i za Nim poszli. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodzinę naszej parafii, aby wzrastały w miłości wzajemnej i wierze, wychowując dzieci w duchu modlitwy i służby Bogu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, bliskich naszemu sercu, a szczególnie Stanisławę, aby dostąpili wiecznej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tamary. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętej Brygidy pełnili z oddaniem naszą codzienną posługę, dochowując wierności Bogu i służąc drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, który powołałeś świętą Brygidę, aby była światłem dla Europy, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wierności w służbie Tobie i bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święta Brygida oczyściła się z nas.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając:
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępu,
0: pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowiona.

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Leszek Rojowski, proboszcz z parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Bochni.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W piątek podczas liturgicznego wspomnienia świętej Kingi w Starym Sączu odbędzie się uroczystość patronki miasta. O godzinie 11:00 sumę odpustową na ołtarzu polowym przy klasztorze odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Piątek będzie także 8:00, przedostatnim dniem nowenny do świętej Kingi. W ten dzień do Starego Sącza przybędą pielgrzymi m.in. górnicy z Bochni i Wiliczki, którym patronuje święta Kinga. Jak mówi rekolekcjonista z Poznania, franciszkanin, ojciec Michał Nowak, nie tylko u mieszkańców Starego Sącza, ale także u wiernych z regionu, którzy przybywają do świętej Kingi, widoczna jest mocna wiara.
2: Tu jest dużo, powiedziałbym, taka bardziej gorliwa, bardziej ekstrawertyczna, pokazywana na zewnątrz. Ludzie, którzy tu się nie wahają klęknąć w pyle dziedzińca, którzy rzeczywiście głośno odpowiadają, śpiewają pieśni, którzy mają niesamowite nabożeństwo do matki Kingi. Tu nikt o niej inaczej nie mówi, jak nasza matka Kinga, którzy jej ufają. Kiedy rozmawiamy o odpuście, o mszach, które mają być na zewnątrz, mówimy sobie czasem, a jeśli pogoda dopisze, ludzie mówią wprost, matka Kinga nie dopuści, matka Kinga zadba o pogodę.
1: W piątek przed sumą odpustową, bo jeszcze o godzinie 9:00 odprawiona zostanie msza święta z udziałem księży rodaków, a o godzinie 17:00 będzie msza święta z udziałem Związku Podhalan. Uroczystość centralna ku czci świętej Kingi odbędzie się w najbliższą niedzielę. W sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie prowincjał franciszkanów w prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Samochody, łodzie, busy, motocykle czy rowery są bardzo potrzebne na misjach. Każdy z nas może pomóc w ich zakupie. Okazją jest akcja Święty Krzysztof. 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Polega ona na zsumowaniu przez kierowców szczęśliwie przejechanych kilometrów i przekazaniu za nie symbolicznego grosza na środki transportu dla misjonarzy. Uczniowie misjonarze światłem świata na drogach, tak brzmi hasło ogólnopolskiego tygodnia Świętego Krzysztofa, który jest organizowany przez organizację Miwa Polska. W tym czasie księża błogosławią kierowców i pojazdy. Dzięki środkom transportu misjonarze mogą nieść pomoc ludziom potrzebującym. Tak jest także w Afryce. Tarnowski misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic jest dyrektorem Caritas diecezji Buar. Jak mówi, nowy samochód bardzo się przydaje, ponieważ misjonarze docierają z pomocą do 17 parafii na obszarze 45 tysięcy kilometrów kwadratowych. Od 12 lat Republika Środkowoafrykańska zmaga się ze skutkami rebelii, a przy granicy z Czadem wciąż dochodzi do aktów przemocy wobec ludności cywilnej. Mimo to wszystkie parafie działają.
3: Już w pierwszym tygodniu, kiedy otrzymaliśmy samochód, kiedy załatwiliśmy wszystkie dokumenty, samochód zawiózł 5 chorych do stolicy na operację. Później byliśmy odwiedzić deplase, tak zwanych deplase, którzy uciekli przed rebeliantami. Pojechaliśmy, zawieźli im bezcenne rzeczy. Także ten samochód jest bardzo ważny dla nas. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom misji Miwa Polska, diecezji tarnowskiej.
1: W ubiegłym roku w ramach akcji Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy 225 parafii z naszej diecezji wpłaciło do Miwa Polska prawie 400 tysięcy złotych. Sądeccy sportowcy rozpoczynają sezon z Bożą pomocą. W kościele na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu została odprawiona tradycyjna msza święta w intencji piłkarzy i nie tylko. Wzięli w niej udział zawodnicy Sandecji, ale również działacze sportowi i kibice.
4: Sezon piłkarski na Sądecczyźnie, czas zacząć.
1: Mszę świętą celebrowali ksiądz Józef Wojnicki, kapelan sądeckiego sportu oraz ksiądz Dariusz Dziedziak, który w przeszłości był piłkarzem. Ksiądz Józef Wojnicki w homilii przedstawił historię Mistrzostw Świata, ale także nazwał piłkarzy Sandecji gwiazdami lokalnej piłki. Piłkarze Sandecji rozpoczną walkę w drugiej lidze w sobotę o godzinie 19:10 meczem z Hutnikiem Kraków.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: W Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarze minęła właśnie godzina 19. Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy różańcowej, a dziś modlitwę poprowadzi grupa Akcji Katolickiej z Łomnicy Zdroju przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Tajemnice światła to Jezus Chrystus obecny na naszej drodze życia. To Jego światło, które pozwala odróżnić dobro od zła. To także Jego moc pozwalająca nam powiedzieć złu nie, a dobru tak. Tajemnice światła to obecność Maryi, naszej ukochanej Matki. To ona, wierna uczennica i córka Boga, staje się z kolei nauczycielką pełnienia woli Bożej, ponieważ w mocy Ducha Świętego powiedziała przy zwiastowaniu Boga, niech mi się stanie według słowa Twego. Dlatego na teraz ona prawo mówić do nas, cokolwiek Syn wam powie, czyńcie. Duchu Święty, oświecaj mi umysł, umacniaj wolę. Daj, abym rozważając tajemnicę życia Jezusa i Maryi, czerpał inspirację do pogłębienia swojej wiary i kroczenia tymi samymi ścieżkami, co oni. Maryjo, nauczycielku życia, wspomagaj mnie w mojej codzienności i na modlitwie, abym nie ustawał w drodze do Twojego Syna. Naszą modlitwę różańcową ofiarujmy o pokój na świecie, ustanie konfliktów wojennych, o zgodę, miłość, błogosławieństwo w rodzinie, o uzdrowienie z choroby lub ulgę w cierpieniu dla konkretnej osoby. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, chrzest Jezusa. Początek publicznej działalności Jezusa rozpoczyna chrzest w Jordanie. Jezus przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela. Był to chrzest ludzi dorosłych, podobnie jak w kościele pierwszych wieków. Najpierw wyznano grzechy, następnie zanurzano się w wodzie, pozostawiano w jej nurtach grzechy. Człowiek obmyty, czysty łączył się z Bogiem. Jezus, który nie miał nawet cienia grzechu, nie potrzebował chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł w ludzki świat, słabość, nędzę i grzech. W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada słowo: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Syn Boży objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami, przyjmuje na siebie ludzkie grzechy, ogołaca się. Duch Święty, który z miłością unosi się między Ojcem i Synem w postaci gołębicy. Jakby łączy ich, czyni jednym. Trójca Święta towarzyszy również początkowi każdego życia chrześcijanina w czasie sakramentu chrztu. Bóg Ojciec wypowiada te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem. Jezus zaprasza do relacji w przyjaźni, a Duch Święty napełnia Bożą miłością. Panie Jezu, daj, bym żył nieustannie świadomością mojej prawdziwej godności chrześcijańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Wesele w Kanie Galilejskiej. Na wesele w Kanie Galilejskiej zostaje zaproszona Maryja. Józef już nie żyje. Jezus jest jeszcze na drugim planie, zaproszony jako syn Maryi. Uroczystości weselne w czasach Jezusa trwały 7 dni. Gospodarz miał obowiązek zapewnić wystarczającą ilość wina. Jego brak mógł stać się przedmiotem żartów na wiele lat. Brak wina na weselu zauważa Maryja i dyskretnie informuje Jezusa, a Jezus wydaje się być obojętny. To nie ich sprawa, są gośćmi. Ponadto nie nadeszła jeszcze jego godzina. Godziną tą będzie tajemnica śmierci, wywyższenia, uwielbienia na krzyżu i zmartwychwstaniu. Wówczas Jezus obdarzy ludzkość najlepszym winem. Maryja jednak ufa Synowi, wierzy w Niego. Nie prosi o żadne wyjaśnienia, ale działa, zwraca się do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. Jest pewna, że cokolwiek powie Jezus, to będzie właściwe, optymalne, najlepsze. Wobec zawierzenia i dyspozycyjności Matki sług Jezus czyni cud. Charyzmaty Maryi jest troskliwe, krzepiące, pełne miłości spojrzenie na cały Kościół, które uwrażliwia, pozwala dostrzegać wszystkie jego bolesne punkty i prowadzi do Jezusa. Tam, gdzie jest Maryja, jest zawsze obecny Jezus. Maryjo, wyproś, bym zawsze czynił to, czego oczekuje ode mnie Twój Syn.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Jezus głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Jezus jako nauczyciel różni się od rabinów żydowskich. Przede wszystkim jest w drodze. Przemierza cały kraj palestyński, głosząc słowo Ojca. W pierwszym etapie nauczania jest prorokiem, heroldem głoszącym dobrą nowinę. Później gromadzi uczniów. Jezus naucza głównie pod gołym niebem. Dlatego jego audytorium jest bardzo zróżnicowane. Dostęp do Niego mają wszyscy, również kobiety, dzieci, cudzoziemcy, poganie, celnicy, grzesznicy. Jezus, nauczyciel, przede wszystkim pociesza, dodaje odwagi, podnosi na duchu. Jego słuchacze czują się wolni, akceptowani, świadomi własnej wartości i godności. Jego nauka leczy, zbliża, łączy i wskazuje drogę do Ojca, który jest miłością. Dlatego wzbudza zdziwienie i podziw. A wszyscy zdumieli się. Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Syn Boży przemawia nie tylko słowem, ale również gestami, uczuciami, duszą, życiem, po prostu całym sobą. Wzywa do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia, wartościowania, życia. Wzywa również do wiary w Ewangelię, do stanięcia po jej stronie, zaufania mu do końca. Panie Jezu, spraw, bym zawsze słuchał Twojego głosu i żył na co dzień Twoją Ewangelią.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa. Jezus zabrał sobą trzech wybranych uczniów i wyszedł z nimi na górę Tabor, aby się modlić. W trakcie modlitwy wychodzi poza swoją zwyczajową postać, objawia się swym uczniom, jakże odmieniony, przeistoczony, ukazuje swą głębię. Zwykle ludzie widzą go i spotykają jako człowieka. Przemienienie zrywa zasłonę człowieczeństwa i pozwala ukazać się boskości. W trakcie przemienienia towarzyszą Jezusowi Mojżesz i Eliasz. Obaj byli świadkami obecności Boga na górze Synaj. Mojżesz jest przedstawicielem prawa, Eliasz zaś proroków. Obecność tych wybitnych mężów na górze Tabor jest pieczęcią dla życia Jezusa. Potwierdza jego autorytet, jest on prawodawcą Nowego Testamentu, a także kontynuatorem proroków, największym z nich. Co więcej, jest oczekiwanym Mesjaszem. Świadków przemienienia ogarniają mieszane uczucia. Z jednej strony fascynacja doświadczeniem, a z drugiej lęk, bojaźń Boża. Po przemienieniu wszystko jednak wraca na stare tory. Nie ma już cudowności, proroków ani obłoku. Jest tylko Jezus, tylko On się liczy i On powinien odtąd wystarczyć Piotrowi i pozostałym apostołom, a także i nam. Panie Jezu, przemieniaj moje życie, by było ciągłym naśladowaniem Ciebie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. W czasie wieczerzy paschalnej Jezus ustanawia dwa nowe gesty. Łamanie chleba i błogosławienie kielicha. W tym wydarzeniu miłość Boga osiąga swój kulminacyjny punkt. Jezus wydaje siebie samego do końca, do ostatniej kropli krwi. Jezus tym gestem zaprasza każdego z nas, abyśmy potem jak On oddawali życie za Niego. Każdy, kto w autentyczny sposób bierze udział w Eucharystii, zostaje włączony w tę bezkrwawą, bezsilną ofiarę. Razem z Jezusem pozwala się wyniszczyć dla innych. Staje się przełamywanym chlebem i wylewanym winem. Panie Jezu, spraw, bym sam stawał się na co dzień Eucharystią, bym przelewał Twoją miłość na innych.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami raz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja. Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja. Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 710 notowanie listy z mocą. Tak się uśmiecham, bo czekałem, aż się odezwie. Dziś jesteśmy we dwójkę.
2: Oj tak, jestem, wróciłam.
1: Witamy serdecznie. Może się pojawimy w trójkę, ale jest komplet.
2: Byłaby taka szansa. O wiele, niewiele by brakowało, a byłby tu najmłodszy listozmocowicz, czyli Ignaś. Pozdrowienia dla babci Gosi, która została z nim
1: na
2: dzisiaj.
1: Na młodszy model, dobrze.
2: To no słuchaj, na ten, który ma więcej włosów. Chociaż możecie konkurować w tej kwestii na razie.
1: Chciałem powiedzieć, że z zębami też, ale chyba by tam wyszło trochę nie.
2: Nie, aż tak stary nie jesteś jeszcze. Poza tym, wiesz co, emeryci często mają sztuczne szczęki.
1: No z tym emerytem to już trochę, ja rozumiem, dinozaur, jakaś metafora, ale do emeryta to...
2: Kto się lubi, ten się czubi, a za mikrofonami dzisiaj Paweł Hajduga.
1: I Ewa Judasz Jakubiak, witamy serdecznie, zapraszamy na 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Tak patrzę zawsze, jak się czerwiec kończy, tak sobie podsumowanie robię, to już ponad 15 lat, jak jesteśmy z wami,
2: ale
1: trochę mniej.
2: Już się prawie lipiec skończy.
1: No już się prawie lipiec tak skończy, ale wiesz, przeleciało. Z moim liczeniem wakacje mamy... Chociaż za oknem to pogoda taka, nie wiem, czy widziałeś obrazki, dzisiaj gdzieś tam mignęły z
2: Lipcopad?
1: Naszego, tak, morza. Dobrze, że nie planowałem urlopów w tym rejonie. W ostatnich dniach w ogóle nie planuję urlopu. Widzisz, to bezpiecznie, odradzam urlop.
2: Chyba, że w Egipcie planujesz urlop, albo w innej Turcji, bądź słonecznym zakątku naszego globu.
1: Zabierzesz mnie?
2: Dobrze. Ej, w ogóle, jak już sobie tak pitu-pitu gadamy, jak tam po mundialu? Co sądzisz? Spodziewałeś się, nie spodziewałeś się?
1: No, przeszedłem koło tego mundialu trochę. Powiem ci, że ja tak lubię spać ostatnio.
2: A ja też.
1: Ten nocne transmisje jakoś tak nie do końca mi... Uwielbiam piłkę, bardzo dużo oglądam piłki, ale no, ten mundial bardziej wyniki śledziłem. I czy jestem zadowolony? Tak, nasza europejska drużyna, więc mimo wszystko zawsze nie było moich...
2: A słyszałeś o tej aferze, gdzie Hiszpanie masowo udostępniali zdjęcie krakowskiego rynku zalanego czerwienią,
1: tak?
2: Czyli
1: tak,
2: nie zdjęcie Hiszpanii, a zdjęcie Polski trafiło.
1: Tak, naszych kibiców krakowskich. Śledziłem tam te wydarzenie, więc ja od razu wiedziałem, że jest coś nie tak, no ale dużo rzeczy fejkowych w internecie się ostatnio, więc... A tu o tym jeszcze będziemy
2: tak,
1: mieć...
2: Tak, dokładnie, dobra. Słuchajcie,
1: tak,
2: bo jest więcej gadania, mniej grania.
1: Była
2: na razie.
1: Fotka, pewnie zaraz wskoczyła.
2: Zaraz będzie tak.
1: Wskoczyła?
2: Nie, jeszcze nie.
1: To zaglądajcie, bądźcie szybsi niż Ewa. A my teraz zaglądamy do poczekalni, bo dzisiaj też tak gadu-gadu, ale tu mamy dwie propozycje. Mniejsze granie. Czy Kadosz? Mniejsze granie. Zacznijmy
2: mniejsze od granie,
1: utworu
2: od nadziei.
1: Nadziei. erden.lista.185. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie koszt SMS 100 zł 23.

0: No i co ty na to?
1: Fajnie.
0: Wolisz damski w 100% jakby damskie wolę. Mniejsze granie, czy damsko-męskie wolę. Mniejsze granie?
1: Wolę. A będzie w ciszy
0: tej? Ale które wolisz? Damskie?
1: Damskie.
0: No dobrze, no, nie będzie w ciszy tej. Znaczy będzie, jak sobie puścisz sam, nie?
1: Nadzieję, ale w głowie mi tam plumkało w ciszy tej.
0: Okej.
1: A mam jeszcze jeden utwór mniejszego grania, a przynajmniej był w ubiegłym tygodniu. Dziś mamy, ale jeszcze nie będę zdradzał. Na razie przechodzimy do drugiej wywołanej już propozycji. Kadosz, niech się weseli. erden.lista.186.

0: Nie wiem, dlaczego jeszcze ten numer znajduje się w poczekalni. Słuchajcie, musicie to koniecznie zmienić do następnego notowania listy z mocą. Żeby to uczynić, ślijcie SMS treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 20 utworów, które otrzymało najwięcej waszych głosów. Przez cały tydzień skrupulatnie głos po głosie zliczał wasze głosy.
2: Oj, bardzo skrupulatnie pozdrawiamy Huberta, bo dzisiaj liczył na piechotę, słuchajcie, niemalże zliczydłem liczył to. Gdyby mu zabrał wszystkie kalkulatory i narzędzia, to można by było powiedzieć rzeczywiście na piechotę, ale biedny każdy jeden głos musiał policzyć analogowo, bo się system coś zepsuł. Także pozdrawiamy Hubert i ściskamy.
1: Pozdrawiamy, jak się te jego głosy przełożyły na miejsca. O tym się przekonacie za chwilę. A co dzisiaj się wydarzy na liście?
2: Trochę się będzie działo. 6 awansów, 10 spadków, 3 konstans, czyli stałe. No i powitamy jedną nowość. Oznacza to także, że niestety z jednym utworem na dobre się już pożegnamy.
1: Na miejscu 20 tradycyjnie, tak jak to w ostatnich tygodniach, spadkowicze. W tym tygodniu Anne-Marie. 3 oczka w dół, niżej się już nie da. Przytul mnie, erden.lista.183. Telefony w dłoń, ślemy SMS-y. W tym tygodniu.

0: Fajnie gramy.
1: Lirycznie, tak można powiedzieć. Romantycznie wręcz. O, mi się to kojarzy z takim spacerem o zachodzie słońca, piaszczystą plażą.
0: Sprawdźcie, czy jesteśmy na Facebooku. Pozdrawiamy panią Krysię. Mam nadzieję, że nas już widać. Słychać na pewno. Wpadnijcie na nasz profil. Lista z mocą. Czekamy na was. Będziemy pozdrawiać was na żywo podczas dzisiejszej audycji. A my będziemy teraz w górę tabeli, w ogrody. Wspólnie z Julią. Wielbić pana chce erden.lista.184.12.
2: Radosną

0: Niby Julia, a jednak nie. W utworze Wielbić Pana chce. Erdyn.ista.184 punktów 12.
1: Święty drugiego planu, czyli czas na pozycję 18. Zawracaj nas. Erdyn.lista.182 punktów 14.

0: Zaglądacie na Facebooka, czekamy na was.
1: Jesteśmy, tak. Jeszcze do pozdrawiania przejdziemy, bo czekamy, aż was jeszcze więcej będzie. A tymczasem święty drugiego planu, ale na wokalu kto?
0: Marcin, styczeń po raz pierwszy dziś.
1: Styczeń w lipcu.
0: A może po raz ostatni?
1: Nie wiadomo.
0: Dziś mamy nowość, na którą trzeba chwilę jeszcze zaczekać. A my teraz już czekać nie będziemy.
1: Tak,
0: bo
1: jak styczeń, to ciepły płaszcz.
0: Płaszcz dzisiaj się przydaje. Mam nadzieję, że porzucimy go jeszcze w te wakacje, ale na pewno nie porzucajmy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz Erden. Lista. 166 na słabiutko 3 oczka w dół punktów 15.

0: masz klot?
1: Ani się obejrzymy i się przyda ten płaszcz.
0: Coraz cieplejszy.
1: Na razie
0: kroku.
1: Trochę taki przeciwdeszczowy się przydaje, bo nie wiem jak tam wasze lato, ale nasze lato bywa kapryśne, choć w Tarnowie tego deszczu nie ma zbyt dużo.
0: rdn.lista.166. Jeśli chcecie, żeby Grzegorz obrał przeciwny kierunek od tego z ubiegłego tygodnia. No i czas na teraz pozycję 16.
1: Oj, to będzie chyba teraz strefa spadkowiczów z tego, co patrzę, bowiem kolejny spadek nam się szykuje. Z pozycji 12 na pozycję 16 duet. Morski duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 18.

0: Jak tam, popływałbyś?
1: Gdzie? W Bałtyku?
0: A ty lubisz pływać w ogóle? Ty umiesz pływać, Pawełku? Bo ja tego niestety, nie wiem. Nie. Ty nie umiesz pływać, ja też nie umiem pływać.
1: Nie umiem pływać.
0: Czyli my pływający po warszawsku pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pięknie płyną kraulem.
1: Pozdrawiamy raz jeszcze w Czasowiczów z naszego pięknego polskiego morza, ale akurat, wiesz, pogoda byłaby na pływanie pewnie nie,
0: tak,
1: na morsowanie.
0: Ale nie, wiesz co, w Norwegii przy takich warunkach pływają normalnie w morzu, jest to dla nich ciepłe.
1: Nie, jestem ciepłolubny, dla mnie to zdecydowanie byłoby morsowanie przyjemność z pływania, ale pozdrawiamy. Widziałem dzisiaj obrazki z naszego pięknego polskiego morza. No i co wytrwalsi w tych przeciwdeszczowych płaszczach?
0: Nie pływali.
1: No, pływać może nie pływali, ale opalać też się nie opalali.
0: Zażywali kąpieli deszczowych.
1: Tak, pieskowych, wiecznych. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że też są z nami i dacie wtedy ku temu wyraz na Facebooku. Czekamy na was, a my teraz zaglądamy na pozycję 15.
0: A tam nasza porywająca Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. No, kolejny spadek z pozycji 13 na 15. Erden.lista.113 punktów, jedynie 19.

0: Nie wiem jak tobie, Pawełku, ale mnie Ania porwała w stronę snu trochę, bo taki makający, uspiejący głos, że mi się mocno ziewało.
1: Mnie się ziewa nie zmieni, ale to nie...
0: Mimo pięciu kaw, słuchajcie, on jest takim wariatem, że pije pięć kaw. Dzisiaj wypił, pochwalił mi się.
1: Metopata, ale to tak jak mówiłaś, emeryci już, mam nadzieję, nie wszyscy.
0: Ej, emeryci by nie dali rady, to jest najprostsza droga do rozrusznika. Ja się martwię o ciebie, Pawełku, naprawdę.
1: Dobrze, ugryzę się w język, przejdę do pozycji 14 już. No ale ciągle jesteśmy w strefie spadkowej. Spadkowiczów może bardziej niż spadkowej. Mam nadzieję, że nie spadkowej. Nie wywróżę Marii Bober spadku. Moc słowa, trzy oczka w dół. Erden.lista.146 punktów 24.

0: Pomaga Maria zasypiać. Nie wiem jak tobie. Fajny utwór.
1: Tak.
0: Ale trochę usypiająco zadziałał naszych słuchaczy. Zaglądajcie na nas, mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze.
1: Oni nie śpią, aktywni są w komentarzach. Nie wiem, ale może tak w pierwsze dziesiątce komentarzy, co ty na to?
0: Dobrze.
1: Jeszcze dajmy im się wykazać.
0: Trzy utwory do pierwszej dziesiątki, zaglądamy na pozycję 13.
1: A tam nasza czuwająca od wielu notowań listy z mocą siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Niestety, kolejny spadek z pozycji 10 na pozycję 13. Erden.lista.026 punktów 33.

0: Zawadzka?
1: Paweł się rozśpiewał nawet, rozmruczał. Niczym Kubuś Puchatek.
0: Rozstroił. Czuwajmy, no niestety, trzy oczka w dół. rden.lista.026.
1: No i mamy znowu ziąb, tak jak nad polskim morzem, tak teraz na naszej liście z mocą zima, a konkretnie mówiąc styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. No i kolejny spadek. Sześć oczek w dół, z 6 na 12. rden.lista.170 punktów 34.

0: Tak bywa, tak jest.
1: Bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Być może będzie.
1: Bardzo dobrze. Kto na tym skorzystał? Wy skorzystaliście.
0: Bo posłuchaliście dłużej.
1: I oczywiście Marcin skorzystał. Po raz drugi dzisiaj był. Najpierw w oratorium, teraz w utworze Noc Pojedynku, a już przed nami zamyka, czy otwiera pierwszą dziesiątkę ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 35.

0: trzeci z sześciu dzisiejszych awansów należy do księdza Jakuba Barczaka. No zabrakło do pierwszej dziesiątki niewiele, ale jednak, ale dzięki waszym głosom na pewno będzie lepiej. Jeśli będzie dużo głosów, dużo pracy będzie miał Hubert. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Pozdrawiam raz jeszcze.
1: Trzymamy kciuki, żeby system zaczął znowu liczyć za niego.
0: Oj, tam.
1: Bo kiedyś... wszyscy mają wakacje, a on biedny musi liczyć, słuchaj.
0: Jako emeryt, ja miałem co prawda na początku mojej przygody z edukacją, ale były jeszcze liczydła. Naprawdę,
1: ja miałam patyczki do liczenia. Chociaż liczydło też gdzieś tam stało takie duże w szkole podstawowej.
0: Tak, jako już antyk w gablocie. Dobrze, zamykamy drugą dziesiątkę. Ksiądz Jakub Barczak, rdn.lista.902.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I rozpoczynamy pierwszą dziesiątkę od tarnowskiego akcentu, bo nie wiem, czy wiesz, ale kapela N właśnie z Tarnowa się wywodzi.
2: Już wiem.
1: Spadek. Dwa oczka w dół. Z pozycji 8 na 10. Kapela N. Anioł Pański. Erden. Krupka 180 punktów. Okrągłe 40.

0: Capellan, prosto z Tarnowa. Pozdrawiamy.
1: Tak jest.
0: Ciepłe miasto, przynajmniej na papierze. Anioł Pański, rdn.lista.180. No niestety powróciliśmy do spadkowiczów, chociaż znowu będzie lekki oddech. A to za sprawą kogo?
1: Jest nowość, moi drodzy, jest nowość. Wprost z poczekalni szturmem wdarł się na pozycję dziewiątą. A kto? A to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Bibro, drodzy państwo, czyli Bartosz Baran, który serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy RDN oraz poznańskiego radia Emaus i wszystkich raperów chrześcijańskich. No to zostawiamy was z tym świeżym utworem. RDN.lista.187 punktów.

0: mocne przesłanie.
1: Bibro,
0: nowość, prosto z poczekalni, gratulujemy.
2: Ale na liście z mocą nie jest to nowość, prawda, Pawełku?
0: Nie jest, no wielki powrót. W ogóle ja uwielbiam ten rodzaj muzyki, zwłaszcza chrześcijańskiej. Wy też, jak widać po waszych głosach, jak zamknę oczy, teraz poczułem się, jakbym znowu miał 40 lat. Nie, dobrze, mam 40 lat, ale jakbym znowu był dzieciakiem. Nie wiem, czy ty słuchałaś rapu. Pytałaś mnie przedtem o piłkę.
2: Tak, słuchałam.
0: No, to podziel się
2: swoim... Ale nie, to takie, wiesz, klasyki, że tak powiem. 1-8-L, jakiś tam paktofonika, tego typu rzeczy, nie? Tam jakiś tam ostry czy coś takiego też wleciało. Ja bardzo różnej muzyki słuchałam w życiu i słucham w dalszym ciągu. Od muzyki bardzo popularnej, tanecznej i użytkowej, którą to gram i śpiewam na imprezach różnych, po muzykę dziecięcą, przez jazzową, rockową i... churalną, kościelną, w zasadzie wszystko znajdziesz na mojej playliście.
0: Nie tylko muzycznie, w ogóle jesteś człowiek orkiestra.
2: Oj, dziękuję ci bardzo, Pawełku. Pawełku, ty też w ogóle... Och, ale sobie dobrze słodzimy.
0: Przejdźmy może do muzyki, bo czeka już na nas Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. erden.lista.124.47

0: Zapewne Adam gdzieś podróżuje. Na Facebooka nie zdążył podróżować, ale do nas na Facebooku...
1: Ma zasięgu, w pociągu jest.
0: Dotarli. Kto dotarł? O, w lajkach jest z nami. Moment, muszę... No, i Facebook nie współgra. Janusz Jędrusik, Gabriela, Bartosz, Dorota, Gosia, Marta, Mariusz i Marek. A w komentarzach Bartosz już wcześniej pozdrawiał, czyli Bibro. Marta Osierska mówi, że u niej wakacje tradycyjnie remontowo czy wyjazdowo, ale nieważne gdzie, ważne, żeby miło spędzić czas, zwłaszcza wieczory przy dobrej muzyce, jak dziś z Listą z Mocą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tomek mówi, że widać nas i słychać wszędzie i pozdrawia się z Siedlec. Krysia, pani Krysia mówi, że jest, słucha wszystko, gra, pozdrawia prowadzących. Marek pozdrawia również całe radio RDN. Michał twierdzi, że prowadzimy super program, poleca każdemu i pozdrawia Listę z Mocą. I słuchajcie, tacy jesteście rozmowni i tacy w ogóle optymistyczni, że naprawdę aż miło czytać te komentarze. Widzę, że wypoczęci, zrelaksowani, zazdraszczam.
1: To ty zarażasz właśnie tą energią, uśmiechem.
0: Staram się. Słuchajcie, jestem tą szczęśliwą posiadaczką dziecka, które śpi w nocy, ja też śpię w nocy, więc uśmiechnięta, zadowolona mama, tu uśmiechnięte, zadowolone też dziecko. No i to tak działa, takie perpetuum mobile. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz babcię Gosię, która została z Ignasiem małym. Ale Ignasia małego wam tu też kiedyś przyprowadzę, bo on jest coraz bardziej gadatliwy, więc naprawdę ma coś do powiedzenia.
1: Powrócił rap na Listę z Mocą, może najmłodsi też powrócą, będziemy grać młodemu.
0: Czemu nie?
1: Do tego czasu.
0: On muzykę uwielbia.
1: Przysyłajcie do naszej poczekalni. No niestety pożegnaliśmy nawet, chyba już GG było od paru tygodni nie ma z nami, ale no, w muzyce chrześcijańskiej mnóstwo młodego pokolenia jest, więc mam nadzieję, że się pojawi w naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. RDN. Lista z mocą @rdn.pl. Tam czekamy na wasze propozycje. A my teraz zaglądamy na pozycję 7. Niezmiennie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. rdn.lista.181 punktów 49. Lecz, że

0: Chodźmy tam.
1: Chodźmy tam? Czyli gdzie?
2: Z tobą pójdę wszędzie.
1: Nie, co na to, Darek?
2: Nie wsłuchałem się w utwór, więc powiedziałem pierwsze, co mi przyszło. Pójdziemy w trójkę. We czwórkę.
1: Dobra, weźmiemy Ignasia. Ignaś lubi spacer. Tak, pozdrawiamy Darka.
2: Mam nadzieję, że nie ma go teraz z nami.
1: Marcin jest na próbie.
2: Wargocki jest już za nami z utworem Nadzieja. Fajny utwór, ja uwielbiam, tak od razu gdzieś odpływam. I to nie wcale
1: no taki ten kopyt był taki dum, dum, dum, dum, dum, dum.
2: Tak.
1: Bonanza.
2: Nie, dobrze, bo pomyślam, że z nami coś dzisiaj nie tak.
1: Za dużo kawy.
2: Za dużo kawy, tak zdecydowanie to kawa tak na nas działa. Mhm. Teraz czas na pozycję szóstą, tutaj awans. Teraz będzie nasz ulubiony duet.
1: Aaron Oj tak.
2: Krux z utworem Anioły. Rden.lista.142.56.

0: Lubimy? Bardzo lubimy. Bardzo się cieszymy, że jest awans o trzy oczka do góry.
1: Prawie najlubieńszy utwór, bo teraz
0: Teraz.
1: Ale to jest potężna sinusoida ostatnio. Z końca na prawie na...
0: Wow, to się dzieje. O, 10 oczek do góry. Największy awans należy do...
1: Dzikich serc.
0: Oj tak.
1: Stać się kimś. Erden.lista.162.59.

0: Tydzień temu było rekordowo krótka lista z mocą, to w tym tygodniu rekordowo długa? Tak. Nie wiem, co na to inne radiostacje, ale pozdrawiamy.
1: Co jest wspólnym mianownikiem długich list? Twoja obecność?
0: Nie, dobrze, nie, wiesz, nieprawda.
1: Dobrze.
0: Nie.
1: O, ja to powiedziałem głośno, tylko...
0: Obraziłam się. Fox przed tupem. Tup, tup, tup.
1: Dobrze, już tylko cztery utwory przed nami. Nie wiem, jak długo ci się ten płaszczek będzie trzymał. Mam nadzieję, że zdążymy do końca listy.
0: Ja nie umiem tak
1: obrazić.
0: Jakbym powiedziała, że się nie będę odzywać do końca listy, to bym skłamała. Wytrzymałabym 10 sekund.
1: No i tam dobrze. Cieszę się, że wróciłeś.
0: Dobra,
1: szybko wróciłeś.
0: Dalej.
1: Czwarta pozycja przed nami, tuż za podium. A pytałeś mnie przedtem o piłkę. Kto zajął miejsce tuż za podium na mundialu?
0: Argentyna.
1: Argentyna była w finale.
0: Była, aha, Anglia, Francja, nie wiem, Boże, Francja, tak. A co ma piernik do wiatraka?
1: Co ma Janusz?
0: Co ma Janusz do Francji?
1: Ale zajął to najgorsze dla sportowców miejsce czwarte.
0: Opowiadasz.
1: Cóż mogę ci dać? Rden.lista.116 punktów 170. I pośpiech.

0: To narodem z Meksyku.
1: Pamiętasz? Francja, ale nam dzisiaj międzynarodowo.
0: Nasz Carlos Janusz Jędrusik dziś tuż za podium. Niby blisko, ale jednak daleko, bo jeśli chodzi o punkty, to przepaść. Zaraz się okaże, ile tych punktów trzeba było mieć, żeby na to podium wskoczyć albo się na nim utrzymać. Ale jeśli chodzi o Janusza, zgromadził ich 170. I jeszcze raz przypomnę numer SMS przypisany do utworu. Możecie sprawdzić wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego utworu. Sprawdźcie, nasza strona działa. Nie tylko jesteśmy na Facebooku, ale także na naszej stronie internetowej listazmocą.rdn.pl. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek. Spadek. Z samego szczytu. Na najniższe podium, miejsce podium. Aretę z utworem zwyciężyłaś rdn.lista.133. Mimo tego, że zdobyło w tym tygodniu aż 486 punktów, to było to zdecydowanie zbyt mało, żeby utrzymać pozycję z zeszłego tygodnia.

przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: Dzisiaj niestety, albo stety, w zależności jak bardzo lubicie Aretę, niestety nie zwyciężyli.
1: Zamknijmy listę na trzecim miejscu i zwyciężyli.
0: O, no będzie
1: się wszystko zgadzać.
0: Pomysł w sumie. No ale nie, pędzimy dalej. Żeby głosować na Aretę, musicie słuchać SMS o treści rdyn.sk.133 pod 7148.
2: Miejsce drugie.
1: Teraz nasza łania. Czyli pozycja druga.
0: Pytanie, czy biegnie przez szkockie łąki usłane słońcem, deszczem, czy może innymi zjawiskami pogodowymi?
1: Że Mariusz? Nie, ja bardziej myślałem o Magdalenie Bober. Gościnnie w projekcie Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa śmiałków. Mam nadzieję, że są z nami chyba na Facebooku. Ich ostatnio nie było.
0: Nie było. Oj, popiołu, popiołu. Jakby to powiedziała moja babcia, nie było długo.
1: Minus 30
0: Podróżują
1: punktów.
0: Może gdzieś, nie wiem, po cieplejszych krajach.
1: Nieobecność. Zapisuj Huber minus 50 punktów. A nie.
0: To tak nie działa.
1: rdn.lista.940 Tylko Jezus, jak łania miejsce drugie.

0: Opłaca się być niżej, bo wtedy gramy dłużej.
1: Zachęcamy. Nie, nie zachęcamy. Zachęcamy do głosowania. Telefony w dłoni, głosujcie.
0: Ale wiesz co, to by było ciekawe, jakby jednego tygodnia ta druga dziesiątka była pierwszą dziesiątką, a ta pierwsza była drugą dziesiątką. To wtedy by się wyrównało i co dwa tygodnie ale byśmy grali wszystkie utwory porówno.
1: O korelacji powiedziałem przed chwilą. Niedobrze, bo się obrazisz znowu, już nie ma czasu na obrażanie się dzisiaj, bo został tylko jeden utwór. Ale tu niespodzianka, bo jeszcze nie wiemy jaki.
0: Ale jaki? No właśnie.
1: Mamy jeszcze, to już zdradzę, mniejsze granie, czy Magdalena Sikora? To nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
0: No dokładnie, no to już się zaraz okaże.
2: Miejsce pierwsze.
1: No dobra, może trochę skłamałem, jednak oczywiste bardziej niż mogłoby się wydawać, bo niestety mniejsze granie z utworem W domu ojca nie radziło sobie ostatnimi tygodniami. No i żegnamy utwór raz na zawsze, ale to nie jest taka najsmutniejsza informacja, ponieważ wiemy, że w naszej poczekalni mniejsze granie już czeka na taką okazję, żeby ponownie, i mam nadzieję, że tak się stanie. Pamiętajcie, w naszej poczekalni utwór Nadzieja, a my teraz zostawiamy was z dzisiejszymi zwycięzcami. Zwycięzczynią.
0: Magdaleną Sikorą z utworem On z nami. Awans z pozycji trzeciej na najwyższą lokatę erden.lista.159 punktów aż 602.
1: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ewie za nieco więcej niż 3 kwadranse. Mam nadzieję, że
0: ponad.
1: Że będzie z nami za tydzień. Na pewno będzie lista z mocą. W jakim składzie? To też jakaś niespodzianka. Czekamy na was. Na pewno będziemy. Wakacji nie mamy. Urlopów nie mamy. Po to, żeby się z wami spotkać. Ja się uśmiecha od ucha do ucha. Ewa ma energii na cały rok. Nie wiem, jak ona to robi, ale ona nie potrzebuje urlopów. Wam życzymy odpoczynku. Życzę wam dobrego tygodnia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Ewa Judasza-Kubiak
0: i Paweł Hejduka.
1: Do usłyszenia. Stop.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie, jako kapłani, dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, m.in. w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
5: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
4: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
6: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych. Nie? Także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
4: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
7: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
4: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
8: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań, młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, każda pielgrzymka do Twojego cudownego wizerunku jasnogórskiego jest wyznaniem wiary. To znak, że chcemy być blisko Ciebie, że chcemy iść przez życie razem z Tobą do Twojego Syna Jezusa. Matko, Ty jesteś naszą królową, a Twoje królowanie jest głęboko wpisane w dzieje naszego narodu, w jego radości i cierpienia, w jego upadki i nadzieje. Jesteś żywą obecnością w historii i codzienności naszego życia. Tu, na Jasnej Górze, w naszych umysłach i sercach dokonuje się świadome oddanie się w macierzyńską niewolę miłości, by iść przez życie z Tobą, Maryjo, i uczyć się od Ciebie pokory, wierności i zawierzenia. Dlatego właśnie tutaj mamy prawo i obowiązek zadawać sobie pytania. Czy bronimy życia? Czy troszczymy się o świętość naszych rodzin? Czy żyjemy uczciwie i w prawdzie? Czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami? Tutaj u Twojego tronu w kaplicy jasnogórskich ślubów coraz wyraźniej widzimy, że wraz ze wzrostem dobrobytu słabnie życie duchowe. Kiedy wiara słabnie i traci fundament w Twoim Synu Chrystusie, człowiek łatwo ulega złudzeniom, obietnicom łatwego szczęścia, życia bez wymagań i zasad, zwłaszcza moralnych. Przyjmuje wizję szczęścia z reklam, ale w rzeczywistości nie dające prawdziwego szczęścia. Maryjo, wzywasz nas do powrotu do tej właśnie wiary, głęboko zakorzenionej w naszej historii, tradycji i tożsamości. Dziś naszej Ojczyźnie potrzeba postawy wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wartościom, które przez wieki były fundamentem naszej tożsamości. Polska była wierna Chrystusowi i pragniemy, by taka pozostała, aby serca Polek i Polaków nie oddalały się od Boga, ale w Nim odnajdywały sens, siłę i nadzieję. Tu na Jasnej Górze najlepiej rozumiemy, że Polska będzie naprawdę wielka, gdy pozostanie wierna Bogu, gdy będziemy służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi. Dlatego trzeba nam wrócić do źródeł naszej siły, do wiary przeżywanej w codzienności, do domów, w których rodzice uczą dzieci modlitwy, do rodzin, które razem klękają przed Bogiem i razem uczestniczą we mszy świętej, do kaplic wieczystych adoracji, których coraz więcej w Polsce i dzięki którym uczymy się kochać Boga i uczymy się kochać bliźniego. Maryjo, jesteś matką nas wszystkich, dzieci i młodzieży, małżonków i rodzin, samotnych, szczęśliwych i nieszczęśliwych, młodych i starszych, chorych i załamanych. Pod Twoim płaszczem i przy Twoim sercu jest miejsce dla każdego. Tu bije serce narodu polskiego i przypomina, że jesteśmy jedną wielką Bożą rodziną. Nieważne, czy przyszliśmy, czy przybiegliśmy, czy przyjechaliśmy, czy jednoczymy się dzięki katolickim mediom. Gdy tutaj się gromadzimy, znikają różnice i podziały, bo tutaj jesteśmy razem jako dzieci jednej matki. I takimi mamy wrócić do naszych domów. Uczniowie, misjonarze, pielgrzymi.
1: Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Szaremu Filipinowi za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na modlitwie apelowej

0: I przyszli do nas pielgrzymi z Zaolzia, z Ostrawy, są wśród nas pielgrzymi z Berlina, a także z Hamburga, z Lubomia, to 38. pierwsza pielgrzymka. W pielgrzymkach biegowych przybyli do nas pielgrzymi z miejscowości Ostrzeszów, z Ostrowa Wielkopolskiego, z miejscowości Kobierna, z Wrocławia oraz ze Starych Budkowic. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskich mediów, naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Modlimy się za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem Szorem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkich kapłanów, którzy w tym czasie posługują wiernym, uczestnicząc i organizując pielgrzymki na Jasną Górę. Prosimy dla nich wszystkich o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, siły w tym niełatwym trudzie pielgrzymowania i czuwania nad pątnikami. Polecamy Ci, Maryjo, tych wszystkich, którzy zmierzają na Jasną Górę na wszelkie sposoby, czy to pieszo, czy to biegnąc, jadąc na rowerach, czy jeszcze w inny sposób, przybywając tutaj na Jasną Górę. Dla wszystkich prosimy o bezpieczne pielgrzymowanie, o błogosławiony czas rekolekcji w drodze. Polecamy Ci, Maryjo, także tych wszystkich, którzy otwierają swoje serca, swoje domy, aby zatroszczyć się o pielgrzymów i w ten sposób mieć duchowy udział w ich modlitwie. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: Moc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas od...
5: Księdza Krzysztofa prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o lekcji wrażliwości, jaką wnosi w nasze życie obecność osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj dotykamy tematu, który determinuje naszą codzienność, ale też bardzo często staje się zarzewiem najpoważniejszych kryzysów małżeńskich i rodzinnych. Rozmawiamy o pracy i właściwej hierarchii wartości. Nasz patron, święty Jan Paweł II, w swojej przełomowej encyklice Laborem Exercens sformułował genialną i ponadczasową zasadę. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Przekładając to na język życia domowego, pracujemy po to, by utrzymać i uszczęśliwić naszą rodzinę, a nie po to, by tę rodzinę dla pracy poświęcić. W dzisiejszym zabieganym świecie ta granica niezwykle łatwo się zaciera. O tym, jak odnaleźć zdrowy balans, jak nie dać się wciągnąć w pułapkę pracoholizmu i jak budować Bożą hierarchię wartości, porozmawiamy z kimś, kto te dylematy zna z codziennej praktyki biznesowej. Naszym gościem jest pan Marcin Piotrowski, tarnowski przedsiębiorca, właściciel firmy Logomar, a przede wszystkim mąż i ojciec. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom.
1: Panie Marcinie, prowadzenie firmy produkcyjno-handlowej tutaj, w Tarnowie, to ogromne wyzwanie, stres i ciągła walka o klienta oraz o terminy. Przedsiębiorcy często pracują ponad siły. Wielu z nich tłumaczy sobie, muszę tyle harować, brać kolejne zlecenia, bo robię to dla dzieci, żeby zabezpieczyć ich przyszłość. Gdzie pana zdaniem kończy się ta zdrowa troska o byt materialny, a gdzie zaczyna niebezpieczna pułapka?
2: Myślę, że ta granica kończy się w momencie, gdy zaczynamy oszukiwać samych siebie. Mówimy sobie, robię to dla dzieci, a tak naprawdę karmimy własne ambicje albo po prostu uciekamy przed trudami budowania relacji w domu. Moje dzieci nie potrzebują kolejnego, najnowszego gadżetu, jeśli ceną za to jest ojciec, który fizycznie i psychicznie jest nieobecny. Pamiętam taki czas, kiedy wracałem z firmy, tak wycieńczony, że jedyne, na co miałem ochotę, to cisza, smartfon, który tak naprawdę nie pozwalał mi przekroczyć granicy praca-dom. Przez to moje dzieci straciły tatę. Święty Jan Paweł II uczył, że praca ma budować dom, a nie go niszczyć. Musimy o tym pamiętać. Żadne pieniądze i zyski firmy nie zrekompensują momentu, w którym dziecko przestaje do nas podchodzić, bo wie, że tata jest zawsze zajęty. Prawdziwym sukcesem nie jest stan konta, ale powrót do domu, w którym najbliżsi autentycznie cieszą się na twój widok.
1: Siedziba pana firmy mieści się w Tarnowie. Projektujecie i budujecie zaawansowane maszyny oraz linie przemysłowe. To jest świat nowoczesnej inżynierii i automatyki, który wymaga niesamowitego skupienia i dyspozycyjności. Jak w realiach tak wymagającego i nowoczesnego rynku udaje się panu zachować ten tradycyjny małopolski etos, że praca ma swoje granice, a dom jest świętością?
2: No, to jest codzienna lekcja pokory i twardego zarządzania samym sobą. Świat nowoczesnych technologii automatyki pędzi bez przerwy. Linie produkcyjne muszą działać, terminy gonią. Taki biznes łatwo potrafi zassać człowieka w całości. Dlatego w moim życiu musiałem postawić bardzo grubą, wyraźną kreskę. Praca w branży inżynieryjnej uczy optymalizacji procesów i ja tę optymalizację staram się przekładać na życie. Kiedy przekraczam próg domu w miarę możliwości, staram się przestać być szefem, staję się ojcem, co prawda trochę wymagającym. Daria, Konrad i Radek na pewno to potwierdzą. Staję się również mężem. Mam nadzieję, że dobrym. Żona na mnie nie krzyczy, więc chyba tak jest. Jestem już po 40, a właściwie przed 50. I doskonale pamiętam, mądrość naszego regionu uczyła, że praca ma swój rytm wyznaczony przez czas dla Boga i czas dla rodziny, znajomych, sąsiadów. Ja staram się to pielęgnować, tą mądrość, i w tym miejscu oczywiście pragnę gorąco pozdrowić moją kochaną rodzinę i wspaniałych przyjaciół i sąsiadów.
1: Oczywiście do tych pozdrowień dołączamy. Pan zarządza zespołem ludzi, tworzy pan miejsca pracy w Tarnowie. To oznacza, że ma pan realny wpływ na to, jak wygląda codzienna hierarchia wartości pańskich pracowników. Czy uważa pan, że współczesny pracodawca ma obowiązek wspierać życie rodzinne swoich podwładnych i jak to wygląda u pana w praktyce?
2: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Uważam, że nowoczesny i odpowiedzialny biznes, zwłaszcza tu w Małopolsce, gdzie wartości chrześcijańskie są fundamentem, musi widzieć pracownika człowieka, a nie tylko bezduszną pozycję w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli mój pracownik boryka się z problemami, czy to chore dziecko, czy kryzys w małżeństwie, ja nie mogę udawać, że mnie to nie obchodzi. Moja kariera zawodowa zaczęła się od pracy na etacie. Proszę mi uwierzyć, niejednokrotnie słyszałem rozmowę kierownika z pracownikiem, kiedy padały słowa albo praca, albo rodzina. Te słowa utkwiły mi w głowie i są też dla mnie formą przestrogi, abym nigdy nie zszedł do tego poziomu. Siłę mojej firmy tworzą ludzie i to muszę wykrzyczeć, to są wspaniali ludzie. I oczywiście też was pozdrawiam. Kończąc ten wątek, powiem jedno. Nigdy nie pozwolę, żeby moi pracownicy musieli wybierać między byciem dobrym pracownikiem a dobrym rodzicem. Jan Paweł II mówił, że praca ma odpowiadać godności człowieka. Pracownik, który wie, że jego rodzina jest szanowana przez szefa, przychodzi do pracy z zupełnie inną motywacją. Jest lojalny, jest rzetelny.
1: Dzisiaj największym wrogiem rodzinnego czasu jest ta tak zwana cyfrowa smycz. Dzięki smartfonom i laptopom praca idzie za nami praktycznie wszędzie. Przedsiębiorcy odbierają służbowe maile przy kolacji, odpisują na wiadomości, kładąc dzieci spać. Jak pan walczy z tą technologiczną niewolą we własnym domu?
2: No, to jest potężna codzienna walka, bo technologia daje nam złudzenie, że musimy być dostępni 24 godziny na dobę. Klient pisze późnym wieczorem, a my odruchowo sięgamy po telefon. W tym względzie trzeba wprowadzić w domu bardzo twardą dyscyplinę. Po powrocie do domu telefon służbowy zostaje w przedpokoju. Nie ma sprawdzania wiadomości przy wspólnym stole. Wspólny posiłek to czas święty. Jan Paweł II w liście o świętowaniu niedzieli napisał o potrzebie uwolnienia się od logiki produkcji. Musimy mieć odwagę powiedzieć rynkowi nie. Teraz nie pracuję, teraz należę do moich bliskich. Ja wiem, że początki są zawsze trudne, bo pojawia się lęk, że stracimy klienta. Słuchajcie. Trzeba się starać, by być w 100% terminowym, słownym, rzetelnym w godzinach pracy. Stosując się do tego, uwolnimy się od tej jak to pan powiedział, cyfrowej smyczy.
1: W nauczaniu świętego Jana Pawła II praca ma ogromny wymiar wychowawczy. Uczy systematyczności, rzetelności, jak pan uczy swoje dzieci szacunku do trudu, nie zarażając ich jednocześnie tym chorym kultem kariery za wszelką cenę, który dzisiaj dominuje w mediach.
2: Uczę ich tego poprzez zaangażowanie w proste, codzienne sprawy. Moje dzieci od małego wiedzą, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, ale są owocem ciężkiej i uczciwej pracy. Nie dajemy im wszystkiego na zawołanie. To jest bardzo ważne. Jeśli chcą kupić sobie coś droższego, muszą na to zapracować. No chociażby pomagając w tych takich prostych pracach porządkowych w domu, prawda? Ale najważniejsze, co im powtarzam, to to, że praca ma rozwijać ich talenty i służyć ludziom, a nie generować tylko zysk. Jan Paweł II pisał, że przez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Chcę, żeby moje dzieci widziały, że nasza praca daje ludziom zatrudnienie, buduje coś trwałego w regionie. Kiedy wychowamy dzieci w duchu odpowiedzialności, to w dorosłym życiu nie dadzą się zamknąć w pogoni za czystym materializmem.
1: Z drugiej strony w dzisiejszym świecie promuje się postawy roszczeniowe. Szukanie łatwego zysku, unikanie wysiłku, sukces bez pracy. Jak tradycja rzetelności zawodowej, tak silna w Małopolsce, może być odpowiedzią na ten kryzys etosu pracy?
2: Odpowiedzią jest po prostu dawanie dobrego przykładu i powrót do prawdy. W branży handlowo-usługowej zatrudniamy ludzi i rzeczywiście widzimy czasem ten syndrom wszystko mi się należy od zaraz. Występuje to szczególnie u młodego pokolenia, ale Tarnów i właściwie cała Małopolska od pokoleń słynęły z rzetelnych rzemieślników, budowlańców, rolników, ludzi twardych i uczciwych. W mojej firmie uczymy młode pokolenie, że jakość wymaga czasu i potu. Nie ma dróg na skróty. Uczciwość wobec klienta, rzetelne wykonywanie roboty, punktualność to są wartości, które przetrwają każdy kryzys rynkowy. Praca to nie jest tylko mechaniczne działanie, to nasza godność. Kiedy młody człowiek zobaczy, że rzetelny trud przynosi mu szacunek otoczenia i dumę z dobrze wykonanego dzieła, to jego podejście diametralnie się zmienia.
1: Na koniec naszej rozmowy, panie Marcinie, spójrzmy na te tysiące małopolskich domów, gdzie jutro rano znowu zadzwoni budzik wzywający do pracy. Z jakim jednym, najważniejszym przesłaniem i biznesowym, ale też z takim ojcowskim drogowskazem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
2: Chciałbym powiedzieć z całego serca. Praca jest tylko narzędziem, a rodzina jest celem. Nigdy nie pozwólcie, by narzędzie stało się ważniejsze od celu. Żaden sukces w biznesie, żadne awanse i zyski nie są warte tego, by stracić bliskość żony czy szacunek dzieci. Kiedy wracacie po ciężkim dniu, zostawcie zawodowe zbroje i problemy za drzwiami. Wejdźcie do domu nie jako zmęczeni pracownicy, ale jako zakochani mężowie i obecni ojcowie. Jan Paweł II przypominał, że rodzina jest pierwszą szkołą miłości. Dbajcie o tę szkołę, inwestujcie w nią swój czas, swoje emocje i swoją cierpliwość. To jest jedyna lokata, która nigdy nie straci na wartości i przyniesie wam najpiękniejszy zysk, wieczny spokój i szczęście w waszych domach. Tego sobie i wam wszystkim z całego serca życzę.
1: Panie Marcinie, serdecznie dziękujemy za tę niezwykle mądrą, pełną praktycznego realizmu i ojcowskiego ciepła rozmowę. Dziękujemy za ten ważny głos w dyskusji o kondycji naszych domów. Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi kręgosłup modelu rodziny, jaki promujemy w naszym regionie. Małopolska to ziemia, gdzie praca od zawsze była uświęcona modlitwą i służyła budowaniu domowego ogniska, a nie jego niszczeniu. Promując model rodziny opartej na zdrowej hierarchii wartości, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że dom silny obecnością rodziców to największy skarb i bezpieczna przystań dla młodego pokolenia. Śladami naszego patrona, świętego Jana Pawła II, odkrywamy na nowo, że to nie stan konta, ale głębokie, pełne czasu i uwagi relacje budują stabilne i szczęśliwe społeczeństwo. Niech ta lekcja mądrego odkładania spraw zawodowych na rzecz czułości wobec najbliższych towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.